0: to informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale też przypadkowego przechodnia. Szczegóły zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani?
1: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach Szamotulskiego Rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
2: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
1: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
0: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wynosi 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
4: W kwotach od 500 tysięcy do miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
3: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
4: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
3: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
0: Relacjonował Grzegorz Mnich, dziękuję. Policja apeluje do świadków zdarzenia. To po tym, jak 3-letni chłopiec wypadł z okna. Do wypadku doszło w Rydułtowach na Śląsku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Czarnuch.
5: Dramat rozegrał się we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. 3-latek wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Chłopiec został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policjanci ustalili wstępnie, że dziecko pod nieuwagę matki zbliżyło się do otwartego okna i chwilę później wypadło na trawnik. Kobieta była w mieszkaniu i była trzeźwa. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do narażenia chłopca na utratę życia lub zdrowia. Każdy, kto widział zdarzenie albo ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rydułtowach.
0: A to była Natalia Czarno. Dziękuję. Prezes Narodowego Banku Polskiego uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie tylko, czy już w przyszłym miesiącu.
6: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: Mówi szef Banku Centralnego. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt, mówi Hubert Wżarlik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
7: Oskarżona sprzedawała zwierzęta, szczeniaki, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirus, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Wiele szczeniąt z tej pseudohodowli nie przeżyło, dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
8: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. Ruch Chorzów, 9-krotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 110 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioła.
9: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali, ponieważ zmienił się model polityki sportowej. Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego też wypowiedziano umowę. Sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Operacji podjął się zespół wybitnych specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mówi dr Maciej Urlik, kardiochirurg.
10: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
0: Ze względu na niezwykle ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi i jej składników.
11: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
0: Dodaje mama Kacpra. Chłopak przybywa w szpitalu od 8 miesięcy. Jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie wypuszczony do domu. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
12: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Z tym uzasadnieniem zgadza się profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
13: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Nie wiem, poezja może przejść w esej.
0: A już w piątek poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
14: Witamy serdecznie!
15: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
16: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
17: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie. Gościem Jana Wróbla będzie publicysta Piotr Semka. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM w programie Ósma Runda rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Napieralskim. Wśród poruszonych tematów m.in. kwestia bezpieczeństwa w szkołach. To pokłosie ostatnich ataków z użyciem noża w placówkach edukacyjnych.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Proces. Franz Kafka. Jak to jest oskarżyć kogoś i nie powiedzieć mu za co? Potrafisz sobie wyobrazić sytuację, w której jesteś winny, lecz nie wiesz czemu? Nie wiesz też, kto cię obwinia. Trochę o tym opowiada Proces Franza Kafki. Jest to lektura o wielu znaczeniach i z pewnością zapoznając się z nią kilkukrotnie, można odkryć za każdym razem nowe smaczki. O tej książce można powiedzieć wiele. Próbując jednak podsumować ją w kilku słowach, możemy rzec, że to uniwersalna parabola ludzkiego życia, a jednocześnie przejmujące studium o samotności. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jakie motywy są najważniejsze w lekturze i co czyni tę powieść absurdalną. Poznaj niezbędne minimum. Trudno sprecyzować czas i miejsce akcji wydarzeń opisywanych w procesie. Można powiedzieć, że toczą się one na początku XX wieku w pewnym wielkim mieście. Zakres ram czasowych podpowiada wiek głównego bohatera. Fabuła rozpoczyna się w momencie, kiedy jest on 30-letnim mężczyzną, a kończy w przededniu jego 31 urodzin. Można zatem wnioskować, że wydarzenia obejmują jeden rok. Istnieją teorie, według których akcja powieści toczy się w Pradze, lecz na razie brak wystarczających dowodów, a tym bardziej wskazań na to w tekście. Konkretne miejsca akcji to w większości pomieszczenia zamknięte. Są to biura, pokoje, pensjonaty, sale sądowe. Wszędzie jest ciemno i duszno. Opisywanym wydarzeniom towarzyszy półmrok oraz mętne światło. Najważniejszym bohaterem powieści jest Józef K. Jako czytelnicy nie dowiadujemy się o nim wiele. Z pewnością jest to 30-latek, pełni funkcję wysoko postawionego urzędnika bankowego, który ma powodzenie w życiu. Ponoć jest przystojny, można powiedzieć, że to taki wygryw. Potęguje to fakt, że nie ma żony, lecz regularnie zdobywa serca nowych kobiet. Postaraj się zapamiętać, że Józef K. to Józef K. i przez całą opowieść nie poznajemy jego pełnego nazwiska. Musisz też wiedzieć, że głównemu bohaterowi można przypisać łatkę przeciętniaka. Oprócz tego, że ma fajną robotę i co chwila inną kobietę, jest niczym nie wyróżniającym się osobnikiem. Ani pasji, ani talentu, ani przyjaciół. Żyje sam. Kobiety traktuje instrumentalnie, a powiedzenie praca, piwo, dom może trochę obrazować rytm jego każdego dnia. Józek nawet nie doświadczył emocjonującej śmierci, o czym się za kilka chwil przekonasz. Umarł jak pies. To przykre, biorąc pod uwagę, że jego życie zawodowe pieło się w kierunku szczytu. Oprócz niego warto znać także panią Grubach, właścicielkę pensjonatu, pannę Burnster, w której Józef się zauroczył, oraz Franciszka i Wilema, którzy są jego strażnikami. W tekście pojawiają się także Hult, adwokat, Blok, klient, który procesuje się już wiele długich lat, Leni, pielęgniarka i kochanka Hulda, często nawiązuje kontakty seksualne z oskarżonymi, Titorelli, malarz sądowy, który wyjaśnia Józefowi rodzaje uwolnienia, Karol, wuj Józefa. W procesie spotykamy się z wieloma bohaterami epizodycznymi, ale warto byś skupił się przede wszystkim na głównym bohaterze, czyli Józefie K. Gatunek literacki przypisywany procesowi to przypowieść. Dominują tu rozważania egzystencjalne, zagadnienia moralne oraz kwestie filozoficzne. Dzieło Franza Kafki było przedmiotem interpretacji w psychoanalizie, filozofii Kierkegaarda, w kategoriach politycznych czy nawet marksistowskich. Brytyjski eseista Erich Heller powiedział nawet, że tylko nieprzeczytanie procesu uchroni nas przed trudami interpretowania go. No dobrze, pora na właściwe streszczenie utworu. Rozdział pierwszy. Miał to być dzień jak co dzień. Józef wstał, umył zęby, ubrał się i czekał na śniadanie, które każdego ranka przynosiła mu pani Grubach. Tego dnia jednak zamiast kucharki odwiedził go mężczyzna ubrany na czarno. Znamienne były jego słowa, które brzmiały: Panie Józefie, jest pan aresztowany, proszę za mną. Po prostu wiedz, że tego dnia Józef wyjdzie z domu bez śniadania. Podobnie jak biznesmeni, którzy prowadzą nie do końca legalne biznesy. Wracając jednak do naszego bohatera, jest on skołowany i nie dowierza temu, co się dzieje. Przechodzi do drugiego pokoju, w którym inny tajemniczy mężczyzna również oznajmia mu, że jest aresztowany. Nasz bohater zaczyna się gorączkowo zastanawiać, o co tak naprawdę może chodzić. Podejrzewa nawet swoich kolegów o żart z okazji jego 30 urodzin. Kiedy wraca do strażników zażądać nakazu aresztowania, widzi, że ci w najlepsze zajadają się jego śniadaniem.
Dzień dla Józefa zaczynał się coraz ciekawiej, tym bardziej, że żadnego nakazu nie było, a jedynie słowa, którym jako praworządny obywatel powinien się podporządkować. Żaden z panów w czerni nie jest w stanie wyjaśnić Józefowi takiego stanu rzeczy. Przekazują mu, że o terminie przesłuchania zostanie powiadomiony i że cała sytuacja nie powinna wpłynąć na jego pracę w banku. Dwóch strażników, Franciszek i Willem, będą go pilnować 10 godzin dziennie, aż do wyjaśnienia sprawy. Józef mimo absurdalnego poranka stara się pracować normalnie. Spotyka w przedpokoju trzech swoich znajomych z pracy, których zaprasza ze sobą do taksówki i zabiera do firmy. Wieczorem wraca do pani Grubach, która radzi mu nie przejmować się całą sprawą. Bohater domyśla się jednak, że te słowa niewiele mogą mu pomóc w obecnej sytuacji. Chciał też odwiedzić pannę Burnster, lecz ta niestety poszła do teatru. Na wieść o tym gospodyni wyraziła swoje oburzenie i wydała osąd, że to wyjątkowo uwłaczające dla kobiety spotykać się z tak wieloma mężczyznami. Józef K. jednak wyczekuje powrotu stenotypistki, a gdy ta wreszcie się pojawia, przeprasza ją za zaistniałą rano sytuację i prosi, by została jego doradcą w sądzie. Rozdział drugi. Pewnego dnia Józef otrzymuje telefon. Głos w słuchawce oznajmia mu, że w niedzielę ma stawić się na przesłuchanie do sądu na przedmieściach. Pech chciał, że tego samego dnia miał wypłynąć z dyrektorem na żagle i zacieśnić stosunki zawodowe. Niestety tym razem będzie musiał zrezygnować z okazji do przypodobania się szefowi. Józefowi nie powiedziano jednak, na którą godzinę ma się stawić. Decyduje się więc wybrać do sądu na godzinę 9 rano, ponieważ wtedy wszystkie instytucje zaczynają pracę. Na ulicy Juliusza trudno jest mu znaleźć wyznaczone miejsce. Błąka się i rozgląda. Udaje, że szuka stolarza, by w końcu trafić do odpowiedniego mieszkania. W końcu w jego trudach pomaga mu praczka, która wprowadza go na salę pełną ubranych na czarno mężczyzn. Józefowi już na samym początku dostało się po uszach ze względu na spóźnienie. Wszyscy kierowali nieprzychylne spojrzenia w jego stronę. Co ma zrobić biedny Józek? Stoi, milczy i czeka na rozwój wypadków. Oburza się dopiero w momencie, kiedy sędzia zadaje mu pytanie, czy jest malarzem pokojowym. Nie tylko podnosi głos, ale także wypowiada swoje podejrzenia, że to wszystko jest fikcja, sąd jest skorumpowany i z nudów nęka niewinnych obywateli. Jego wywód przerwa krzyk praczki ciągniętej w kąt przez jakiegoś mężczyznę. Józek, jak na dzielnego mężczyznę przystało, chce pomóc kobiecie w potrzebie, lecz powstrzymuje go tłum. Bohaterowi nie podoba się to zachowanie i decyduje się na opuszczenie sali. Drogę blokuje mu sędzia, który przypomina, że gdy tylko to zrobi, straci wszelkie korzyści. Józef wyśmiewa jego zapewnienia i wychodzi. Rozdział trzeci. Mija tydzień bezowocnego oczekiwania na zawiadomienie. Ze względu na brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony panów w czarnych garniturach, Józef postanawia sam zajść do sądu po raz drugi. Na miejscu dowiaduje się od praczki, że dzisiaj nikogo tam nie zastanie. Przy okazji wysłuchuje opowieści kobiety o swoim życiu. Ogląda nawet księgi sędziego, które zawierają obrazki pornograficzne i nachodzi go refleksja, jak ktoś taki może osądzać kogokolwiek. Nagle do pokoju wchodzi Bertolt, student, który kocha się w praczce. To ten sam, który zaciągnął ją ostatnio w kąt. Próba pomocy kobiecie niestety się nie udaje, ponieważ mężczyzna zarzuca ją sobie na ramię i znika w korytarzu. Józek wyrusza za nim w pościg, po drodze zauważa jednak wejście do kancelarii sądowych i postanawia zajrzeć do środka. Spotyka tam mnóstwo ubranych na czarno mężczyzn, którzy okazują się oskarżonymi. Poznaje także męża praczki, którego namawia, by dać studentowi nauczkę. Niestety po chwili słabnie i dostaje zawrotów głowy. Pragnie wydostać się z budynku, lecz brak mu sił. Pomaga mu pracownica kancelarii i dwójka obcych mężczyzn. Kiedy tylko wydostaje się na zewnątrz, nabiera odrobiny energii i postanawia jak najszybciej opuścić to miejsce. Rozdział czwarty. Józef bezskutecznie próbuje skontaktować się z panną Burnster. Pisze do niej nawet dwa listy. Przezorny, zawsze ubezpieczony, jak nie przeczyta w domu, to musi przeczytać w pracy. Nie dostaje jednak na żaden z nich odpowiedzi. Co więcej, w niedzielę okazuje się, że jedna z jego sąsiadek, panna Montag, wyprowadza się. Wysyła nawet Józefowi informację, że chce się z nim spotkać w jadalni. Józef po dotarciu na miejsce dostaje wiadomość, której wolał nigdy nie otrzymać. Okazuje się, że kobieta, do której tak często pisze, po prostu nie chce się z nim widzieć. Panna Burnster uważa ich spotkania za zbyteczne i bezsensowne. Kiedy do jadalni wszedł kapitan Lance, Józef uznał rozmowę za zakończoną i postanowił sam zajrzeć do stenotypistki. Okazało się, że jej pokój jest pusty.
Rozdział 5. Pewnego razu w Meksyku... Wróć. Nie jest to Meksyk, ale prawdą jest, że pewnego razu Józek słyszy dobiegające z rupieciarni odgłosy i postanawia je sprawdzić. Znajduje tam trzech mężczyzn, z których dwójkę kojarzy. To Willem i Franciszek, czyli strażnicy, którzy mieli go pilnować. Trzeci z nich zamierza wymierzyć im karę za to, że podczas aresztowania chcieli odebrać Józefowi ubranie. Bohater nie był świadomy, że oskarżenie nałoży na strażników tak srogą karę, dlatego stara się przekonać siepacza mieszkiem z dudkami. No wiesz, po prostu chce go przekupić. Siepacz jest niestety nieugięty i rozpoczyna chłostę na Franciszku tak długo, aż ten mdleje. Józef nie może na to patrzeć i wychodzi. Po drodze analizuje całą sytuację i stara się poukładać w swojej głowie wszystko to, co do tej pory się wydarzyło. Dochodzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, gdyby Franciszek nie krzyczał tak głośno, to być może udałoby mu się przekupić siepacza. Po drugie, trzeba było podwyższyć łapówkę. Postanowił w duchu, że postara się o ukaranie bezpośrednich sprawców tego zamieszania, czyli wysokich urzędników. Następnego dnia w rupieciarni zastaje taką samą sytuację jak wcześniej. Rozdział 6. Do Józefa przyjeżdża wuj Karol. Zazwyczaj wpadał do miasta, by pozałatwiać jakieś interesy lub pokorzystać z życia. Tym razem jednak przyjechał ze względu na proces Józka, o którym dowiedział się od córki. Wuj Karol to sprytny gość. Z jednej strony niepokoi się o wychowanka, a z drugiej sam trzęsie się na myśl, że proces może odbić się negatywnie na nim i jego rodzinie. Postanawia mu więc pomóc, wykorzystując swoje cenne kontakty. Pierwsze co robią, to ruszają do znajomego adwokata. To dość osobliwa postać. Nazywa się Hult i choruje na serce. O sprawie Józefa słyszał już wcześniej, gdyż świat jest mały, a świat adwokatów jeszcze mniejszy. W pokoju jest też dyrektor kancelarii sądowych, który dołączył do rozmowy. Józek jednak występuje wyłącznie w roli słuchacza. Jest nawet znudzony i chce już wyjść. Słysząc huk tłuczonego szkła, natychmiast wybiega z pokoju. Okazuje się, że pielęgniarka Hulda, niejaka Leni, celowo rozbiła talerz, by zaoferować mu swoją pomoc. Daje mu nawet klucz do mieszkania, w którym będą mogli się spotykać. Po wyjściu Józef dostaje burę od wuja, który nie popiera stawiania uciech cielesnych nad własny proces. Rozdział 7. Mija czas, za oknem jest już zima. Do Józefa zaczyna docierać, w jakiej sytuacji się znalazł. Coraz częściej myśli o swoim procesie i o tym, że nadal znajduje się w martwym punkcie. Co jakiś czas widuje się z Huldem, czasem spotyka się też z Leni, ale nie jest przekonany, czy mogą mu w jakiś sposób pomóc. Adwokat co chwilę się przechwala swoimi umiejętnościami i sprawami, których to on nie prowadził. Do Józka dociera, że nie jest w dobrych rękach. Postanawia sam napisać podanie, lecz nie idzie mu to dobrze. Ze względu na ogrom spraw związanych z własną obroną, Józek powoli zaczyna zaniedbywać swoją pracę w banku. Jego pozycja jest zagrożona. Zaniedbuje klientów, którzy dobijają interesy z jego wicedyrektorem. Dopiero po jakimś czasie Józef zauważa, że zaczyna palić mu się zawodowy grunt pod nogami. Jest jednak nieugięty i na pierwszym miejscu stawia proces. Postanawia wybrać się do pewnego malarza, który pracuje w sądzie i został mu polecony przez zaniedbanego klienta. Poznaje u niego trzy rodzaje uwolnienia – pozorne, prawdziwe i przewleczenie. Malarz zauważa jednak, że nigdy w jego karierze nie spotkał się z prawdziwym uwolnieniem. Krążą o nim tylko legendy. Wyjaśnia też, na czym polega pozorne uwolnienie oraz przewleczenie. Summa summarum okazuje się, że nie dają one uniewinnienia, chronią wyłącznie przed skazaniem. W dowód wdzięczności Józef odkupuje od malarza trzy stare obrazy. Kiedy wychodził drugimi drzwiami, zauważył kancelarie sądowe. Malarz zapewnia go, że takie miejsca kryją się w prawie każdym domu. Rozdział 8. Józef traci cierpliwość do adwokata Hulda, którego praca do tej pory nie przyniosła żadnych rezultatów. W efekcie postanawia odebrać mu pełnomocnictwo w prowadzeniu procesu. Przychodząc do domu Hulda, zastaje jednak niejakiego kupca Bloka, który jest wieloletnim klientem adwokata. Jego proces ciągnie się już 5 lat i by nie zaprzepaścić szansy na wygraną, kupiec wynajął jeszcze kilku innych specjalistów. Razem wchodzą do kuchni, gdzie zastają Leni. Józef przedstawia jej swój pomysł, którego ta nie przyjmuje za probatą. Stara się go nie dopuścić do pokoju adwokata, lecz nadaremno. Józek rzeczowo przedstawia sprawę Huldowi i odbiera mu ją.
Adwokat jest nieco skonsternowany sytuacją i wpada na pewien pomysł. Aby udowodnić, że naprawdę zajmuje się procesem Józefa, woła Bloka, którego poniża w obecności swojego klienta. W ten sposób chce pokazać naszemu bohaterowi, że inni klienci mają zdecydowanie gorzej. Przynosi to jednak odwrotny skutek. Józef jest zniesmaczony tym, co widzi, zarówno poniżaniem ze strony adwokata, jak i niewolniczym, pozbawionym godności zachowaniem kupca. Rozdział 9. Jak to mówią starzy górale, bez pracy nie ma kołaczy. Kariera Józefa się sypie. Większość klientów i obowiązków przejmuje jego wicedyrektor. Józef dostaje jakieś mało ważne zadania. Pewnego dnia został oddelegowany do oprowadzenia włoskiego klienta po najważniejszych zabytkach miasta. Ze względu na zakurzony język nie bardzo potrafi się z nim porozumieć. Ratunkiem ma być propozycja zwiedzenia jedynie katedry. Józek jak przed egzaminem powtarza na szybko kilka przydatnych zwrotów, na miejscu jest nawet punktualnie, lecz nigdzie nie dostrzega włoskiego klienta. Podczas oczekiwania zauważa księdza, który zaprasza go do świątyni. Okazuje się, że Józef celowo został tam zwabiony. Na miejscu słyszy, że jego proces nie zakończy się dobrze. Sąd uważa go za winnego. Duchowny przytacza mu przypowieść o chłopie, której morał dla Józefa ma być oczywisty. Nie można uciec przed przeznaczeniem. Na zakończenie ich spotkania ksiądz wyjawia, że przynależy do sądu. Rozdział 10. Tak oto dobiegamy do końca historii Józefa K. W przededniu 31 urodzin bohatera zjawiają się u niego ubrani na czarno mężczyźni. Z początku myślał, że to jakiś żart i odwiedzają go aktorzy. Niestety ich zachowanie oraz to, że wzięli go pod ręce, wyprowadzając z domu, zmieniło jego myślenie. Próby oporu okazały się bezowocne. Po drodze bohater spotyka pannę Burster. Budzi się w nim męska duma i postanawia ze spokojem i godnością podążyć za mężczyznami. Kiedy dotarli na miejsce jego skazania, Józef zostaje odarty z ubrania, a także usadowiony tak, by jego głowa wystawała ponad wielki głaz. Siedzi i czeka. Jeden z mężczyzn wyjmuje rzeźnicki nóż. Józef wiedział, że to już koniec, lecz nie chciał jeszcze uwierzyć w tę myśl. Ostatkiem nadziei liczył, że mężczyzna wychylający się z okna mu pomoże. Niestety, nic takiego się nie stało. Ostro zakończone narzędzie zostało mu wbite w serce. Jego ostatnią myślą było, że umiera jak pies. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie wiedział ani o co go oskarżono, ani kto to zrobił. No dobrze, czas na podsumowanie. Franz Kafka nie napisał tej powieści od tak. Prace nad nią były ciężkie i żmudne. Zaczęły się w roku 1914, a samo dzieło zostało opublikowane dopiero 11 lat później, czyli w roku 1925. Pisarz nie dożył już momentu wydania swojej powieści. Co więcej, proces, mimo wyraźnego początku i końca, nie jest ponoć skończony. Wśród naukowców pojawiają się spory m.in. o kolejność rozdziałów. Proces zapisał się na kartach historii z kilku powodów. Przede wszystkim jest to powieść przepełniona metaforami i symbolami, których znaczenia możemy doszukiwać się także w dzisiejszych czasach. Aby poprawnie zinterpretować dzieło czeskiego pisarza, warto spojrzeć na nie z kilku stron. Wsłuchaj się uważnie, żebyś niczego nie pominął. Na początek pamiętaj, że próbę interpretacji można podjąć z perspektywy egzystencjalnej. Każdy z nas jest trochę zagubiony w swoim życiu. Rodzimy się, umieramy, nie wiemy, jaki jest sens i cel życia. To tak, jakby wyrok został wydany z góry, a sama śmierć przychodzi bez zapowiedzi, nagle od i już. W ludzkim życiu sądem więc jest Bóg. Proces to droga życia, a wyrokiem śmierć. Interpretując proces w tym aspekcie, możemy dojść do wniosku, że opowiada on o niewiadomej ludzkiego życia. W powieści można dostrzec także oblicze totalitaryzmu. Po pierwsze, aresztowania dokonują strażnicy, którzy nie są w stanie wyjaśnić powodów swoich działań. Raz, że nie jest to w ich kompetencjach, a dwa, że takim czymś zajmują się urzędnicy, do których trudno się dostać. I tak właśnie działa system totalitarny. Ci na dole wykonują tylko rozkazy tych z góry, nie zostając w nic wtajemniczeni. Drugim argumentem przemawiającym za totalitaryzmem jest zlokalizowanie biur w każdym możliwym miejscu. Przecież to niemożliwe, by sale sądowe znajdowały się w każdym domu. Ale skoro tak jest, to mamy jasność, że chodzi o zdominowanie obywateli i ukazanie, że władza jest wszędzie i nic się przed nią nie ukryje.
A gdyby spojrzeć na proces z pozycji odpowiedzialności za własne życie? Józef to w końcu gość, który przez większość swojego życia był bierny i oczekiwał wsparcia od innych. Przez długi czas nie dostrzegał tego, że sam jest w stanie sobie pomóc najlepiej. Niestety ta refleksja nachodzi go zbyt późno, dopiero gdy zagląda śmierci prosto w oczy. Absurd w powieści. Jeśli chcesz popisać się swoją wiedzą, powinieneś zapamiętać, że proces jest powieścią pełną absurdu. Objawia się on już na wstępie, kiedy Józef, człowiek niewinny, zostaje oskarżony, a wszelkie próby dopytania się o zarzuty są zbywane przez władzę. Nie wie także, kto go oskarża, co uniemożliwia mu skuteczną obronę. Pikanterii dodaje fakt, że w całym procesie nie ma nikogo innego prócz sądu i z góry skazanego oskarżonego. Kolejnym elementem, jaki można zaliczyć do kategorii absurdów roku, jest umieszczenie kancelarii sądowych na poddaszach kamienic. Klamrą zamykającą proces jest finałowa scena zamordowania Józefa na oczach innego mężczyzny. Ukazuje bezsensowność walki z władzą i niemoc, jakiej doznaje każdy obywatel. Wyobraź sobie, że śpisz i twoim snem jest taki oto koszmar. Byłaby to traumatyczna noc. Motywy w procesie. Motywów w powieści Franza Kafki jest kilka. Warto jednak, abyś zapamiętał najważniejsze z nich. Jesteś gotowy? Motyw pracy. Tylko to było polem sukcesu Józefa K. Na niczym innym nie znał się tak, jak na swojej pracy, w której już w wieku 30 lat zaszedł naprawdę daleko. Gdyby nie oskarżenie i czas poświęcony na walkę z procesem, z pewnością otrzymałby kolejny awans. Motyw przemiany. Na początku poznajemy pewnego siebie mężczyznę, któremu się wiedzie i który nie szuka atrakcji. Wraz z rozwojem sytuacji ten sam facet staje się bezradny i zagubiony. Do tego stopnia został wyprany ze swojej pewności siebie, że nawet nie opierał się finalnemu wyrokowi. Motyw kary. Pierwszy raz objawia się w momencie, kiedy Siepacz wymierza karę Franciszkowi i Wilemowi w postaci chłosty. Drugi raz kara zostaje wymierzona głównemu bohaterowi poprzez wbicie noża w pierś. Motyw labiryntu. Józef K. zostaje wrzucony w sytuację, z której trudno mu się wydostać, a my, jako czytelnicy, znajdujemy się w labiryncie jego perypetii, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Natomiast sam bohater gubi się w fizycznych korytarzach sal sądowych i miasta. Cały proces sądowy, jaki spadł na głowę Józefa, okazał się kolejnym labiryntem, z którego nawet prawnicy nie potrafili się wydostać. Motyw władzy. To oczywiście wszechmocny sąd, który skazuje głównego bohatera z góry. Nie dopuszcza do siebie pomyłki. Motyw Everymana. Kim jest Everyman? No właśnie, to dobre pytanie. Everymanem nazywamy człowieka, który niczym się nie wyróżnia. Nie poznajemy pełnego nazwiska Józefa, jego imię jest jak każde inne, a wygląd czy charakter bez oznak szczególnych. Taki zabieg ze strony autora pozwala wczuć się każdemu czytelnikowi w rolę głównego bohatera. Motyw samotności. Sam jak palec, 30 lat na karku, bez żony, bez dzieci. W finalnej scenie, tuż przed śmiercią, dotarło do niego, że całe swoje życie był sam. I to właśnie ta samotność mogła doprowadzić go w miejsce jego śmierci. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj także, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o Polakach, albo co wydawało wam się, że wiecie, ponieważ jest zupełnie inaczej, odwrotnie niż wam się wydawało. Otóż Polacy są bardzo szczęśliwym, zadowolonym z siebie narodem.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
3: Wyjątkowo.
2: A skąd to się bierze, to szczęście?
3: No, nie mam długów, w miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
2: A co jeszcze proszę opowiedzieć?
3: Miłość sprawia szczęście.
2: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Bardzo. No. Chociaż pozory mylą, nie? Syna wychowałem, córy wychowałem. Nic póki co nie boli. Kupy się trzyma. Mm-hmm. No i co więcej chcieć?
2: Co pana uszczęśliwia?
5: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy.
2: Co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
6: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem w to szczęśliwy.
2: Czy pan ma takie poczucie szczęścia w sobie?
7: Czy ja wiem? Mam napięcie w stosunku do reszty świata, bo nie chcę być taki jak ta reszta.
2: Czyli pana męczą ludzie i tak dalej?
7: Męczę ich mentalność, proszę pana, ich głupota, proszę pana, nałogi. Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złość.

0: złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie.
1: No, ten ostatni Polak jest tylko takim wyjątkiem potwierdzającym to, co wyłania się z badań Eurostatu. O szczęściu dziś. W co ludzie powiedzą, takie będzie wyjazdowe wydanie prosto z Lublina. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Eurostat sprawdzał, czy Europejczycy są zadowoleni z życia i czy z optymizmem patrzą w przyszłość. W rankingu szczęścia triumfują Austriacy z wynikiem 7,9 punktów w 10-punktowej skali, a Polacy są na drugim miejscu, tuż za nami Rumuni i Finowie po 7,7 punktu. A dlaczego tego szczęścia nie widać na ulicach? Dlaczego Polacy nie tryskają optymizmem, nie szczerzą się, nie uśmiechają się do siebie? Ja wypatrzyłem takiego osobnika z takim chyba najbardziej zaciekłym wyrazem twarzy, takim niemiłym. Maszerował sobie krakowskim przedmieściem w Lublinie. No i posłuchajcie, co się okazało.
3: Dzień dobry, chodzę o szczęście, pytam. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
4: Bardzo. Chociaż pozory mylą, nie? Bo,
3: no właśnie szedł pan taki smutny.
4: Zamyślony.
3: Zadumany, ale jest pan szczęśliwy.
4: Szczęśliwy.
3: No to dlaczego się pan tak tu nie uśmiecha do wszystkich?
4: No właśnie, to teraz demonstruję.
3: No i bardzo ładnie. A dlaczego, co panu daje szczęście, proszę powiedzieć?
4: Syna wychowałem, córy wychowałem. No i co jeszcze? Na emeryturze jestem.
3: Można korzystać.
4: Nic,
3: tak?
4: Nic póki co nie boli, kupy się trzyma. No i co więcej chcieć.
3: No budzi się pan rano i co?
4: Tak, muzę sobie włączam, muza mnie ustawia na cały dzień.
3: A co pan pozytywnie? Czym pan się dopala, taką pozytywną jakąś?
4: Głównie Vox. Oni tam mają tak na wesoło.
3: Voxu pan słucha, tak?
4: Tak.
3: A co ludzie powiedzą? Zna pan taką audycję?
4: Tak, czasem słucham.
3: No to też pan wystąpi, co ludzie powiedzą.
4: No, fajne.
3: Widzi pan, jakie szczęście tutaj pana trafiło. Czyli tak, budzi się pan rano, muzyka dopala. No co jeszcze daje szczęście?
4: Kawęka na pobudzenie. Tak. No i się dzień rozpoczyna. Jeszcze trochę sobie dorabiam, bo póki zdrowie jest i człowiek się trzyma kupy, no to... trudno leżeć w domu i patrzeć w sufit, tak? A, co najważniejsze, za dużych celów sobie nie stawiać, prawda? Bo później można nie osiągnąć albo jakieś trudności i wtedy jest już człowiek taki lekko, jakby powiedzieć...
3: Taki zgorzkniały taki.
4: Zdołowany, że nie dał rady. No za dużo sobie nie stawiać jakichś tam dużych wymagań.
3: I taką poprzeczkę sobie postawić, tak żeby ją przeskoczyć i być zadowolonym.
4: Tak
3: człowiekiem.
4: Jest i wtedy jest się spełniony.
1: O. No ale żeby nie było, że tylko tacy zadowoleni z życia Polacy mieszkają w Lublinie, to teraz wypowiedź człowieka, taka bardzo wyczerpująca wypowiedź będzie, no, która wprowadzi do tej dyskusji odrobinę defetyzmu.
2: Co ludzie powiedzą?
3: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
5: Pana szczęście jest to, proszę pana, pojęcie teoretyczne, tak jak sprawiedliwość.
3: Ale czy pan jest szczęśliwy, tak wewnętrznie? Czy pan ma takie poczucie szczęścia w sobie?
5: Czy ja wiem? Mam napięcie w stosunku do reszty świata, bo nie chcę być taki jak ta reszta.
3: Pan, czyli pana męczą ludzie i tak dalej?
5: Męcza ich mentalność, proszę pana, ich głupota, proszę pana, nałogi. Co jeszcze? Nieuctwo, proszę pana, złodziejstwo. No myślę, że pan rozumie. Ten świat bije mnie po łącie. Panu coś powiem, tak całkiem szczerze. Przede wszystkim trzeba mieć zasady. Jest dobrze, jest źle, różnie jest, ale nie można być jak kogucik na dachu, wie pan, że wszystko zależnie od sytuacji. Proszę pana, powiem panu szczerze, że mam niepokój, że w tym kraju nie ma mądrych polityków. I co dalej?
3: To jest rzeczywiście pewien problem, tak. Że
5: tak. No, na szczęście,
3: ze świecą szukać, można powiedzieć.
5: Na szczęście jestem wolnym człowiekiem i w razie czego, proszę pana, wyjadę i nie będę czekał, aż mnie dopadną jakieś przykre okoliczności. Myślę, że pan rozumie.
3: No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że rano się będziemy z uśmiechem budzić jednak.
5: Oby, proszę pana. Oby tak było. Wie pan,
4: trzeba wokół siebie mieć życzliwych ludzi, nawet grupkę, bo jest taka życiowa zasada, proszę pana, że należy się zadawać z ludźmi, którzy dobrze życzą. Nie należy zadawać się z ludźmi, którzy źle życzą. Natomiast, proszę pana, niestety w Polsce jest bardzo dużo różnych poglądów, często ze sobą sprzecznych. Proszę pana, Polacy to niestety jest naród kłótliwy i co ja na to poradzę?
3: Ale też szczęśliwy, jak się okazuje, z badań takich Eurostatu, że właśnie, że szczęśliwi Polacy
4: nie
3: są.
4: O tym.
3: Powodzenia, wszystkiego dobrego, życzę.
4: Nie dziękuję.
1: Jesteśmy świeżo po wyborach, więc oczywiście jest w Polsce grupa Polaków nieco mniej szczęśliwa. Teraz będzie wypowiedź takiej emerytki, bardzo sympatycznej, która no, z niepokojem patrzy w przyszłość.
3: Czy pani jest szczęśliwa?
6: Ja w moim wieku jestem szczęśliwa.
3: No ale czy tak naprawdę jest pani szczęśliwa?
6: No tak, tak bardzo nie.
3: Co się dzieje takiego?
6: No, te bałagany tam, wyżej.
3: A że w polityce tym się pani przejmuje?
6: Nie przejmuje się, ale wie pan. Dopiero to mówią, już to mówią, już to mówią. Przekręcają, wykręcają. Takie rządy, ja już mam 81 lat. Ale proszę pana, takich śmiejących, przytulających, to ja nie przechodziłam.
3: Rzeczywiście teraz oni tacy są uśmiechnięci.
6: No, bardzo.
3: Martwi się pani troszkę, tak? Czyli to odbiera szczęście.
6: Mam dzieci dorosłe, niech oni się martwią. Ja się martwię o swoje zdrowie, żebym miała, a pieniędzy to i tak mi nie dadzą więcej. A jak mi dadzą, to mi zaraz zabiorą później i to tak idzie. Jak się patrzy na to wszystko, ja nie jestem politykiem, nie, to jest tak wszystko do góry przewrócone. A ten pan Tusk, to jak wygrał wybory, ja tak się nie oglądałam akurat, bo to przecież będzie nowy premier. Jak wygrał, to leciał taki zadowolony, ale nie dlatego, że on wygrał, tylko dlatego, że Kaczyńskiego przezwyciężył. To dla niego było ważne.
3: Na pewno, wie pani, bo to rzeczywiście ta rywalizacja między tymi dwoma wielkimi politykami, postaciami jednak jest taka no, mocna, silna.
6: Ale teraz mają znowu te rolniki, no. Ten Kołodziejczyk to jest nawijacz jakiś tam, przedwojenny chyba.
3: Z rolników się wywodzi, ale rzeczywiście tak nawija, dużo nawija, to prawda.
6: Nawija, a mało robi, wie pan. Ci ludzie, co dużo krzyczą, to mało robią, tak się kiedyś mówiło.
1: Na pocieszenie to ja mogę dodać jedynie, że te tabele najbardziej szczęśliwych narodów w Europie zamykają Bułgarzy oraz Niemcy. Niemcy są niezadowoleni z życia. No to prawdopodobnie niektórym Polakom może bardzo poprawić humor. No ale nawet bez tego okazuje się, że Polacy są bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni.
7: Naprawdę wszystkim się można cieszyć. Nie można się zamknąć w mieszkaniu i siedzieć. Mamy towarzystwo, chodzimy sobie a to na pizzę, a to na piwo, a to to, a to tamto. Także...
8: Klubów różnych tych chodzimy.
3: Klubów?
8: No,
3: czyli taki mamy clubbing tutaj, tak?
8: 40 nasz jest, 40 roku, czy w tym, diabetyków. No i mamy taką
3: test. Ale myślałem, że tutaj po klubach takich, wiecie,
8: nie.
3: Po dyskotekach
8: nie,
3: tam.
8: Nie,
7: i jak trzeba. Byliśmy na Sylwestra, byliśmy na ostatkach, także... Teraz z czego mamy smucić.
8: Ramyśmy jeszcze tam nie, ona już chyba oglądała. Rząd nie mamy co narzekać, bo to nic nie zrobimy.
7: Pięknym krajem. Patrzcie. Jest to zwiedzać. Jest.
8: Taki kurczę jest. Jak jest w rządzie, tak jest.
3: Czyli to pana tak trochę wyprowadza jednak.
8: Tak, żona mi zawsze mówi, wyłącz ten mówi, kurczę, ten mówi, jeszcze tę politykę mówi, bo ja tam to człowieka przyciąga to, no ale to z tego przyciąga, jak to nie ma pojednania tego, kurczę.
3: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
9: Raczej tak.
3: Co pana uszczęśliwia?
9: A to, że już mam większość kłopotów życiowych z głowy. Teraz tylko myślę, żeby jeszcze tę emeryturę jakoś zagospodarować, w sensie, żeby się nie nudzić. Chciałbym, wie pan, że tak powiem, pojechać w taką sentymentalną podróż po Polsce, zobaczyć dokładnie, jak się zmieniło.
3: O, to tak jest.
9: Bo dawno nie byłem
3: wbrew tam obiegowej opinii, to jesteśmy szczęśliwym narodem, się okazuje.
9: Kontentów nigdy nie brakowało, ale no co? To, co sobie w życiu zaplanowałem, spełniłem. Mam rodzinę, mam wnuki. Wszyscy mają pracę, mają domy.
3: Pan jest...
9: Jestem swobodny teraz już.
3: Swobodny i szczęśliwy.
9: No, można powiedzieć.
3: Polacy są wbrew obiegowej opinii.
10: Są szczęśliwi.
3: No, no właśnie.
10: No tak, szczęście daje rodzina, miłość, dobre relacje z ludźmi.
3: Czy pan jest szczęśliwym, zadowolonym z życia człowiekiem?
11: No tak ogólnie to ja. Tak, jestem.
3: Budzi się pan rano, zadowolony, uśmiechnięty?
11: No rano to czasami jest tak trudno wstawić, ale trzeba się trochę poruszać i jest wszystko okej.
3: A co to w ogóle jest szczęście? Dlaczego człowiek jest szczęśliwy? Skąd to się...
11: To jest pewnie chyba względne. Każdy ma takie swoje szczęście. Jednemu wystarczy, nie wiem, może dobra rodzina, może zdrowie, może jakieś pieniądze.
3: A dla pana co to jest szczęście? Dla pana osobiście? Tak, żeby pan był szczęśliwy, to co to musi?
11: No, żebym był zdrowy. Żebym wstawał i był zdrowy. I nic mnie nie bolało, nie miał problemów żadnych. I tyle. I zdrowie, przede wszystkim zdrowie.
3: I to jest szczęście.
11: W moim wieku tak. No w tej chwili tak. Na różnych etapach życia są różne kryteria szczęścia, ale w moim przypadku to zdrowie. Tyle.
3: No to zdrowia życzę i szczęścia zarazem w takim razie. I wszystkiego dobrego.
11: No, dzięki, dobrze.
3: Co daje szczęście ludziom? Co pani daje?
12: No co mi daje szczęście? No przebywanie z drugim człowiekiem, rozmowa z jakąś bliską osobą, no i być tam szczęśliwym, nie wiem, ze swojego zawodu, swojej rodziny, swojej dzieci, jak wszystko się dobrze układa.
3: No co, budzi się pani rano, jest pani uśmiechnięta?
12: Nie zawsze, jak jestem zdrowa, to jestem uśmiechnięta. Jak coś mi dolega, to nie bardzo.
3: Właśnie, to zdrowie, nie? Żeby no, było, to tak wtedy jest. Będzie szczęście.
12: Tak jest.
1: Okazuje się więc, że to jest bardzo krzywdzący stereotyp, że Polacy się nie uśmiechają, że tak zwany polski uśmiech, no to akurat trudno będzie w radiu zademonstrować, ale polega na tym, że on w ogóle jakby nie przypomina uśmiechu, że to jest takie coś jakby, taki uśmiech a rebur, można powiedzieć, taki wręcz przeciwnie. O, jakoś tak, taka smutna mina raczej, taka zafrasowana. No i teraz młodzi ludzie właśnie w tej sprawie. Co oni na to?
2: Co ludzie powiedzą?
3: Czy pan jest szczęśliwy? Bo Polacy są szczęśliwymi ludźmi podobno.
13: Podobno chyba nie jednak.
3: Nie? A pan?
13: Ja akurat tak.
3: Jest pan szczęśliwy?
13: Tak.
3: A co sprawia, że pan jest szczęśliwy?
13: Że mam zdrowie, że mam kochającą rodzinę, że mam pracę. Chyba to, co mam, po prostu wystarcza mi. Jestem wciąż szczęśliwy.
3: Co jeszcze daje szczęście?
13: Podróże, myślę. Dużo też podróżuję. Nie tylko po Europie. Akurat to mi też daje szczęście. No i sport. Sport.
3: Jest takie badanie Eurostatu i tam wynika z niego, byli badani, pytani ludzie w całej Europie. No i wychodzi na to, że Polacy... Jeżeli byli pytani o optymizm, o to, jak patrzą w przyszłość, czy z optymizmem, jakie mają samopoczucie, to są na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o szczęście. Pan się spodziewał w ogóle?
13: Nie. Myślałem, że to tylko ja tak mam, że akurat jestem szczęśliwy, bo większość ludzi, na przykład jak się chodzi po mieście czy coś, to rzadko kogo spotka, jak to się uśmiecha tak naprawdę.
3: Ludzie się tak nie uśmiechają na zewnątrz, ale w środku szczęśliwi są. Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem? Uśmiechnięty.
14: Potężnie. A wy jesteście szczęśliwi?
3: No ja właśnie, Polacy są w ogóle szczęśliwi, się okazuje. Tak? Takie badanie Eurostatu jest i ja o tym właśnie robię temat.
14: No ja nie bardzo. A w której części Polski? Z której części Polski są szczęśliwi? U nas tutaj, ze wschodu?
3: W całej Polsce ludzie
14: są szczęśliwi.
3: Za Austriacy są tylko bardziej szczęśliwi.
14: Mogło być gorzej, tak?
3: No właśnie.
14: A to nie wierzałem.
3: Co, pan się budzi rano, jest pan zadowolonym, uśmiechniętym człowiekiem?
14: No nie do końca, muszę panu powiedzieć. Raz tak, raz nie.
3: Co się dzieje?
14: No raz się myję, raz nie. To w zależności. Nie, no ja sobie robię, nie będę się tutaj komedii robił.
3: Ale pan szczęśliwy, to jest przykład szczęśliwego człowieka, mężczyzny, tak. Człowieka.
14: Sam z siebie żartuję, no to jest. Nie, nie jest źle, tak.
3: No, dużo szczęścia, pomyślności.
14: Do zobaczenia.
3: A pan z optymizmem patrzy w przyszłość?
15: Staram się patrzeć na to, co jest dzisiaj, ewentualnie za tydzień. No myślę, że czasy, w jakich żyjemy, są takie niezbyt pewne, także ciężko. Raczej zdarza mi się, jak patrzę w przyszłość, że trzeba być ostrożnym i patrzeć na to, co się dzieje, żeby ewentualnie szybko zareagować.
3: No ale co, budzi się pan rano, ma pan uśmiech na twarzy, czy...
15: Zależy. Dzisiaj się ciężko było mi obudzić i raczej tak, no, przekomarzają się sam ze sobą, ale to też jest spoko.
3: Czy pan jest szczęśliwym człowiekiem?
16: Wyjątkowo.
3: A skąd to się bierze, to szczęście?
16: No, nie mam długów, w miarę mi się powodzi, więc tylko się cieszyć.
3: A co jeszcze, proszę opowiedzieć?
16: Miłość sprawia szczęście.
3: To kiedy się pan tak... To chyba świeżo się pan zakochał, co? Że pan taki...
16: No nawet nie tak świeżo.
3: Trwa już trochę.
16: Tak, tak.
3: No i a dlaczego ta miłość daje szczęście?
16: Gdyż miłość, gdy się coś robi we dwoje, to się mnoży, a z czymś innym, no to jest odwrotnie.
3: I co jeszcze panu daje szczęście?
16: To małe rzeczy również cieszą, choćby słoneczny poranek, które myślę, taka pogoda w lutym, bieganie na przykład, że... Są te stałe dni, że wybieram się na ten trening i...
3: No to ja właśnie widzę, że pan tu w biegu rzeźnika tutaj bierze udział, no to już poważny temat jest.
16: Kiedyś, tak, tak. Właśnie, że kiedyś walczyłem z otyłością, a teraz właśnie biegam i ultra, i dłuższe dystanse. Właśnie.
3: Ile taki bieg rzeźnika ma kilometrów?
16: Bieg rzeźnika, no to jest 80. 80 kilometrów, a też są dłuższe.
3: Co, i pan to przebiegł, taki bieg rzeźnika?
16: Ten rzeźnika akurat nie, ale inne takie, nawet ponad 100-kilometrowe się zdarza.
3: Co, i to pana jakoś uszczęśliwia daje?
16: Ojej, bardzo.
3: 100 kilometrów biec i się
16: no to
3: męczy.
16: To są takie po górach, więc to, ten bieg no to jest jednak mnie też marszem przeplatany, ale cieszy to takie też zwycięstwo nad samym sobą w pewnym sensie.
3: No widzi pan, i doszliśmy tak. Co pana uszczęśliwia też również, poza tą miłością oczywiście. No, pozdrawiamy.
16: Oczywiście, chciałbym moją Olusię pozdrowić.
1: Pozdrawiamy panią Olusię, oczywiście. Czyli nieprawdą jest, jakoby nic dobrego nas nie czekało, a jedynie ból, cierpienie i łzy. To bardzo budujące jest, co można usłyszeć na ulicach. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. To tyle na dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Fox.

0: Słuchajcie wiadomości, podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem też przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
1: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
1: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafi też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Tymczasem premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. To po ostatniej serii ataków z nożem nie tylko w Ostrołęce, ale też w szkołach m.in. w Wyszkowie czy udaremnionym ataku w Sierpcu. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, że pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W związku z tą tragedią gmina Wyszków odwołała piątkowe lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. Podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
0: Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy Wyszkowa są w szoku.
6: Teraz jak gdyby można przyjąć, że idąc do sklepu też możemy się naciąć na coś takiego.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
0: Po tragicznych atakach w szkołach uczniowie domagają się policyjnych patroli w szkołach i darmowej pomocy psychologicznej. Przedstawiciele akcji uczniowskiej zwracają też uwagę, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
8: Szkoły nie wiedzą, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, zarówno kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia. Mówimy o tym, że są poradniki, że są informacje, jak sobie z tym radzić. Tyle, że nie mają obowiązku nauczyciele ani uczniowie znać tych poradników.
0: W placówkach potrzebny jest też większy nacisk na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo, dodaje Mrozek.
8: Uczniowie tego bardzo potrzebują, żeby psycholog wyszedł ze swojego gabinetu i poszedł przeprowadzić lekcje. I każda szkoła powinna mieć chociaż jednego policjanta, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem w każdej placówce.
0: Przedstawiciele akcji apelują również o większą uwagę na zmiany w zachowaniu. Jak podkreślają, wycofanie, agresje czy inne niepokojące sygnały mogą być pierwszym znakiem, że uczeń potrzebuje pomocy. Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale też przypadkowego przechodnia. Szczegóły zna nasz reporter Dominik Rutkowski. Powiedz proszę, w jakim stanie są poszkodowani?
9: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach szamotulskiego rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
10: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
9: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
0: Relacjonował Dominik Rutkowski. Dziękuję. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji, to decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wynosi 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
12: W kwotach od 500 tysięcy do miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
11: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
12: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
11: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
0: Relacjonował Grzegorz Mnich, dziękuję. Policja apeluje do świadków zdarzenia. To po tym, jak 3-letni chłopiec wypadł z okna. Do wypadku doszło w Rydułtowach na Śląsku. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Czarnuch.
13: Dramat rozegrał się we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. 3-latek wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Chłopiec został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Trafił na oddział intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policjanci ustalili wstępnie, że dziecko pod nieuwagę matki zbliżyło się do otwartego okna i chwilę później wypadło na trawnik. Kobieta była w mieszkaniu i była trzeźwa. Śledczy sprawdzają teraz, czy doszło do narażenia chłopca na utratę życia lub zdrowia. Każdy, kto widział zdarzenie albo ma informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszony jest o kontakt z komisariatem policji w Rydułtowach.
0: A to była Natalia Czarno. Dziękuję. Prezes Narodowego Banku Polskiego uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. W środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie tylko, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: Mówi szef Banku Centralnego. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt, mówi Hubert Wżarlik z prokuratury rejonowej w Zgierzu.
15: Oskarżona sprzedawała zwierzęta, szczeniaki, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirusowe, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Wiele szczeniąt tej pseudohodowli nie przeżyło, dodaje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
16: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. To efekt konfliktu, gdy szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 110 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioła.
17: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozwojowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Władze Chorzowa tłumaczą, że zawodniczki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali, ponieważ zmienił się model polityki sportowej. Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego też wypowiedziano umowę. Sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Operacji podjął się zespół wybitnych specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mówi dr Maciej Urlik, kardiochirurg.
18: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
0: Ze względu na niezwykle ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kacprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi i jej składników.
19: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
0: Dodaje mama Kacpra. Chłopak przybywa w szpitalu od 8 miesięcy i jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie wypuszczony do domu. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
20: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Z tym uzasadnieniem zgadza się profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego.
21: To jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Nie wiem, poezja może przejść w esej.
0: A już w piątek poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
22: Witamy serdecznie!
23: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
24: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
25: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich. Na koniec jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie. Gościem Jana Wróbla będzie publicysta Piotr Semka. Z kolei pół godziny później już na antenie Vox FM w programie Ósma Runda rozmowa z posłem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Napieralskim. Wśród poruszonych tematów m.in. kwestia bezpieczeństwa w szkołach. To pokłosie ostatnich ataków z użyciem noża w placówkach edukacyjnych.

Dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść w stronę.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Grzegorza, którego wybrałem spośród wielu, wielu zgłoszeń. Cześć Grzesiu.
2: Witam.
1: Cześć, no to Paweł. Opowiedz słuchaczom, dlaczego cię wybrałem?
2: No, od dłuższego czasu się w moim małżeństwie tam psuje.
1: No, robisz sceny zazdrości.
2: Robię sceny zazdrości na jakichś tam imprezach.
1: Przestałeś wierzyć w siebie? Czy ona coś zrobiła ze swoim wyglądem nagle, że stwierdziłeś, że trzeba bronić i chuchać, zanim coś się wydarzy?
2: Po prostu to alkohol. Na imprezach przesadzałem z alkoholem, było trochę tylko za dużo alkoholu i podczas takich imprez gdzieś tam się ta zazdrość zmagała i po prostu się odpalałem, jak to tak powiedzieć, i zrobiłem takie sceny.
1: Bez przyczyny.
2: Sceny, które po prostu dla mnie to była głupota, ale podczas tych wybuchów to nie była głupota i tak.
1: Jak to robiłeś?
2: To były takie sceny, gdzie padały takie słowa, gdzie nie powinny paść w pewnym momencie. Porównałem ją do byłej mojej żony, że powiedziałem, że moja była żona jest lepsza niż ona i to ją też bardzo zabolało. Nie przemyślałem tego aż tak, mówię, że alkohol brał górą i to było też takie. I takich sytuacji było gdzieś może policzyć z 5. Jedna sytuacja była następna, taka była sytuacja, gdzie powiedziałem bardzo brzydkie słowa na temat jej najstarszej córki.
1: Też, a co ona winna była?
2: No jest taka bardzo rozkapryszona i bardzo tam do Kasi i pyskuje i źle się
1: przed córką.
2: Po prostu tutaj w pewnym momencie chciałem ją obronić, ale no to tak wyszło, że ja zostałem tym najgorszym
1: i że
2: ruszyłem jej córkę.
1: Zawsze tak się to kończy.
2: Ale mówię, że na drugi dzień człowiek dopiero do człowieka dociera po alkoholu, co tak naprawdę zrobił. Kasia do mnie mówiła, może byś się w końcu odezwał, może byś coś powiedział. No i była taka sytuacja, gdzie zdarzyło się, że akurat się odezwałem i padły słowa od jej córki, tej najstarszej, że ja nie mam prawa tak do niej się odzywać, bo nie jestem jej tatą. Mnie też to bardzo zabolało.
1: Ile ma lat ta córka starsza?
2: 13.
1: Pyskata jeszcze. To tak, jest ten wiek.
2: Tak, właśnie, taki wiek buntowniczy.
1: Jakie dziecko jeszcze ma Katarzyna, o którą będę walczył?
2: Jeszcze ma dwie córki, która ma 11 lat, znaczy teraz 12 lat i córkę, którą ma 7 lat.
1: Trochę tego jest.
2: Tak, no i ja mam dwójkę dzieci też, także.
1: I w jakim wieku masz dzieciaki?
2: Ja mam dzieci, syn ma 15 lat, córka 11.
1: Okej. Okay. A nie możesz przez syna coś zadziałać, żeby, wiesz, młodzież się dogada szybciej.
2: Właśnie o to chodzi, Paweł, że oni właśnie ciężko się dogadują, jeżeli chodzi o
1: Natalię. No bo to są inne domy, inne wychowanie, wiesz.
2: Tak, dokładnie. I tak niby mają ten wspólny język, ale go nie ma i tak tego nie idzie tak zobaczyć. Chciałbym ją bardzo przeprosić za te wszystkie moje sceny.
1: Mi się czas skończył w rozmowie z tobą, a teraz muszę dzwonić do Katarzyny, więc zapraszam cię poza antenę, może coś dodasz.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry do Katarzyny. Czy dobrze to?
1: Halo?
2: Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
1: Tak, teraz, dzień dobry.
2: Teraz mnie słychać. Kasiu, na wskrzeszenie upadłej miłości, która padła 3 dni temu, miało miejsce wygnanie po to, żeby przewietrzyć. On mi o wszystkim powiedział, a ja się zajmuję takimi rzeczami, że jak będzie powrót, gdybyś się na to zgodziła, to żeby to był powrót przemyślany. Powiedział mi o wszystkim, co tam wam się, Kaśka, nie układa i dlaczego. Powiedział mi o swoim zapijaniu problemów i bardzo nieeleganckim zachowaniu się względem twojej postaci. Powiedział o tym, że nie daje sobie rady z dzieciakami, że ma problem z najstarszą i zupełnie niepotrzebnie zamiast z tobą rozmawiać i znaleźć wspólny sposób na szanowanie go, bo przecież kochać go nie muszą. To jest proces. Sam czasami przejmuje dowodzenie i to nie wychodzi najlepiej. Kasia, masz Grzesia, który wszystko wie, który przeprasza, będzie lepszy, no i prosi o jakieś przemyślenie.
1: No cały czas myślę.
2: No i bardzo dobrze. I powiem ci coś, doszliśmy do wniosku, że nie będzie sytuacji, w której to on już będzie pogodzony dzisiaj, czy coś takiego, nawet jeśli się zgodzisz i znów ci się zwali na chatę. Nie, pomyśleliśmy, że do końca tygodnia ten facet powinien pomieszkać sam, ty też. Gdybyś była łaskawa uwierzyć w to, że on chce ci pomóc, a nie rozrabiać, to żeby ci troszkę powysyłał ci tych emotikonów takich z serduszkiem, z tęsknotką, z łezką, bo on cię kocha, on jemu jest źle, że on sobie nie dał z tym rady. Rzutują na bank dwie rzeczy. Finanse, nie najlepsze z jego strony, a no potrzeba, tak. Zawsze potrzeba. No i brak pomysłu na to, co zrobić, żeby dojrzewająca najstarsza twoja córka również jego szanowała, żebyś pokazała, że to jest facet, który bierze udział w życiu.
1: Powiedział, że moja najstarsza córka go nie szanuje?
2: Nie jest jej ojcem, tak? Słyszy takie rzeczy i go to strasznie boli, nie? A przez 5 lat jest.
1: No tak.
2: Nie. Biologicznym nie jest,
1: Kaśka. Że tak powiem, z niczego się to nie wzięło, że tak powiedziała.
2: Tu jest już szeroki temat. Natomiast jak ty pomożesz, jak wkroczy w to jeszcze 15-latek, który mam nadzieję, że pomoże, gdyby mógł rozmawiać, gdyby mógł być takim buforem. Wiesz, bo macie strasznie dużo dzieciaków, to już jest 5.
1: Tak, on ma swoją dwójkę, ja swoją trójkę.
2: To jest niezły bałagan, a mogłaby to być fajna, patchworkowa rodzina. Ludzie, którzy... No nie, takie marzenie, że 15-latek gada z 13-latką.
1: Tu akurat dzieciaki się super dogadują.
2: No i super, no to trzeba pogadać z tymi najstarszymi, żeby pomogli wam.
1: No i przede wszystkim, żebym, że tak powiem, żeby nie chłapał jęzorem do tych osób, których nie powinien.
2: Pije,
1: bo
2: jest
1: do mnie i tak wszystko dochodzi.
2: A tak, opowiadał o byłej żonie, że była lepsza niż ty, a to nieprawda jest. To jest tylko zemsta za brak dawania sobie rady, wiesz o tym. Nie byłby z tobą, gdyby tamta była lepsza, tylko do tamtej by dzwonił albo szukał lepszej. To jest tylko szpila, którą wbija. Prosi o wybaczenie, liczy na to, że jeszcze go trochę kochasz i że w weekend go przyjmiesz do siebie, a on przeprasza za wszystkie brzydkie, nieeleganckie sformułowania, które padły, były tylko, żeby zranić głupek. Już tak nie będzie. Pozwól popisać, jak cię kocha do końca tygodnia i przyjmij na chatę, co?
1: W weekend ja wyjeżdżam z dziećmi do mamy.
2: No a kiedy wracasz?
1: 14 lutego.
2: No to zostaw klucze, on posprząta, kwiaty kupi, odkurzy, wiesz, coś tam zrobi, no daj mu szansę. Dobra?
1: Jak on nigdy nie sprzątał w domu.
2: A teraz zacznie. Teraz ty rządzisz, Kaśka.
1: To właśnie mi to chodziło o to, żeby on właśnie zobaczył, że jak to jest beze mnie, że nawet nie ma gdzie pójść. Bo to zawsze ja stałam za nim murem, to zawsze ja mu pomagałam, nie on mi.
2: Kaśka, kochasz go?
1: Teraz to ja mam taką pustkę w sobie, że ja nie wiem, co ja czuję.
2: A przyjmiesz go na próbę jedną i ostateczną?
1: To nie teraz, bo ja chcę, żeby on zobaczył.
2: Dobrze, jak wrócisz, ale dasz mu szansę, jak po powrocie? Niech wyciągnie wnioski, niech pogada z mamą.
1: Nie wiem, bo póki co to my nawet nie rozmawiamy. Wczoraj też się dowiedziałam niefajnych rzeczy. Nic nie mogę zrobić z tą wiedzą.
2: Też nigdy nie wiesz, czy na rękę tym przyjaciołom nie byłoby coś dokoloryzować, byście nie byli razem.
1: Oni sami się zastanawiają, po co ja z nim jestem, skoro
2: czyli
1: jestem
2: nie
1: niezależna.
2: Głośno, że go kochasz, w związku z tym przyjmuję porażkę.
3: No nie! Yeah!
2: Grzesiu, Byłem przekonany, że Kaśka się zgodzi na moje propozycje, bo to nie były warunki. Zrobiłeś więcej niż mi powiedziałeś, a na pewno niż napisałeś. Jesteś podły, bo za plecami kobiety obgadujesz ją. Mówisz o niej złe rzeczy. I to, że tylko wypominasz jej te sprawy, które porównują ją do byłej żony, która cię chyba zostawiła, tak?
1: Tak, bo go zdradzała.
2: No, to takie głupie jest. Grzesiu, musisz poczekać. No i mam żal, bo oszukałeś prowadzącego. Nie powiedziałeś wszystkiego.
0: Kasiu, słuchaj, bardzo cię przepraszam za te wszystkie sytuacje, za te... Jest mi ciężko bez ciebie. Teraz po tych 3 dniach to zrozumiałem. Naprawdę jestem w stanie się zmienić, pomagać ci jak tylko mogę. No po prostu chcę się stać dla ciebie podporą i za każdym razem ci pomagać.
2: Katarzyno, cierpliwości i szeroko otwartego oka na te wszystkie sprawy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję wam, trzymajcie się, nie krzyknę sobie, niech żyje miłość. Pa!
1: Pa.
2: Szkoda.
1: Pa.
2: Cześć.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Reklama.
2: Codzienne patrole policji przy szkołach to po atakach nożowników w placówkach na Mazowszu. Wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku, ewakuowano górników. Można pomóc zwierzętom w ZOO w Chorzowie, ruszyła zbiórka orzechów i żołędzi.
3: Jest piątek, 9 dzień października, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w Ostrołęce i Podwyżkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii Podwyżkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane, żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
5: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
4: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
6: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie

0: wzmocniona.
1: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
2: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Ewakuowani górnicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornatowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników wyprowadzono na powierzchnię. Nikt nie ucierpiał. Wydobycie na jednej ze ścian jest jednak wstrzymane. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i 3 dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty wynoszą 4 miliardy złotych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
4: W kwotach od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
3: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
4: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
3: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
2: Relacjonował Grzegorz Mnich, dziękujemy. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, włodarze mogą co najwyżej ograniczyć używanie ich na miejskich imprezach, mówi Maciej Kochanowski, organizator badania.
5: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
2: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada. Rozpoczęła się zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierzaków z ZOO w Chorzowie. Orzechy są przysmakiem papug i małp. Z kolei żołędzie jedzą niemal wszystkie kopytne, szczególnie żubry, antylopy i żyrafy, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
6: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do ZOO. Pracownicy ZOO odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
2: Zbierane żołędzie i orzechy powinny być dojrzałe i suche.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Z tego, co widzę na mapie, to aktualnie w Białymstoku jest 13 stopni Celsjusza i na ścianie wschodniej.
9: I więcej nie będzie.
8: Tak. I tyle samo będzie dzisiaj przez cały dzień. W całej Polsce też dosyć chłodno, jakby porównać to do ostatnich dni, bo zaledwie 15
9: Mało
8: stopni.
9: Mało tego, będą nas dzisiaj termometry oszukiwały, ponieważ dosyć silne porywy wiatru, powyżej 50 km na godzinę, a nad morzem powyżej 70-80 nawet. Jeżeli chodzi o opady, te przede wszystkim na północy kraju dzisiaj, ale może ten deszcz odwiedzić też inne regiony.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Julia Kren.
9: Konrad Piwowarski.
8: Dzień dobry, 5 po 6.
9: Mamy piątek.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Fox FM. Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: te noce coraz dłuższe. 12 godzin i 43 minuty tyle noc trwała. A właściwie trwa jeszcze, bo do wschód słońca około 6.45 w zależności od regionu Polski.
1: To jeszcze sobie poczekamy. No niestety, długa noc, jeżeli chodzi o ciemność, ale tak naprawdę no śpimy tyle samo. Więc to jest słabe.
0: Tak?
1: No tak. No bo jak idziesz na przykład do pracy na siódmą, no to musisz wstać tak samo, niezależnie czy jest słońce, czy nie.
0: Ale nie narzekajmy.
1: I to jest smutne.
0: Nie narzekajmy.
1: Dobra, nie
0: dobra
1: narzekajmy.
0: Informacja jest taka, że mamy piątek, moi kochani.
1: I to jest nasz sukces, że do tego piątku dotrwaliśmy, że tutaj jesteśmy. Od razu jakoś inaczej do pracy się jedzie, jeżeli się wie, że to jest ostatni dzień w tym tygodniu.
0: Dajcie znać, jak to u was wygląda. 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji. Możecie pisać do nas, możecie dzwonić. Zapraszamy serdecznie.
1: Oczywiście, zapraszamy. Proszę wziąć też dzisiaj ze sobą kurtki, bo naprawdę czuć te zmiany pogody.
0: Tak?
1: Mhm.
0: No czekaj, to ja muszę się wrócić do domu na chwilę.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy piątek, 9 dzień października. Imieniny obchodzą Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Dionizy, Dionizusz, Ginter, Guncer, Guncerz, Gunter, Jan, Ludwik, Piotr, Przedpełk, Sara, Sybilla oraz Wincenty.
1: W Azerbejdżanie dzisiaj święto armii i marynarki wojennej. Dzień Lefera Eriksona w Stanach Zjednoczonych. Life'a Eriksona, przepraszam. W Ugandzie święto niepodległości. Kanada i Stany Zjednoczone obchodzą dzień zapobiegania pożarom. Międzynarodowe święta to dzień poczty dzisiaj jest i to światowy dzień poczty. W Polsce dzień znaczka pocztowego. Rozpoczyna się też tydzień pisania listów, który potrwa aż do 15 października, więc proszę się zacząć zabierać za te
0: już
1: listy.
0: Pisać? Mhm.
1: I światowy dzień jaja.
0: O, to już wiadomo, co dzisiaj na śniadanie. Jajecznica, jajko na twardo. I przechodzimy do daty tym płynnym akcentem. 9-6 to ten rok. Tylko wiadomo, kto jest 9-6. 1996 rok. Na świat przychodzi polski piosenkarz, no wieszcz narodowy, można powiedzieć, Konrad Skolimowski, czyli Skolim.
1: Przejrzałem przed chwilą jego notkę biograficzną na Wikipedii i znalazłem fragment o nas nawet.
0: O!
1: 4 września 2023 roku jednorazowo poprowadził jedno z wydań audycji Pierwsza Zmiana w Vox FM. Rok 1980, propos wieszczów narodowych. Bardzo miło się zrobiło, bo 9 października Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
0: To teraz rok 2009, tym razem wieści z kosmosu. W chmurze pyłu powstałej po celowym rozbiciu fragmentu amerykańskiej sondy na Księżycu, uwaga, odkryto wodę.
1: To skoro jest woda, to teraz coś będzie o cukrze. 9 dzień października roku 1833. Na świat przychodzi Eugen Langen, niemiecki inżynier, przemysłowiec, wynalazca. Przeczytałem, że opracował on sposób wytwarzania cukru w kostkach.
0: O, super. Nie wiem, kto tego używa, bo nie widziałam tego chyba już w sklepie bardzo dawno, ale dziękujemy. To teraz rok 2007. Na antenie TVP Info ukazało się premierowe wydanie programu informacyjno-publicystycznego Minęła 20. Mhm. I tutaj mam pytanie do słuchaczy, czy wiecie może o której godzinie to było?
1: Wydaje mi się, że po 8 jakoś, nie?

0: minuty do godziny 6.30. Wreszcie. Ale dobrze się spało. Taki SMS przyleciał do nas na 6098-6989. Tak, bardzo często pisze do nas, że o, nareszcie, chłodno.
1: 2,5 minuty zostały do godziny 6.30. Za chwilę wiadomości Vox FM.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM. Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Reklama. Jest 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
4: Legionowo na Mazowszu zamyka dziś dwie szkoły podstawowe, to w związku z atakami nożowników w innych placówkach w województwie. Urząd miasta przekazał, że szkoły numer 3 i 7 znalazły się na tak zwanej liście związanej z internetowym wyzwaniem. Wspomniany wątek wyzwania sprawdza aktualnie policja. Jest to jedna z wersji dotycząca ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Legionowo zdecydowało więc o prewencyjnym zamknięciu dziś dwóch szkół. Przed pozostałymi placówkami pojawią się patrole policji i straży miejskiej. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy nasz kraj poderwał myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Wojsko poinformowało, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz u nas Elbląg. Jest areszt dla 54-letniego kierowcy, który prowadził auto mimo dożywotnich zakazów prowadzenia. Mieszkaniec Pasłęka był już 8 razy skazywany za niestosowanie się do decyzji sądu, zakazów i jazdy pod wpływem alkoholu. Z tego powodu miał już zasądzone kary więzienia. Teraz będzie odpowiadał za popełnienie w warunkach recydywy kolejnego przestępstwa. W mniej niż pół godziny od ogłoszenia literackiego Nobla wyprzedano wszystkie egzemplarze. W tak szybkim tempie rozeszły się książki tegorocznej laureatki Ann Carson. Sprzedaż w norweskich księgarniach miała przekroczyć wszelkie rekordy popularności zagranicznych poetów z ostatnich lat. Magazyny są już puste. Księgarze przypominają, że już w listopadzie ukaże się kolejna książka noblistki.
5: Pierwsza zmiana.
6: Pierwsza zmiana. Odmiana. Odmiana. Z Vox FM.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć. 28 do 7.

0: do godziny 7. Mamy piątek, to tak dla przypomnienia, a o tej godzinie my zazwyczaj sięgamy do gazet.
1: No i zazwyczaj śmieszkujemy. Ja chciałem poważnie, wyjątkowo, ja przepraszam bardzo.
2: O! Ale, czarny piątek chcesz powiedzieć.
1: No właśnie, krwawy piątek, ale piszecie do nas, pytacie się, czy coś wiemy, przychodzą SMS-y do nas. No i szczerze mówiąc, wiemy nie więcej niż wy. Ja mogę tylko zasugerować, żeby nie panikować. Uważajcie na dezinformacje, różnego rodzaju TikToki. Ja już widziałem kilka TikToków ewidentnie stworzonych przez AI i to widać przez kogo stworzonych, przez naszych rosyjskich sąsiadów, żeby nie powiedzieć ruskich sąsiadów.
2: Szybko to wykorzystują.
1: Tak, to też jest narzędzie dezinformacji, narzędzie do tego, żeby jakoś destabilizować nas, więc uważajcie na wszelkie informacje, które przesyłacie dalej, czytajcie to dokładnie, sprawdzajcie w dwóch, trzech źródłach. No i wydaje mi się, że my nie jesteśmy najlepszym źródłem.
0: Wręcz przeciwnie, my jesteśmy.
1: Wiadomości Vox FM, tak, my tutaj jesteśmy od śmieszkowania. I poważne, możemy wrócić do
2: śmieszkowania. Poważne rzeczy o wpółnej i o pełnej, a cała reszta to my, tak? Także wiecie, o co chodzi. Ale moja córka dzisiaj nie poszła do szkoły. Powiedziała, że nie pójdzie,
0: ale
2: bo
0: mi się wydaje,
2: nie
0: Paweł,
2: będzie ryzykować. Ma
0: że
2: tylko jedno.
0: Ty to mówisz tak mniej więcej 2-3 razy w tygodniu.
1: Dobra, zmieńmy temat.
0: Że ona nie idzie albo nie chce iść.
1: Niepostrzeżenie na coś luźniejszego, śmieszniejszego. Piątek mamy w końcu. Mamy.
0: Chcesz coś luźniejszego i śmieszniejszego, tak. Bo ja już też jestem przygotowana, że będzie nocna prohibicja w całym kraju.
2: Co ty gadasz, ale wszędzie?
0: Podpisali.
1: 400 posłów o dziwo zagłosowało za tym.
2: Ojej, i jak mamusia.
0: Można powiedzieć po raz może nie po raz pierwszy, ale naprawdę rzadko się to zdarza, taka zgodność.
2: Ale słuchajcie, i teraz wyobraźcie sobie, że wasza mamusia przyjeżdża nie na wizytę, tylko na wizytację i nagle się dobrze poczuła i poprawiacie relacje i mama mówi, a może byśmy jeszcze po lampce wina strzelili, tak na zgodę? I ty nie masz. Nie,
0: to... Paweł, na jaką zgodę? Paweł, kiedy to się zgodą?
1: Ja nie wiem, w jaki sposób ty nie chcesz relacje z teściową poprawiać, ale nie chcę wiedzieć chyba nawet tego.
3: Pierwsza zmiana.
0: Od rana.
3: Z Vox FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Słuchajcie, co się ze mną nie tak.
3: No właśnie, jakiś znaczy, dobry ja humor tak dzisiaj uważałem,
2: właśnie, ale... jakieś ludzkie odruchy się we mnie zaczynają budzić.
3: A co się stało?
2: Bo napisał Łukasz i mi się szkoda go zrobiło.
4: Co pisze,
2: Łukasz, przypominamy zasady, pierwsza zmiana budzi ludzi. Wy zgłaszacie swoich bliskich, a my próbujemy ich wkręcić, tak?
4: Obudząc,
3: żeby
4: tak,
3: oni
4: tak.
3: tego nie wiedzieli, bo tak. właśnie inaczej się nie wkręcą.
4: Oni się na nas złoszczą, na koniec dostają nagrody i jest miło.
2: A Łukasz o 1:19 dzisiaj napisał, tak, dzisiaj mam swoje urodzinki, fajnie będzie, jeśli do mnie zadzwonicie, fajny dzień będę mieć, bo choroba dopadła mnie i smutny jestem. Szkoda zrobiła, a z drugiej strony sobie pomyślałem, że to też taki challenge będzie dla mnie, że spróbuję go wkręcić mimo wszystko, że on sam się z siebie zgłosił.
4: Czyli będziesz nie do rozpoznania.
2: No nie wiem, nie wiem, czy będę do nierozpoznania, to się okaże, czy Łukasz mnie rozpozna, czy nie. Dzwonimy do Łukasza w takim razie. Halo, czy się słyszymy? Pan Łukasz?
5: Halo, słucham.
2: Halo, dzień dobry, panie Łukaszu. Te znicze to tak za pół godziny dowieziemy, dobrze?
5: Dobrze, to poproszę.
2: Dobrze, pan powie, tam jest które piętro?
5: To jest piętro pierwsze.
2: Pierwsze piętro, dobra, bo to cała
5: pierwsze
2: paleta.
5: Pierwsze piętro przy lesie. I trzeba jechać długą, wąską drogą. Aha. I w lesie bardzo ciemno.
2: Dobra, a pan powie, że w ogóle po co panu cała paleta zniczy?
5: A potrzebuję te znicze, bo w domu mam bardzo zimno, bardzo ciemno i lubię sobie zrobić takie w domu bardzo szybkie Halloween.
2: Myślałem, że dasz się nabrać, pomimo, że sam się zgłosiłeś, jako był odważny człowiek do pierwszej zmiany budzi ludzi, to myślałem, że dasz się nabrać, a tutaj jednak nie udało się. No cóż, Radio Vox FM, cześć.
5: Super, witam.
4: A to co, samotność dopadła, że sam się budzi?
2: Tak, dokładnie tak napisał.
4: Samotność?
5: No. Tak.
4: Bidulek.
2: No, ja dzisiaj
5: samotność,
2: urodziny.
5: Biały dzień.
2: Aha. No, jaki biały dzień, jak jeszcze nie jest dzień biały?
5: Nie jest, zaczyna widnieć dzień. Ale super, że do mnie zadzwoniliście, bardzo fajnie, od razu będę mieć bardzo fajny, zaczynę bardzo fajny dzień.
2: Dobra, to jakie plany urodzinowe masz?
5: Plany urodzinowe takie, że wstałem, zjem sobie śniadanko i nie wiem, będę słuchał oczywiście waszego radia i pójdę sobie do sklepu, kupię sobie torta i wam wyślę pocztą kawałek torta.
3: Ale tutaj pocztą? W zgłoszeniu jest, że mamy jeszcze 100 lat zaśpiewać, więc może zaśpiewamy.
4: I zniczę
3: 100 lat! Nie żyje!
2: Nigdy tak złego 100 lat nie słyszałem. Naprawdę?
5: Tak mi miło. Widzisz? Które mnie właśnie bardzo zrobiło mi się bardzo miło na serduszku.
4: Jak już te znicze dojdą, to se zapal. Usz sobie je w kształcie serca. Chociaż wiesz, że one są takie trochę cmentarne. Ale nie.
2: No, świeczka to świeczka. Tak
4: jest. Ogień to ogień.
2: Miłego dnia życzymy, Łukasz.
5: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon. Bardzo fajnie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 4 minuty zostały do godziny 7, to radio Vox FM i już za kilka chwil wiadomości Vox FM.
1: Napisała do nas Aśka z Sosnowca. Pierwsza zmiana, ja też mam

0: Teraz było lepiej, teraz było lepiej.
1: 100 lat, niech żyje,
2: a to nie jest kołysanka?
0: I w ten sposób ogłaszamy konkurs na najgorsze 100 lat, jeżeli potraficie gorzej. 6, 7, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Nagrodą jest oczywiście satysfakcja.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
17: Sąd zdecyduje dziś o losie 15-letniego nożownika. Nastolatek zaatakował wczoraj w szkole podwyżkową. Zespół piłkarek ręcznych z Chorzowa idzie do sądu. Szykowany jest pozew przeciwko miastu. Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa i o tym powiemy na koniec.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
17: Jeszcze dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydół Nowinę. Ranił 3 osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jak wyglądały te ostatnie godziny i co dalej z 15-latkiem?
11: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
9: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
11: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
1: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
4: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
12: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
11: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
17: Relacjonował Jakub Krzyżak. A przypomnijmy, to kolejny atak na Mazowszu. Wcześniej w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
0: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole...

0: W winach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
2: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
0: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie nie pojawiać się patrole policji.
3: O czym informował Michał Skolimowski. Zmieniamy temat. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. KPR Ruch Chorzów. Dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. Szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 10 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
4: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozwojowej, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
3: Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki i dlatego wypowiedziano umowę. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Żonkilowy Marsz Nadziei przyszedł ulicami Krakowa. To w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum świętego Łazarza. Marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie na plantach uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.
5: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
6: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
5: Czuję, że robię coś dobrego.
7: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
8: Mamy opaski ze żonkilami.
9: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
3: Dodawała redanta Połomska z hospicjum świętego Łazarza. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, 30 raz rozpocznie się akcja Pól Nadziei.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Chłodek przyszedł, taki jesienny, bo 15 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach i to maksymalna temperatura. Podobna temperatura na wschodzie o poranku, więc tam się niewiele zmieni, ale na przykład na południu 6 stopni.
12: Chłodek
11: zaledwie.
12: Nie przyszedł, przyleciał, bo wiatr bardzo silny, zwłaszcza na północy kraju, porywy wiatru powyżej 70 km na godzinę, może nawet 80 się pojawić.
13: No i dyst.
11: A wiadomo, najgorszy jest wiatr.
12: Też głównie na północy ten dyst będzie się pojawiał, chociaż w innych regionach przelotnie też coś może kropnąć.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Julia Chryn,
14: Konrad Piłowarski,
15: Paweł Paweł, ciśnienie 1012 hektopaskali.
14: 5 minut po godzinie 7.
16: Pierwsza zmiana.
17: Od rana z Vox FM.
10: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: jeden z nich.
1: Nie wszyscy się z wami zgadzają, ponieważ ładnie podobno zaśpiewałam.
0: Jedna osoba ci to napisała i od razu
2: jeszcze imię pomyliła dodatkowo.
1: 11 minut po godzinie 7. Konkurs na najgorsze 100 lat ja rozpoczęłam, jako poprzeczkę zawyżyłam.
2: Ja chciałem przeprosić, bo to był głupi pomysł, to było spontaniczne. Ja mam czasem głupie pomysły i żałuję później tego bardzo długo. No. I jak ja musiałem słuchać tych waszych nagrań, to bardzo żałowałem
1: uszy
2: tego.
1: Uszy ci wiązły.
0: Ożeż ty.
2: Ale skoro my ogłosiliśmy to na antenie, to wypadałoby coś puścić, prawda?
1: Nie, no jasne, ale nie puszczajmy tego absolutnie po próżnicy, bo też przyszedł taki SMS do nas.
0: A, że w sensie,
1: dziś
0: tak.
1: Nasz szef ma 50. urodziny. Jemu właśnie należy się takie najgorzej zaśpiewane 100 lat.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Niech szef czuje się wyróżniony.
2: Tak, to dla wszystkich szefów w takim razie. Ja postanowiłem nie wypuszczać po kolei waszych nagrań, tylko z tych waszych nagrań złożyć jedno 100 lat.
0: Bardzo
2: ale takie ładnie.
0: Ładne.
2: Tak, bo nikt by tego nie wytrzymał, jakbyśmy to wypuszczali.
0: Oczywiście, tylko zaznaczmy, że to jest dla tych kochanych szefów, którzy po pierwsze nie znają słowa podwyżka, nie znają słowa jestem ci za coś wdzięczny.
2: Nie wiedzą, co to są nadgodziny.
0: Dokładnie.
2: Ile się powinno dostać.
0: A może bym ci zwrócił, bo masz daleko, prawda, jakiś...
2: nie puszczają was na
0: deputat paliwowy, czy coś takiego.
2: Jest taka
0: forma zwrotu paliwa, czy kosztów dojazdu do pracy.
1: Nie wiem, nie widziałam
0: jak jest
1: takiej
0: daleko,
1: formy.
0: Jak się ma na przykład ponad 30 kilometrów.
2: Dobra, to właśnie dla was, drodzy szefowie, już teraz najgorsze 100 lat od słuchaczy Radio Vox FM.
3: 100 lat.
4: 100 lat. Niech żyje nam.
3: Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam.
0: Ten ostatni za dobry był.
5: Pierwsza zmiana.
1: Wzruszyłam się. Gdybym miała urodziny, to nawet bym powiedziała, że dziękuję.
0: Się rozpłakała i powiedziała pociastka.
1: 13 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana w Vox FM.

0: 100... Nie, proszę, już. Uspokój się.
1: Daj spokój już.
0: 20 minut po godzinie 7 jest jedzą. Piątek. I my tu jesteśmy też po to, żeby rozwiązywać wasze problemy. Agnieszka do nas napisała na 6986.
1: Proszę, w czym pomóc?
2: Właśnie odnośnie do tego 100 lat. Powiedzcie mi proszę, bo ja gdybym się nie rozwiodła, to dzisiaj obchodziłabym 33. rocznicę ślubu. Czy z tej okazji mojemu byłemu mężowi mam zaśpiewać 100 lat?
1: No, jeżeli ma nową żonę, to oczywiście, że tak. I dołączyć jeszcze taki albumik ze zdjęciami w różnych pozach z czasów,
0: żeby
1: kiedy się układało.
2: No
1: ja będę miał robotę, no przecież załatwiam pracę, tak?
0: A, że
1: ja jestem potrzebny wtedy.
2: Nie, no ja akurat uważam, że nie. Myślę, że po rozwodzie to już się powinno obchodzić rocznicę rozwodu właśnie. I dzwonić, mówić sobie, słuchaj, no super nam to się udało, rozwiedliśmy się, kwiatki sobie wysłać, czekoladki.
1: Jednak kontaktować się.
0: Ja w imieniu wszystkich facetów powiem, że to jest straszny pomysł, bo to jest kolejna data do zapamiętania, więc to jest okropne. Więc ja uważam, że tak, na rocznicę ślubu jakiś prezent też by się przydał.
1: Laurka, z wymienieniem wszystkiego, co się nie udawało w tym małżeństwie.
0: Albo kwiaty.
1: Mhm. Jakie?
0: A? Akurat jest sezon na chryzantemę.
3: Yeah, baby! Yeah.
4: Pierwsza
1: na grób?
4: Pierwsza zmiana.
0: Od razu na grób.
2: Ewentualnie piękny bukiet, znaczy wieniec.
0: 21 minut po 7, dzień dobry.

0: jest Friday, Friday, up! Ja opią teczek, au, kochani, pozdrawiam Seweryn.
1: Ale grubo zaczął. Jest, mimo że jest 3 minuty przed godziną 7.30, to plany. Już...
2: To są plany, wiesz o tym. On już wie, co będzie robił z papakami.
1: Jakie wy macie plany, to możecie się podzielić na 6098-69869. Zadzwońcie do nas, napiszcie.
3: Możecie zaśpiewać coś, spokojnie, my
1: wytrzymamy.
3: Jesteśmy wytrzymani.
2: Aby pozytywnie, aby pozytywnie.
3: A możecie też na ten numer odpowiadać na pytania Ryśka Piwka, który codziennie w Radiu Vox FM pojawia się ze swoimi słucharami. Dzisiaj nie jest inaczej i Rysiek ma do was pytanie.
4: Jak się nazywa samica węża?
2: Ja już nic nie mówię.
1: 6098-69869.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: A za chwilę wiadomości Vox FM po nich, m.in. Ozone i Dragostea Dintej.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
8: Wstępne badania wykazały, że agresor był pod wpływem narkotyków. To najnowsze informacje w sprawie policyjnej interwencji w Szamotułach w Wielkopolsce. Funkcjonariusze użyli broni, ranili jednak nie tylko agresora, ale i przypadkowego przechodnia. Szczegóły zna Dominik Rutkowski. Dominiku, w jakim stanie są poszkodowani?
9: Stabilnym, nic nie zagraża ich życiu. Są w szpitalu pod opieką lekarzy. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach szamotulskiego rynku. Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny, który chodził po mieście z nożem w ręce. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci najpierw kilkukrotnie użyli paralizatora.
10: Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały.
9: Powiedział mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Śledczy badają teraz dokładny przebieg tej interwencji. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany za narkotyki, a teraz poszukiwany do odbycia kary w związku z wyrokiem, także za sprawy narkotykowe.
8: Dominik Rutkowski, dziękujemy. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między godzinami 22 a 6 rano. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydują, przypomnijmy, senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elisa Martens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Świtolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopie 32-26. Po 3 kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty. Tyle samo co Nont i Melsungen. Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
11: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
8: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
12: Od rana.
13: Z Vox FM.
14: Rysiu.
15: Jak się nazywa samica węża?
16: Szybciutko SMS-em 609 869 8669.
14: 27 minut do 8.

0: 21 minut do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Jak się nazywa samica węża?
0: No, no i wiele osób tutaj, wiele ryzykuje, tak bym powiedziała.
2: Żona. Najczęściej pojawiająca się odpowiedź, to była żona, nawet przebiła teściową i równoznacznie żmija żona też czasami się pojawiała.
3: Okej, okay, czasami pojawia się wężownica, czasami pojawia się szlałów.
0: Sykowna dama.
2: Tak, bardzo ładna. Jest też suka. No nieładnie, prawda?
0: No tak brzydko.
2: Czy była jakaś poprawna odpowiedź? Bo ja chyba nie widziałem, prawda?
0: Ja też nie widziałam.
2: Ale no, dzisiaj żadnej. Rysiu się postarał.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa samica węża? Konewka. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: Trzeba było powiedzieć, że to wąż ogrodowy.
3: Czyli konewka.

0: Słuchajcie,
1: cały czas na słuchu jestem.
2: Pewną teorię mam taką.
3: Tak.
1: Teorię dotyczącą
0: Roberta Lewandowskiego.
1: Dobra.
3: Przypomnijmy, to taki znany polski piłkarz, jeżeli
0: najlepszy
3: kogoś...
0: w historii.
1: No najlepszy, ominęła ta informacja. Kapitan naszej drużyny narodowej.
0: Wydaje mi się, że Robert Lewandowski przechodzi kryzys wieku średniego.
3: A co, kupił sobie nowe sportowe auto?
0: On już ma tyle tych sportowych aut, że to nie byłaby żadna nowość.
3: Poznał nową, młodszą kobietę.
1: Właśnie, taką 20-latkę, pewnie i Anka, bo Anka tańczy baciaty.
0: Na razie wrzuca zdjęcia, jak całuje żonę i żona też takie zdjęcia wrzuca, więc chyba nie.
3: Czyli nadal się kochają.
1: Kupił sobie malutkiego pieska.
0: Nie, to nie wiedziałem, że to jest...
3: Pomalował włosy.
0: Nie.
3: Pomalował brodę.
0: Czy mogę już?
1: Farbuje.
0: Nie wiem, może farbuje, nie mam pojęcia, nie jestem jego fryzjerem. Ale zaczął więcej wrzucać zdjęć na swojego Instagrama. Aha. To jest jeden z takich właśnie syndromów.
1: Nudzi
0: tego.
1: Mu się.
0: A poza tym zaczął uprawiać sport.
1: Co? Zaraz on się zgra w piłkę.
0: Ale poza piłką, tak?
3: To jest akurat jego praca, to nie
1: co?
3: Jest przyjemność.
1: Czekaj,
3: tak?
1: To coś takiego dziwnego. Jeździ na bobslejach.
0: Prawie, też na
3: konno.
0: Baseball.
3: Baseball zaczął uprawiać, czyli...
0: W nocy rzucił piłkę podczas meczu White Sox, nie wiem z kim, bo nie znam się na baseballu i nie sprawdzałem nawet tego.
1: Tą malutką piłeczkę taką?
0: Tak. Aha. Wykonał na stadionie w czasie ten pierwszy rzut.
1: Nie kopnął?
0: Pochwalił się.
3: Właśnie rozumiem, że on ręką rzucił, tak?
0: No, tak.
3: I co, zdjęli go z boiska za to?
0: Tak, kartkę dostał.
4: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM. To panie Robercie, nieładnie. Nie będzie mógł w kolejnym meczu zagrać.
1: Znowu?

0: biegów weekend.
1: To zależy, w jakiej formie jest.
2: Ale słyszeliście, to nie on będzie biegł. Biegniemy, my wszyscy.
1: A, bieg...
0: Nie.
2: On w naszym imieniu.
1: Dziękuję.
2: I waszym, drodzy słuchacze, też.
0: Ja się wystraszyłam.
2: 2,5 minuty zostały do godziny 8, za chwilę wiadomości Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Autopromocja.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: Kolejny nastolatek w rękach służb groził atakiem na szkołę w Szczytnie. Tymczasem policja przyznaje, to raczej nie było internetowe wyzwanie. Po atakach w szkołach sieci zalały informacje o challenge'u. Za chwilę 8 runda Vox FM. Zapraszają Wróbel.
3: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
2: Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
4: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków w jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
2: Mówił Tomasz Markowski z Warmińska. Mazurskiej Policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje. A po wczorajszym ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu, gdzie zginęła 37-letnia kobieta, policja sprawdzała wątek rzekomego internetowego wyzwania, które miało inspirować nastolatków. Funkcjonariusze w najnowszym komunikacie przekazali jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki challenge faktycznie miał miejsce. Zaapelowano też o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści.
0: Ósma runda.
2: A gościem Jana Wróbla jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziękuję za głos i przekazuję go Grzegorzowi Napieralskiemu, aby odpowiedział na pierwsze pytanie. Czy ma sens więcej patroli w okolicach szkół? Czy to jest działanie, żeby nas wszystkich uspokoić, ale pozorne?
6: Ma sens. Absolutnie ma sens, bo proszę pamiętać, że zawsze pewne działania, które wykonuje państwo, są też takimi działaniami, nazwijmy to psychologicznymi. To, że widzimy patrol na ulicy, to też czujemy się bezpieczniej, ale to też wiemy, że nie możemy nic...
5: Czujemy, ale czy jesteśmy od tego bezpieczniej?
6: No jesteśmy, dlatego że wiemy dokładnie, że jeżeli ktoś nawet coś by planował złego, na przykład wejść do sklepu, coś ukraść, tak jak widzi policjanta, to się boi, bo on może wrócić i go zaaresztować. To jest potrzebne i konieczne, uważam.
5: Co państwo może jeszcze zrobić wobec napadów w szkołach?
6: Oczywiście wzmocnienie patroli, oczywiście rozmowa z nauczycielami, z rodzicami, pomoc psychologiczna też w szkołach, ale przede wszystkim uważam, co nas czeka, to ograniczenie mediów społecznościowych.
5: To proszę pana, zapytam wprost.

0: Czy wykorzystujecie, czy wykorzystacie, bo Donald Tusk już wykorzystuje, tę okoliczność, że ta ustawa, która miałaby zwiększyć ingerencję rządu w mediach społecznościowych, jest zablokowana wetem prezydenta. To teraz nabrało złowrogiego znaczenia.
1: Wyrzuciłbym słowo wykorzystujemy, panie redaktorze. Znaczy, to trzeba było zrobić. Ja byłem absolutnym orędownikiem tej ustawy. Sam jestem ojcem dwójki dzieci. Sam wiem dokładnie, jak to wygląda. Znaczy, ja uważam, że ograniczenie mediów społecznościowych do 16 roku życia powinno być obowiązkowe w Polsce. Powinniśmy nałożyć takie klauzule na media społecznościowe. Tak samo jednak nakładamy je na media tradycyjne. Panie redaktorze, pan jest od lat w mediach. Pan dokładnie wie, czy to jest radio, czy to jest telewizja, czy taki program, jak dzisiaj występujemy. On jest obłożony przepisami prawnymi. Pan nie może się posunąć dalej, niż mówi prawo. W mediach społecznościowych możemy zrobić wszystko i zasięgi niektórych ludzi są tak samo duże, a nawet większe czasami niż nasz program, w którym występujemy.
0: Państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary. Jarosław Kaczyński.
1: Absolutne kłamstwo, bo rozumiem, że mówi do ostatnich wydarzeń.
0: Tak.
1: Absolutne kłamstwo. To jest wina jego osobiście, jego partii i prezydenta Nawrockiego. Jestem członkiem komisji...
0: Ale co jest wina osobiście, żebyśmy się nie rozpędzili?
1: Już mówię. Ja jestem członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Sam ją kiedyś zresztą zakładałem. To PiS blokował ustawy, które miały właśnie pomóc w takich działaniach. To PiS namawiał prezydenta do weta. To prezydent zawetował. Ja pamiętam, jaką ja kłótnię, to słowo specjalnie użyję, kłótnie odbyłem z posłem PiSu właśnie, jeżeli chodzi o dzieciaki i o właśnie dostęp do internetu.
0: Mamy panikę w szkołach? I czy jest ona sterowana?
1: Myślę, że nie, nikt tego nie steruje. Znaczy, ja sam jestem zaniepokojony.
0: Tylko dodam, że Barbara Nowacka tak się wypowiedziała wczoraj. Panika w szkołach, ona wygląda na sterowaną.
1: Ja sam jestem dzisiaj zaniepokojony. Moje dzieci są już na studiach, ale też się boję. Bo tak samo jak w szkole podstawowej czy średniej może coś się wydarzyć, może gdzieś się wydarzyć na uczelni. Więc ja myślę, że tutaj już każdy dzisiaj po tym, co zobaczył, co usłyszał, co przeczytał, może być przestraszony.
0: Proszę pana, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie jest atrapa? Odwołuje się do tego, że on potrafi wysłać kilka komunikatów w krótkim czasie. One oczywiście zawsze są wydawane, odwoływane. Jak się zbierze tego przez miesiąc, kilkadziesiąt, to proszę pana, normalna reakcja, zablokować te komunikaty, żeby mnie nie budziły w nocy.
1: Nie, znaczy ja opowiem moją historię sprzed kilku dni. Byłem na konferencji w Świnoujściu, zresztą to jest mój okręg wyborczy, więc bardzo się cieszyłem, że tam była ta konferencja i dostałem komunikat, że trzeba absolutnie uważać, bo znaleźliśmy na dnie wody.
0: Czyli to jest ważne, a tak w Lubelszczyźnie już zaczynają być natarczywe te komunikaty. No ale, nie stracą swojej roli?
1: No ale poza granicami naszego kraju jest wojna, no nie możemy tego ignorować. Ja wiem, że może czujność będzie trochę słabsza, ale myślę, że od nas, mówię teraz od użytkowników telefonu, od Polek i Polaków, no, od nas trzeba wymagać, żebyśmy jednak byli cały czas czujni.
0: Przechodzimy do internetowej części naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy.
2: Patrole policji w okolicach szkół mają sens, to jest potrzebne i konieczne. Konieczna jest też rozmowa z rodzicami, nauczycielami, ale to, co nas czeka, to ograniczenie mediów społecznościowych. Tak po atakach nożowników na szkoły mówił przed chwilą w ósmej rundzie poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
4: Jeden z chłodniejszych dni ostatnio przed nami i to już zaczyna taką poważną jesień.
5: Ale ty mówisz jeden z chłodniejszych, od razu negatywnie, a ja powiem pozytywnie.
6: Zakrawa na skandal.
5: Jeden z cieplejszych dni
4: w najbliższych miesiącach.
5: Dokładnie.
4: A to prawda, 15 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrze.
6: To załatwił.
4: Maksymalna temperatura. Dzisiaj też pojawił się opady deszczu, głównie na północy i wschodzie Polski.
6: Niech ci będzie.
4: Ale pokropić może w sumie.
5: I termometr będzie oszukiwał, bo silny wiatr.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
4: Nie dajcie się tym kłamstwom. Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
6: Paweł Paweles. W końcu założę fajną kurtkę.
5: 7 minut po godzinie 8.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Paweł, bo dzisiaj piątek.
1: O, a to faktycznie, to już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
0: Co?
1: Zabawę!
0: Czyją?
1: Wszystkich Polaków!
0: Mruczy Piwowarski, tak nazywa się ta zabawa, a polega na tym, że wy wpisujecie SMS-a 6098 69 pod ten numer, a w treści SMS-a wykonawcę oraz tytuł utworu, który za chwilę zamruczy Konrad.
1: I to nie jest łatwe, bo on nie nuci, a mruczy.
2: A to się jeszcze
1: wspomina.
2: Okaże, bo bardzo często jest łatwe. Bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. To, że ty nie wiesz, to akurat mnie nie dziwi, Paweł.
0: No właśnie,
1: ja nie wiem, tu nie ma zabawy.
0: To powiedz, czy dzisiaj będzie łatwo, czy będzie trudno?
2: Wydaje mi się, że będzie łatwo.
0: Tak? Które tak. Ucho nadstawić? Prawe, lewe?
2: To będzie w stereo obruczane, więc oba.
0: Czyli oba.
2: Oba, tak.
0: Dobrze, czyli proszę dać radio głośniej teraz, uważnie słuchać i pamiętajcie wykonawca oraz tytuł. Mrucz?
3: Co mruczy Piwowarski w Bob's FM.
0: 6098 69 ja wykonawca, rozumiem. Tytuł SMS-em.
1: Ja tego nie umiem.

0: Co mruczy piwo Barsi? Co mruczy piwo Barsi?
1: 20 minut po godzinie 8. Paweł, nie jesteś sam, tak ci słuchacze piszą dla nas.
2: Dziękuję.
1: Normalnych śmiertelników też to jest za trudne.
2: No
1: to
2: właśnie.
1: Przypomnij, jak mruczałeś.
3: Czyli obrażasz te wszystkie osoby, które napisały poprawną odpowiedź, znaczy, tak?
1: Ja
3: że oni nie są niby normalni,
2: chodzi
3: tak?
2: Chodzi o to, że oni jakoś inaczej zbierają informacje, inaczej potem je mielą.
1: Szczerze
2: i
1: mówiąc,
2: wypuszczają.
1: Ja
2: wiesz.
1: Zazdroszczę, muszę powiedzieć, że,
2: to
1: że co tydzień praktycznie wiedzą słuchacze, co ty mruczałeś.
3: Dzisiaj pierwszy był Bartek. On jako pierwszy złapał to, co ja mruczałem. Bartek, powiedz może im, jak ty to zrobiłeś, że ci się udało zgadnąć.
4: Ogólnie to jest piosenka często słuchana na domówkach i różnych takich posiadówkach.
2: Czyli hicior.
4: Tak, no. Dodatkowo moja mama to jest Agnieszka, serdecznie pozdrawiam.
2: To już wiem, jaka to piosenka, ale piszą, o jak miło ekipa. Piszą tutaj jeszcze, poczekaj, ja tu nie widzę poprawnych odpowiedzi.
3: Mi się najbardziej podobało, moim zdaniem było to wróczenie piosenki Gumisia, jestem pewien na bank.
1: No niestety, to nie było to.
2: Richie Power i Maria.
1: Bartek, a u ciebie jakie plany na weekend, bo piątek dzisiaj w końcu?
4: Planów na razie nie ma, jutro do pracy, dzisiaj jeszcze w pracy, także...
1: A co robisz w pracy?
4: Wszystko się rozwinie. Jestem kierowcą zawodowym.
2: Proszę.
1: Czyli jeździsz ciężarówką?
2: Podziwia,
4: dokładnie,
2: robi zdjęcia,
4: tak.
2: Filmy kręci.
1: A ja zawsze chciałam zapytać kierowcę ciężarówki, czy ty jak jedziesz, to czujesz, że masz taki ciężki ładunek z tyłu? To tak czuję się pod stopą?
4: Czuję się bardziej pod hamulcem niż pod stopą.
1: Okej.
2: Hamujesz, a jedziesz.
1: To mnie zawsze ciekawiło. No dobra, Bartek, to już w połowie zdradziłeś, no ale powiedz oficjalnie, cóż to było?
4: To było zespół Łzy, Agnieszka.
2: A się nie przyłożyłeś, chodź.
3: A Agnieszka pojawi się za jakąś godzinę w Radiu Vox FM, tymczasem Alex C.

0: 4 minuty zostały do godziny 8.30, to Radio Vox FM i pierwsza zmiana. I jeżeli wam wydaje się, że my w pracy to nic nie robimy, tylko sobie słuchamy muzyki
1: to
0: i sobie gadamy głupoty, tak jak najbardziej macie rację, 100%.
2: Ale są ludzie, którzy w pracy rzeczywiście pracują, przynajmniej przez godzinkę.
1: Zaraz o tych ludziach powiesz, powiem tylko tak, że tu się tyle dzieje poza anteną, że tylko naprawdę niewielki procent tego...
0: Na przykład Paweł przed chwilą na kawę chciał się wybrać, ale nie mógł się wybrać na kawę, tak, więc na korytarzu rozmawiał z
2: ludźmi. I czasami na przykład leci piosenka, a my idziemy do toalety.
1: No. Na przykład. No. I to jest czatnie.
2: Mega.
1: I czy zdążę? I to jest taka nasza zabawa. Ale dodam, że zawsze próbuję im przynieść kawę i nigdy nie chcą.
0: Ale
1: boją się,
0: słuchajcie, jeżeli chcielibyście nas wysłać do prawdziwej roboty, to jest na to szansa, bo od przyszłego tygodnia my ruszymy w Polskę i będziemy pracować naprawdę, a nie tak jak na co dzień.
1: Chcemy wam pomóc po prostu. Wiemy, że nie dajecie na różnych odcinkach sobie rady, w związku z tym zawołajcie fachowców.
2: Dlatego jeżeli chodzi o wasze prace, to prosimy tylko o lekkie zgłoszenia. Prace biurowe, coś takiego, żeby się nie przemęczać. Absolutnie żadne noszenie, dźwiganie. Ewentualnie może być kierowca ciężarówki, bo nikt z nas nie ma prawa jazdy na ciężarówkę.
1: Więc się przejedziemy z wami, tak? Ale gdyby ktoś na przykład miał pomysł, że teraz już zakłada browar, czy coś takiego, to bardzo proszę też napisać. Chętnie pojedziemy.
0: Robi robotę od przyszłego tygodnia. 1000 zł przy okazji będziemy wam prezentować, więc myślę, że warto zaglądać na voxfm.pl i się zgłaszać. Jeszcze w tym momencie formularzu zgłoszeniowego nie ma, ale przemyślcie to zgłoszenie, dlaczego warto, żebyśmy tam przyjechali, co jest najciekawszego w waszej pracy, no i tam zaglądajcie na naszą stronę.
1: Jakaś rozlewnia, cokolwiek, to wołajcie i jedziemy.
3: Pierwsza zmiana.
4: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Reklama.
3: Na zegarach 8:30 Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
4: A zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Uczniowie i rodzice w szoku po atakach nastoletnich nożowników w rejonie szkół w całym kraju. Trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. A to reakcja na dramatyczne wydarzenie na Mazowszu, pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski. Dawidzie, rozmawiałeś z rodzicami i uczniami. Co usłyszałeś?
5: No, od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
6: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
5: Pani widzę odprowadziła dziecko.
6: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
5: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno piesze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
7: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
5: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
4: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek zaatakował wczoraj w podstawówce 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. Na stacjach zapłacimy dziś więcej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Dziś minister energii poinformuje, ile będzie kosztować paliwo na weekend.

0: Сам Карсон, но...
1: Кто?
0: Ан Карсон.
1: А co to jest?
2: No, Carlson z dachu, to wiem.
0: No ona zdobyła Nobla z literatury wczoraj. No, widzisz, mówię, to przecież jest... tu jest taki wybitny tekst, przecież pomogło otrzymać, tak?
1: Jakaś kurczę pani, która książki pisze.
0: Tak, dzisiaj nagroda pokojowa chyba, tak mi się wydaje.
2: Pokojowa, to liczę
0: na
2: to. Deweloper.
0: No właśnie, liczę na polskich deweloperów. Ci, którzy dzielą te mieszkania, jedno mieszkanie na 18.
2: Tak,
1: tak, najmniejsze pokoje
2: to,
1: na
2: tak.
1: świecie. 19 minut do godziny 9 pozostaje, a my wracamy do tematu pracy, bo napisał do nas Marcin z informacją ważną. Ja bym chciał przypomnieć, że dzisiaj jest piątek i w piątki się chodzi do pracy, a nie pracuje.
2: Bardzo trafna uwaga, bardzo trafna uwaga.
0: Jest też spełnienie twojej prośby, bo Jacek cię zaprosił do papierkowej roboty.
1: Tak, bo my będziemy jeździć do was do roboty już od przyszłego tygodnia.
0: Trzepanie worków po cemencie.
1: No super.
2: Papierowa
1: robota.
2: To nie
1: o taką mi chodziło, no Jacek.
2: Tu pisze też nasz słuchacz, Pawełku, rozlewni nie ma, ale są fajne rowerki elektryczne, zapraszam, to się podładujesz.
1: Kolega pracuje w Toy, muszę z nim pogadać.
2: No i co mielibyśmy? A, już wiem, o nie. Nie jadę!
3: Pierwsza zmiana.
0: Chyba L4 wezmę.

0: Ja, zgodził się.
1: A nawet 11.
0: Jakie to zabawne.
2: No właśnie, więc jeżeli macie na 9, no to tylko 11 minut zostało. Proszę się spieszyć, albo właśnie przeciwnie, bo dzisiaj jest piątek, także na spokojnie można sobie zrobić miłą przerwę, na przykład na kawę i hot doga i tankowanie na stacji benzynowej.
1: No, tankowanie i miła przerwa.
0: W drodze do domu.
1: Jakieś jeszcze dobre pomysły? Zaprosić teściową na weekend?
0: Masz jakąś ulubioną tą stację?
1: Płacą ci, sponsorują cię?
2: Nie, bo to już może być, kochani drodzy, ostatni raz, kiedy dużo płacimy za paliwo. Ponieważ jak naukowcy to? Nasi polscy z Politechniki Łódzkiej.
0: Białołódzkiej?
2: Politechniki Łódzkiej stworzyli bolid benzynowy, bolid, który na jednym litrze paliwa przejeżdża 837 kilometrów.
1: Dobra, gdzie jest kruczek?
0: Jak jest, trzeba pchać czy z górki? No,
2: kruczek jest taki, że wygląda to mniej więcej jak pudełko, że to wygląda bardziej jak taki samochód dla dzieci.
0: Kwadraciak, rozumiem.
2: I może być tam ciężko się zmieścić, ale energooszczędny.
1: I niech zgadnę, i trzeba się odpychać, jak we Flintstonach.
3: Pierwsza zmiana.
1: To ja chyba jednak zatankuję normalnie.
0: Buty są drogie, wiesz? Boję się, że to się nie będzie opłacać.

0: minuty do godziny 9:00 i tak wszyscy już czekają na Kochaj albo Rzucaj, które po 9:00.
1: Nie będzie. Kacper pisze o Klaudii, że zna się z nią jakieś 6 lat. Poznaliśmy przypadkowo dzięki jego byłej partnerce Annie. Nastąpiła tak zwana uroczysta zmiana kobiet, a teraz od 10 sierpnia weszli w związek. Trwał niespełna 2 miesiące.
2: Też Kochaj albo Rzucaj, tam coś brakuje mi, Rzucaj.
1: Nagle się zakończył.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Szczegóły po godzinie 9:00.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Reklama. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy, dach, taras, listwa, kuchnia.

0: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
0: To tak się da?
1: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland. Reklama.
12: Policja uspokaja, ale rodzice mają wątpliwości. Po atakach w szkołach na Mazowszu placówki sprawdzają dziś funkcjonariusze. A po ataku w Ostrołęce zarzuty usłyszał 19-latek, odpowie za zranienie 9 osób. Za chwilę też finał procesu wyborczego w Krakowie. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa.
13: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: Policja uspokaja. W specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jak wygląda sytuacja?
14: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
15: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
14: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
15: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
14: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
16: Tak.
14: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
12: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
17: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
12: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
18: To są wiadomości Vox FM.
12: Końcówka kampanii pod znakiem procesów w trybie wyborczym. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania informacji, że Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem.
19: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji, zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
12: Mówił pełnomocnik Łukasza Gibały, Łukasz Szczepan.

0: Dajmy, że do krakowskiego sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem ze sztabu Moniki Piątkowskiej. Posiedzenie w tej sprawie o godzinie 10. Cisza wyborcza rozpocznie się z kolei o północy. Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
1: Witamy serdecznie!
2: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
3: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
4: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą, mówią, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Deszcz, wiatr i temperatury jesienne. Taka pogoda dzisiaj się zapowiada. Do 15 stopni Celsjusza na termometrach, ale tak w rzeczywistości może być trochę chłodniej, tak, jeżeli ktoś nie ma kurtki przeciwwiatrowej.
7: Odczuwalna temperatura na pewno będzie niższa, a jeżeli chodzi o pogodę na weekend, to będzie podobnie jak dziś, czyli od 13 do 15 stopni termometry będą pokazywać. Przelotnie będzie sobie deszczyk padał, popadywał.
6: Ale cieszmy się, bo już tylko chłodniej będzie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: A może nas jeszcze pogoda zaskoczy?
6: Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
6: 5 minut po 9, dzień dobry.
7: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: właśnie.
1: Tak wygląda zazwyczaj wstęp do Kochaj albo Rzucaj. Najpierw jest co ja narobiłem.
2: 15 minut po godzinie 9, to już czas na uczestnika dzisiejszego.
3: Związek, który trwał niespełna 2 miesiące, zakończył się. Powodem tego wszystkiego jest to, że Klaudia nie mogła sobie poradzić z myślą o jej dawnej przyjaciółce Ani, od której mnie odbiła.
2: Aha, czyli tutaj taki trójkąt trochę można by powiedzieć.
3: Tak, oraz jeszcze kilka tutaj elementów, ale nie chcę wszystkiego wygadywać.
2: Czyli jest dużo ludzi do godzenia, bo i przyjaciółki trzeba pogodzić.
3: Ważne, że trzeba powalczyć o Kacpra, ponieważ trzeba Klaudii wytłumaczyć, że no idzie się w kierunku lepszego, no i no niestety są straty.
2: Dzwoń najpierw do Kacpra, niech on wyjaśni, co to za związek.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybiera zgłoszenie Kacpra. Cześć Kacper.
5: Cześć, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Który opowie nam o Klaudii i o tym, co się mu przydarzyło.
5: Historia jest bardzo duża. Znamy się z Klaudią około 6 lat. Poznaliśmy się poprzez moją dawną kobietę.
3: Czyli partnerkę, z którą byłeś, Ankę.
5: Tak, dokładnie, Ankę,
3: którą ona
5: tak.
3: się przyjaźniła i niestety dokładnie. Klaudia wygrała i odbiła ci.
5: Tak, może nie tyle, co odbiła, ale gdzieś tam Klaudię spotkałem i po prostu ta relacja jakoś tak wpłynęła na nas i no zaczęliśmy się spotykać. Klaudia po prostu po pewnym czasie no uznała jakieś tam małe wady we mnie, które jej zbytnio się we mnie nie podobają.
3: Wymienię.
5: Jestem byłym facetem jej dawnej przyjaciółki.
3: Gdy cię odbijała, jej nie przeszkadzało?
5: One się nie przyjaźniły już, więc także to też taki dość dziwna sytuacja, więc one się nie przyjaźniły.
3: Czyżby Anka darła jej koty oraz rwała włosy za ciebie?
5: Nie, może nie, może aż tak to nie.
3: Ładnie się pożegnałeś, wytłumaczyłeś, czy zrobiłeś to nieelegancko?
5: Z Anką się rozstałem w sposób neutralny, powiedzmy, aczkolwiek ona o tym nie wiedziała, że ja z Klaudią coś robię.
3: Mhm. A spotykałeś się z Klaudią w trakcie bycia za nią?
5: Nie.
3: Okej, czyli ją załatwiłeś. Dobra, te małe wady. Dobra, były jej przyjaciółki, czyli znajomej. Mhm. Co jeszcze?
5: No i to, że jesteśmy jednakowego wzrostu, a Klaudia jednak oczekiwała, że...
3: To co nie widziały gały, co brały?
5: No właśnie widziały, no właśnie od samego początku próbowałem to jakoś przetłumaczyć, także widziały gały, co brały, że tak powiem.
3: To już jest żałosne, że ty tłumaczysz jej, że...
5: Co mogę na to poradzić?
3: To jest już punkt programu -1 dla Klaudii. Co dalej?
5: No i nic więcej w sumie poza tym, no i po...
3: Za niski, że były przyjaciółki?
5: Tak, dokładnie, to były te dwie wady, bo żaden facet, sama mi to wiele razy powtarzała, że żaden facet nigdy jej tak nie traktował jak ja, więc...
3: Tak dobrze?
5: Żadnej przykrości jej nie sprawiłem w żaden sposób.
3: Mm-hmm. One się znały? Tak, no przecież przyjaciółki
5: tak,
3: są. Ona wiedziała,
5: tak,
3: że
5: dawne,
3: jesteś...
5: Dawne przyjaciółki.
3: Że jesteś chłopakiem Anki. Sprawdziła, czy może zrobić piekiełko swojej koleżance, bo miała akurat ochotę cię poznać bliżej, moim zdaniem.
5: Tak.
3: Bo ja tu nie widzę...
5: Chciała być honorowa.
3: Wiesz co, myślę, że... Właśnie nie. Właśnie wręcz odwrotnie. Ty tego, Kacper, nie widzisz, bo ty masz 26 lat, jak czytam. Ona jest w podobnym wieku. Klaudia cię raczej chyba nie kochała, to ty się zakręciłeś w niej i coś jej się wydawało. Zniszczyła związek. No ale okej, dobrze, przydała się, bo przynajmniej zrozumiałeś, że tam, gdzie byłeś, nie było to wystarczające, bo jest ktoś, kto cię bardziej zainteresował i wcześniej czy później oderwałby cię od Anki. Wiesz o tym.
5: No może tak by było, no. Ale tego nikt nie wie, no.
3: Ja ci postaram się pomóc, ale po tym, co mówisz, to w ogóle byłbym za tym, żebyś ty nie był z Klaudią.
5: No jednak serce nie sługa.
3: Wiem.
5: Pokazała, że potrafi być dobrą dziewczyną. Zakochałem się w niej po uszy. Co mogę więcej, no?
3: Jak ty to ładnie napisałeś, od sierpnia weszliśmy razem w związek, który potrwał niespełna 2 miesiące i po ptakach.
5: Dokładnie,
3: prawda?
5: Tak.
3: Bo ci
5: tak.
3: powiedziała, żeś za niski i byłej przyjaciółki. No, słyszysz, jak to brzmi?
5: No.
3: Ale ty masz różowe okulary z racji miłości i ty nie widzisz, jak to brzmi, jak to wygląda.
5: To prawda, bo nigdy w życiu się tak nie zakochałem. Nawet poprzedniej partnerce, z którą byłem 6 lat, o której mówimy, o Ance, to byłem z nią aż 6 lat, to nie byłem tak zakochany, jak jestem zakochany w Klaudii.
3: Kacper, a Klaudia jest pierwszą kobietą, która jest dla ciebie niedobra, wymagająca i trochę tobą... Sprząta podłogi?
5: Może jest wymagająca, ale podobało mi się to w jakiś sposób, że jest wymagająca i podobało mi się to, że trzeba było o nią zawalczyć.
3: Po prostu. Dzwonimy do Klaudii, troszkę opowiesz o niej poza anteną. Klaudia, jestem ciekaw, co ty powiesz, kiedy zorientujesz się, że Pawelec będzie cię namawiał na powrót do Kacpra. Kochaj Kacpra, tak. Klaudia, jeszcze nie rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Rozwiązanie wydaje się proste. Mm-hmm. Wystarczy, że Kacper urośnie.
3: Tak, ktoś napisał, że trzeba dać jej foremki i wysłać do piaskownicy, jedno i drugie.
2: Pawelec da radę. Vox FM 609-869-869. Tu piszecie, co sądzicie o tej historii i czy Klaudia wybaczy.

0: Słuchacze Radia Vox FM jak zawsze z pomocą. 24 minuty może po godzinie 9. Mogę chłopakowi pożyczyć szczudła budowlane, od razu będzie 50 cm wyższy.
1: Dorota napisała, że dzisiejsze rzucam będzie sukcesem pana Pawelca.
0: Panie Pawelcu, pan pomoże?
2: Panie Pawelcze.
1: Panie Pawelcze, pan powie, co tam się wydarzyło u Klaudii i Kacpra?
2: No spotkali się jakby przypadkiem w obecności jego kobiety, czyli Anny.
0: Wtedy, byłej.
2: Tak, wtedy zobaczył Klaudię i zachwycony, jaką ma koleżankę, zaczął do niej podbijać. To się udało. 6 lat poszło, wcześniej się on z nią, tak, chyba poszło do piachu. Zaczął spotykać się z Klaudią, która powiedziała mu po 2 miesiącach bycia razem z nim, że jest za niski, bo jest jej wzrostu. No i zaczyna jej przeszkadzać to, że straciła koleżankę.
1: Jakby się nie udało, to właśnie przyleciał SMS: mam do sprzedania buty męskie eleganckie na koturnie.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
2: Paweł Paweles, Radio Vox FM. Przedstawiam miłośniczkę Garbusów. Cześć, Klaudia.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Pewnie znasz program. Jak myślisz, w jakiej sprawie dzwonię?
4: No nie mam pojęcia właśnie.
2: Akurat, kombinujesz. A, czekaj. Nie, może faktycznie, Klaudik, ty możesz nie wiedzieć, dlaczego prezenter Radia Vox FM dzwoni do ciebie. Faktycznie, no bo ta atrakcyjna dziewczyna, blondina, no to może się zdarzyć, że tam jest kilka powodów, nie?
4: Możliwe. Myślisz,
2: w sprawie którego faceta dzwonię do ciebie?
4: Nie mam pojęcia.
2: Czyli jest więcej niż jeden. To już coś mówi. Nie chciałabyś popełnić faux pas na antenie naszej stacji. Mieliśmy wielkie plany, bo planowaliśmy nawet zamieszkać razem. Bardzo lubi garbusy i motoryzację. To jest taki typ kobiety uparciuch. Nie wiem dlaczego, ale jakoś zależy mi na niej. Coś ci się wyjaśnia? Jeszcze nie.
4: Tak, wyjaśnia.
2: Kto to może
4: Kacper
2: być? Tak, trafione. Okej, w porządku. Mówi, nie bardzo kumam, dlaczego może mieć wyrzuty sumienia, że jesteśmy odbici od poprzedniej jej koleżanki, to znaczy ona mnie uwiodła. Ja absolutnie poszedłem na ten lep. No dla mnie było to lepsze rozwiązanie, ciekawsza osoba, ktoś, przy kim czułem się lepiej. Brawo ty, Klaudia. A później nagle się okazało, że Paweł, no jakieś głupoty zaczęły jej przeszkadzać w byciu ze mną. I teraz nie bardzo wiem, bo chciałbym dostać prawdę, bo to jest niemożliwe, żeby tyle namieszać mi w życiu, a później przez podobny wzrost, bycie byłym jej przyjaciółki, zrezygnowała. Takie przemyślenia ma Kacper.
4: No dobrze.
2: Pstryk, pogoniłaś temat. To są te rzeczy, co ja powiedziałem? Wzrost,
4: tak.
2: I była przyjaciółka?
4: Tak.
2: A to, co ty nie widziały, co brały? Jak go poznawałaś? Nie miałaś pojęcia, że to jest chłopak twojej byłej dziewczyny i że to jest facet, który ma ten sam wzrost, co ty?
4: Wiedziały, ale nie potrafiły pokochać przez te rzeczy.
2: A kto kogo podrywał, Klaudia? On ciebie czy ty jego?
4: Mnie.
2: Serio?
4: Tak.
2: No to tu żeśmy nie uściślili, bo ja myślałem, że to była sytuacja, która strzała amora przyszyła 2 serca jednocześnie.
4: Znaczy, no ja byłam otwarta, ale nie tak, żeby dać siebie całą.
2: Spróbowałaś i nie wyszło, tak?
4: Tak, dokładnie. Okay.
2: Jakie facet miał wady, które zdecydowały, że to chyba nie jest ten facet, nie czuje się przy nim właśnie jakoś szczególnie, specjalnie? No bo na pewno musiały być jakieś cechy charakteru, sytuacje, sposób, czasami to jest życia, czasami nawet to, jak się je, co się planuje, jak się mówi. Możesz więcej powiedzieć?
4: Generalnie nie potrafiłam sobie przepracować tych 2 wad, plus nie potrafiłam pokochać.
2: Po prostu nie pokochałaś.
4: Tak.
2: Nie chciał cię ranić. W wielu sprawach Kacper się z tobą nie zgadza. Byłby troszkę bardziej sobą, czyli bardziej wiedzącym, czego chce, młodym mężczyzną.
4: Myślę, że nie powinniśmy tracić po prostu dla siebie czasu, bo to nie wyjdzie.
2: Ja to rozumiem. Po prostu nie czujesz motyli w brzuchu. Jego obecność przy tobie to strata czasu. Trochę cię pewnie denerwuje, że nagabuje bądź zaczepia, że jeszcze próbuje. Wiem, jak to jest.
4: Zgadza.
2: Dobra, mamy porażkę.
5: No nie!
2: Kacper, to jest bardzo fajna rozmowa. Ona nie poczuła tego, co ty poczułeś, a ty mi nie powiedziałeś, że tak naprawdę to ty ją podrywałeś.
6: Podrywałem, ale myślałem, że ją poderwałem.
2: No nie,
6: zobacz. Okazywała jednak to gdzieś tam w małym stopniu.
2: Wiesz, na początku zawsze jesteśmy sobą nawzajem zainteresowani. Jak przytulamy,
6: dokładnie,
2: jak mówimy, jak kochamy, co lubimy, jakie mamy pomysły, na ile jesteśmy wariatami albo czego nie wiemy o tej drugiej osobie i czy ona nas zafascynuje, czy nie. Na początku mają znaczenie tylko tylko i wyłącznie uśmiechy, to jak wyglądamy, jak pachniemy. Przynajmniej dlatego warto poznawać się na żywca, a nie w internecie, Klaudia. Polecam. Bo potem może być duże rozczarowanie. I w dwie strony to działa. Nie pykło, jak to wy mówicie. Ona ma szaleć, tęsknić, czekać, kiedy ty zadzwonić, patrzeć, zerkać na telefon. To takie rzeczy mają być emocje, a tu emocji nie ma. Ty je masz,
6: no ona ja nie. Dalej się nie pogodzę z tym.
2: A to bez sensu, stracisz, Kacper, czas, tylko się ośmieszysz, wytrze tobą jeszcze raz trochę podłogę, wyżmie cię, jeszcze raz wytrze i może się nauczysz wtedy.
6: No może tak, no.
2: Ona cię nie kocha.
6: No trzeba to zrozumieć chyba tak.
2: Przybij jej piątkę, podziękuj za taką szczerość i szukaj nie na siłę nowych rozwiązań. Poznawaj ludzi przez znaczenie.
4: Ja mu to ciągle powtarzam.
2: Zmień środowisko,
6: Kacper. A ja ciągle się z tym nie zgadzam.
2: No nie musisz się zgadzać. No może dalej możesz oczywiście oczekiwać trójkątów, robiąc kółka i być zaskoczony, czemu to nie wychodzi.
6: Jak minie może jakiś czas, to może tak.
2: Pa! I pamiętaj, ona nie jest twoja. Ona ma prawo umawiać się z kim chce, tak jak i ty.
6: To prawda.
2: Dziękuję, mam nadzieję, Klaudik, że trochę ci pomogłem.
4: Dzięki.
6: Dziękuję.
4: Do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Ja tam też to oznaczam jako sukces.
0: Dlaczego?
2: Bo mu się to podobało.
1: Myślę, że oboje będą szczęśliwsi bez siebie.
0: Tak, a pani pozostaje życzyć wspaniałego, wysokiego mężczyzny. Tak też piszą nasi słuchacze. voxfm.pl. Pamiętajcie, że tam się do Pawelca można zgłaszać z problemami różnymi.
2: No tak jak słychać.
0: Jak ktoś jest za niski, to też pomożesz?
2: Oczywiście, ja sam mam 1,71 m.
1: Kochaj albo rzucaj, wraca w poniedziałek.
3: Było

0: To o nas, Pawełczyk. Piękni i młodzi. No. 21 minut do godziny 10. Ona ja to muszę wszemi wobec.
1: Taka cudowna.
0: Słuchałam całego dzisiejszego Kochaj albo rzucaj. Dlaczego jest Klaudia, do której mówisz Klaudik, oprócz mnie?
1: Ja cię przepraszam.
0: No ja myślę.
1: Bo mnie poniosło.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Słyszałam.
1: Wiem.
0: Ale przy okazji Kochaj albo rzucaj polecamy, a ja jestem Klaudia Wasiluk. Dzień dobry i zapraszam.
1: A gdzie jest Aruś?
0: A, wczoraj były czyjeś urodziny i świętowane hucznie.
1: Czyli dalej je paróweczki.
0: Szczegóły na socialach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
11: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
1: Kawusi?

9 do 10, bajera i obrączki szczerozłote za nami. Za nami również jedna wielka impreza urodzinowa. Zresztą tutaj sprostowanie pod 6098698 przyszło od Dominika ze Sztokholmu, któremu swoją drogą również życzymy wszystkiego najlepszego. No bo tak, wspominaliśmy z Pawelcem chwilę temu, że wczoraj ktoś miał urodziny, ten ktoś to oczywiście z Kolim. I miał... Miał imprezę urodzinową, drodzy Państwo. 8 miatyczy wymalowane na różowo, hucznie bawiące się razem ze wszystkimi ludźmi, którzy przyjechali z Polski i nie tylko z Polski. Na voxfm.pl na przykład możecie zobaczyć, jak wyglądała ta impreza urodzinowa. A dzisiaj urodziny właściwe, no to z Kolimusiu, nasz kochany drogi. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze.

0: Go nie było mało, no to słuchajcie, za moment punktualnie o 10:00 sprawdzimy, co najważniejsze w kraju i na świecie. Marta Kiermasz przyniesie do studia najświeższą porcję newsów. Po 10:00 Lady Gaga, między innymi muzycznie Kama Sutra, również będzie Jack Style John. To wszystko w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: a nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz. Reklama.
2: Przyniósł do szkoły nóż i petardy hukowe. Policja w Warszawie zatrzymała 14-latka. Kierowcy, zróbcie głośniej, są poważne utrudnienia na trasie w Lubuskiem. To po groźnym wypadku. 17-letni Kacper Stychów wraca do domu. Przez powikłanie pogrypowe spędził w szpitalu 8 miesięcy.
3: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
2: 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole to historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek posiadał nóż z ukrytym ostrzem, na którym umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych.
4: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
2: Mówi nam Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Komenda Główna z kolei opublikowała raport ze swoich działań w całym kraju. Mundurowie skontrolowali ponad 10 tysięcy szkół i zatrzymali 13 osób, które między innymi kierowały groźby. To w związku z ostatnimi atakami nożowników w placówkach na Mazowszu. Wzmożone patrole policji pojawiły się dziś przy szkołach w całej Polsce. Jak to wygląda w praktyce? W Bełchatowie sprawdził nasz reporter Rafał Różycki.
5: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
6: Tak. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
5: Na co zwracacie uwagę?
6: No przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany. Nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
7: No jako mama małego dziecka, no stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No.
8: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu. To jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są.
2: Policyjne patrole przy szkołach będą też w przyszłym tygodniu. Ograniczenie mediów społecznościowych to konieczność, tak po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu mówił w 8 rundzie Vox FM poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Polityk jest też wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Według niego policyjne patrole, które mają pilnować bezpieczeństwo w okolicach szkół, są potrzebne, ale konieczne są też inne działania.
9: Ja uważam, że ograniczenie mediów społecznościowych do 16 roku życia powinno być obowiązkowe w Polsce. Powinniśmy nałożyć takie klauzule na media społecznościowe, tak samo jednak nakładamy je na media tradycyjne. W mediach społecznościowych możemy zrobić wszystko i zasięgi niektórych ludzi są tak samo duże, a nawet większe czasami niż nasz program, w którym występujemy.
2: Przypomnijmy, wczoraj Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia tych przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. W wiadomościach lubuskie poważny wypadek na trasie A18 w powiecie żagańskim na wysokości Iłowej. Bus wjechał w bariery energochłonne, później pojazd dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Teraz Ukraina. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie, ale też w kilku innych regionach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W części stołecznych dzielnic nie kursują tramwaje i trolejbusy. Z ograniczeniami działa też metro. Po 8-miesięcznej hospitalizacji powoli szykuje się na powrót do domu. Tyle czasu w szpitalu spędził 17-letni Kacper Stychów przez powikłania po sezonowej grypie. Potrzebny był przeszczep płuc. Operacji podjął się zespół specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
10: Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, no trafia w ekstremalnie

0: ciężkim stanie, właściwie z niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego.
1: Mówił kardiochirurg dr Maciej Urlik. Ze względu na tak ciężki stan w trakcie ratowania życia i samej operacji Kasprowi przetoczono ponad 100 jednostek krwi.
2: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie.
1: Dodaje mama Kacpra, po chorobie nastolatek wymagał wspomagania ECMO, czyli aparatury zastępującej pracę płuc.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Najchłodniej teraz prawie 7 stopni, prawie 8 stopni w Zakopanem, przepraszam. Najcieplej prawie 13 w Ustce. Ale ciekawi mnie, jak tam pogoda, słuchaj, Marta, w Siemiatyczach, bo to tam wczoraj było trochę gorąco.
5: No podobno ta temperatura
4: właśnie
5: wysoka.
4: Siemiatycze, pogoda. 11 stopni w tym momencie, drodzy Państwo. W ciągu dnia temperatury wzrosną w Siemiatyczach tak maksymalnie do 16 nawet, czyli całkiem ciepło. Tam jeszcze ekipa Voxa powinna być...
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No bo skoro tu jej nie ma, no to tylko odpowiedź jest oczywista.
5: Czyli ta temperatura odczuwalna pewnie jest wyższa.
4: Ty to powiedziałaś. Ale my, słuchajcie, wystawiliśmy tam swoich najlepszych zawodników. W związku z tym musieliśmy się jakoś podzielić, prawda? Zawodnik od urodzin Arek Sikora jeszcze ze Skolimem prawdopodobnie świętuje. Ja tutaj jestem, Klaudia Wasiluk, i witam pięknie i zapraszam. Marta Kiermasz również.
5: A ja też jestem.
4: Wraca za godzinę.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
4: A razem z nami jeszcze Lady Gaga i Paparazzi na dobry początek tej godziny. 5,5 minuty po 10. Dzień dobry. W piątek, 9 października.

0: Świetne połączenie. Head and Heart. I to Joel Corey w Vox FM na 18 minut po godzinie 10. A teraz, drodzy Państwo, muszę Wam kogoś przedstawić. Pan Mieczysław, 71-latek z Kołobrzegu, o którym to wypisują dzisiaj gazety. Są zdjęcia pana Mieczysława, a pan Mieczysław, wyobraźcie sobie, stoi obok wyhodowanego przez siebie pomidora. Może pochwalić się naprawdę imponującym osiągnięciem, bo w swojej niewielkiej szklarni, słuchajcie, wyhodował pomidora, który osiągnął prawie 6 metrów wysokości. Jeśli jest pochmurno i wilgotno, to pan Mieczysław mówi, że podlewa wtedy pomidora tak raz na kilka dni, a jak świeci słońce, to podlewa codziennie. Mówi, że tak, najważniejszy jest dobry organiczny nawóz, to w ogóle po pierwsze. No i przede wszystkim regularność, konsekwencja, prawda, trzeba dbać o pomidora. To jak w życiu. Jak już jest coś upatrzone, to trzeba podlewać. To nie tak, że to samo urośnie. I wyobraźcie sobie, że jest to najwyższy pomidor w Polsce. Bo ten, który należy do rekordu Guinnessa, to ma niecałe 5. A tutaj, prawda, pan Mieczysław mówi, potrzymajcie mi tyczkę, ja już mam prawie 6 metrów wysokości. Brawo! Takich ludzi nam więcej trzeba. Jeden pomidor, a tyle frajdy.
1: Yes! It is not that funny.

Torn i Ava Max, to wszystko w Vox FM na 24 minuty przed 11. Tak gramy, jeżeli na przykład jesteście właśnie w trasie, no to ja dosiadam się. Zajmuję miejsce DJ-a, powiedzmy, czyli pasażera z przodu i będę wam grała bardzo dobrze. A jak słuchacie nas właśnie w pracy, to taką muzyczną, energetyczną porcję kawki wam dostarczę. Pitbull, Neo, Afrojack i Give Me Everything po krótkiej przerwie.

0: Rutkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama. Vox FM.
6: W rytmie hitów.
7: He's not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Każdy z nas odnajdzie luz. No jakieś takie miasto na pewno jest, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Możliwe, że to właśnie w Chicago. Robert Lewandowski, słuchajcie, wystąpił minionej nocy w nietypowej roli. Kapitan reprezentacji Polski, na co dzień występujący właśnie w Chicago Fire, wykonał, słuchajcie, symboliczny rzut w meczu baseballowym MLB Chicago White Sox Cleveland Guardians. Ale to pięknie brzmi. Słuchajcie, wiecie, co miał zrobić? Taki był to symboliczny pierwszy rzut w meczu baseballowym właśnie. No i niestety nie przyniósł szczęścia ten taki rzut. Przegrana. Cleveland Guardians 5-9 i w serii playoff zremisowali 2-2. I ja tak sobie myślę, że ja wiem, o co tu chodzi. Przecież do Roberta Lewandowskiego w ogóle nie pasuje hasło debiutant. To jest po prostu stary wyjadacz. I nie chodzi wcale o rzucanie piłką, tylko o kopanie. No to nie to miejsce po prostu. 12 minut do godziny 11, Monster Low i Maniac to miejsce na to, by taką dawkę energii wam zaserować, drodzy państwo. A ich troje za moment, a wszystko to, bo ciebie kocham, w temacie miłości. Kochaj albo rzucaj, to również polecam. Możecie na voxfm.pl się zgłaszać, jeżeli chcielibyście, żeby Paweł Pawelec zajął się waszą sprawą. Tak, jak mrówka pracuje i zajmuje się waszymi tematami.

0: i zgodzicie się ze mną. Coś jest w tym numerze. Chris Cross Amsterdam, Loisa Sonsa, Willy William to My Oh My i to wszystko w Vox FM na chwilę przed 11. A za moment, punktualnie o 11, ważne wiadomości Vox FM. W nich m.in. o policyjnych patrolach w szkołach i o pilnych naradach dyrektorów. Trwa właśnie w Mazowieckiej kurator oświaty i to wszystko już za moment w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Policyjne patrole w szkołach, pilne narady dyrektorów. Polska oświata sparaliżowana po atakach nożowników na Mazowszu. Szef MBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Sejmowa komisja dała zielone światło. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu i o tym powiemy na koniec.
4: Na zegarze 11:00 to czas na wiadomości w OKFM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
3: Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu dzieci, młodzieży i pracowników placówek. Po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa, w tym ostatnim zginęła 37-letnia woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, i dopytywał, jak dziś wyglądają zajęcia.
5: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
6: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
5: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
6: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
3: Rozmawiał Jakub Krzyżak. Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. Tam również doszło do ataku nożownika. Przypomnijmy, pod koniec września 13-latek ugodził ostrzem dwie nauczycielki i koleżankę. Zginęła 61-letnia dyrektorka placówki. Dwa dni później zmarła też ranna uczennica. Jak podaje słowacka policja, w ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów w szkołach. Tylko 2 października odnotowano ich aż 18. Zmieniamy temat. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 to w rejonie Kobylanki w Zachodniopomorskiem. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Stargardzie. Do zdarzenia doszło we wtorek. Mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane.
7: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
3: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Posłowie za. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności przyjęła wstępny wniosek o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Politycy chcą pociągnąć go do odpowiedzialności. Adamowi Glapińskiemu zarzuca się naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach w OKFM. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Ma pomóc w szlifowaniu umiejętności maszynistów w różnych warunkach pogodowych i sprawdzeniu ich reakcji na niebezpieczne sytuacje. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć obligatoryjne szkolenie, mówi maszynista i instruktor Polregio Artur Misztal.
8: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny.
3: Symulowane trasy są odwzorowywane w 100%, a zakup sprzętu jest inicjatywą instruktorów.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Tak zapowiadali ci synoptycy, ten piątek pod znakiem deszczu. No i słuchajcie, wolałabym powiedzieć, że nie mieli racji, ale niestety, tym razem tak. 15 stopni dzisiaj maksymalnie wskażą termometry w Rzeszowie. Najchłodniej 9 stopni tylko w Zakopanem, ale deszcz tak, bo pada praktycznie wszędzie. No może z wyjątkiem Lublina, Białegostoku, Warszawy, Krakowa, ale cała ściana na przykład zachodnia. Cała północ, no to ona będzie skąpana w deszczu. Jak będzie wyglądała sobota, zapytacie? Bardzo podobnie, tyle że troszeczkę cieplej. 17 maksymalnie w Rzeszowie, ale tutaj praktycznie wszędzie deszcz.
9: Sponsorem programu

0: jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Nie, źle powiedziałam. Praktycznie wszędzie deszcz, z uśmiechem, bo oczywiście grzybiarze się cieszą, będzie co zbierać, prawda, jeszcze sezon jest, jesieniary również się ucieszą, bo też można się zaszyć na przykład z kubeczkiem gorącej kawy pod kocem i tak sobie no, nostalgicznie zerkać za okno i podziwiać ten piękny deszcz. Może tacy ludzie są. Na pewno tacy ludzie są. I my oczywiście do nich należymy. 5 minut po godzinie 11, Dr. Alban, It's My Life, to już teraz w Vox FM. Ronnie Ferrari, miły pan i przez cały wieczór. Roxette również będzie z kawałkiem Listen to Your Heart. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność te wszystkie numery zaserwować wam właśnie w piątek. Można powiedzieć, że jeszcze o poranku. No, na pewno przed południem. 9 października dzisiaj. No i przede wszystkim mamy piątek.

Podobno ten numer najlepiej się słucha w pracy. A tylko podobno. To Velvet, a ten numer to Rock Down 2 w Vox FM na 17 minut po godzinie 11. A ja tak w zasadzie nie bez powodu o tej robocie i o tej pracy wspominam, bo Vox FM zaczyna akcję Vox FM robi robotę. To taka nowa odsłona znanej wcześniej akcji Jazda do roboty, ale tym razem, słuchajcie, pierwsza zmiana w składzie oczywiście Julia Hren, Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec będą mogli przyjechać do Was, no i oczywiście zrobić tam robotę. Możecie pokazać pierwszej zmianie, jak wygląda Wasz dzień w pracy, wchodząc na voxfm.pl i opowiadając o swoim zawodzie. Może na przykład jesteście kosmetyczką, prowadzicie salon fryzjerski, albo salon na przykład pielęgnacji zwierząt, również taki jest. No to oczywiście nie ma co czekać, tylko o tym opowiedzieć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie poranek trochę zagonić do roboty, co oni będą w radiu siedzieć i opowiadać. Czas im pokazać, jak wygląda prawdziwa praca. Tu oczywiście puszczam do nich oczko. Możecie zgarnąć Wy oczywiście 1000 zł za takie zaproszenie właśnie pierwszej zmiany. Voxfm.pl, tam się polecamy, a potem koniecznie słuchajcie siebie. Wiecie gdzie. We'll be right back.

0: To Naja, to Body Talk. Głosowaliście już? Ja jeszcze nie, no ale ja w zasadzie nie mogę, no ale was mogę oczywiście zachęcić. I to właśnie robię. Voxfm.pl, zakładka Bestlista. Sprawdzamy, które miejsce po ostatnim notowaniu. Miejsce czwarte, drodzy państwo. I jest tutaj plus, i jest też minus. I to wszystko w waszych rękach. Możecie głosować. No i dzisiaj, mamy piątek, więc dzisiaj już za parę godzin, punktualnie o 17:00 słuchamy najnowszego wydania Bestlisty. No i sprawdzamy, jak tam wasza układanka. A ja już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Robi dzień dobry.
12: Magia radia.

teraz to już spokój, cisza i relax, take it easy, bo po wczoraj to naprawdę przydałoby się odpocząć. Po wczoraj, a oczywiście piję do Siemiatycz, gdzie wczoraj urodziny obchodził Skolim. Obchodzi dzisiaj, ale wczoraj wyprawił hurtą imprezę, my również tam byliśmy. Zresztą mama i babcia Skolima również tam były i dostały kwiaty. Relacja pełna na voxfm.pl, polecam. Michał Trawka, Magest, muszę przyznać.

0: Rodeo i Blanka. I to wszystko w Vox FM na chwilę przed godziną 12, a za moment punktualnie o 12 w samo południe zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Beata Piekarska pojawi się w studiu, powie między innymi o pokojowym Noblu, który trafił do prawniczki z RPA. Będą również wiadomości sportowe. A Iga Świątek już się rozgrzewa. Szczegóły już za chwilę, koniecznie bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Polskie szkoły pod specjalnym nadzorem.
2: Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa.
1: Po ostatnich atakach policja od rana skontrolowała ponad 10 tysięcy placówek. W wiadomościach Vox FM też Trybunał Stanu dla prezesa NBP i pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA.
3: Na zegarze 12 w studiu Vox FM witamy Beatę Piekarską.
1: Dzień dobry.
3: Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
1: Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek i kilkanaście osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt pracy policjantów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu.
2: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
1: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Dziś na terenie całego kraju zatrzymano 13 osób.
2: To są zdarzenia polegające na tym, że właśnie osoby w sieci kierowały groźby karalne pod adresem konkretnych osób i takie osoby zostały zatrzymane, będą ponosić odpowiedzialność karną.
1: Bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Odwiedziliśmy jedną ze szkół w Bełchatowie.
4: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
5: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
4: Próbuję otworzyć. No nie da się.
5: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku w Lubuskiem. Na autostradzie A18 zdarzyły się w powiecie żagańskim dostawczy busu, który wypadł z drogi i uderzył w bariery. Trzy osoby trafiły do szpitala. Stan dwóch jest ciężki.
6: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
1: Mówi Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. Kierowca busa był trzeźwy. To krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Prace w tej sprawie trwały od maja 2024 roku. Posłowie przesłuchali ponad 50 świadków, tłumaczy przewodniczący Sejmowej Komisji Zdzisław Gawlik.
7: Nie była to komisja o tym, kto lepiej potrafi żonglować sztabką złota. Była to komisja o tym, na ile te obowiązki wynikające z artykułu 227 Konstytucji i z artykułu 3 ustawy Narodowym Bankiem Polskim zostały zachowane.
1: Nad wnioskami komisji głosować będzie teraz Sejm. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA Nava Natem Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa. Laureatka jako adwokat była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
1: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: A dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18.00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
9: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
1: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. W niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Martens. Do tej pory rywalizowały one ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek spotkania za godzinę. A Hubert Hurkacz w kicie drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju zmierzy się z Nowakiem Dziokowiciem.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Nie taki zły ten piątek, jak go nam synoptycy malowali, słuchajcie, bo dużo słońca, mimo tego, że deszczu też trochę, ale słońce również jest, więc szukamy pozytywów dnia dzisiejszego. Maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj 15 stopni, to Rzeszów i Gdańsk. Najchłodniej 9 stopni zaledwie w Zakopanem, 11 wskażą termometry w Suwałkach i deszcz ten popada jedynie na północy i na zachodzie kraju. Lublin tam nie, ale Rzeszów tam tak. A jeżeli chodzi o jutro, to deszcz praktycznie wszędzie, może właśnie z wyjątkiem Lublina i Rzeszowa. No i na termometrach maksymalnie 17 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: 5,5 minuty po godzinie 12. Mamy piątek, 9 października w kalendarzu. Miley Cyrus i Flowers, tak kwiatuszkami was przywitam na dobry początek tego piątku. Piękni młodzi również za moment będą. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk. No i mam świetną wiadomość. Spędzamy ten piątek razem.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Mamy piątek, więc taki imprezowy nastrój na naszej antenie. To Shakira i Dare, to wszystko w Vox FM na 18 minut po godzinie 12. Po czym poznać dobrą imprezę? Na przykład po różowych drogach, wymalowanych na przykład w Siemiatyczach. Tak, tak, tak, to właśnie tam wczoraj bawiliśmy się na imprezie urodzinowej z Kolima. Instagram, Facebook i VoxFM.pl, to tam wszędzie znajdziecie obszerną relację z tego wydarzenia. No oczywiście niezmiennie przyłączamy się do życzeń, bo to z Kolim dzisiaj, tak, dzisiaj kończy 30 lat. No to z Kolinie, no już myślę, że my już wszystko powiedzieliśmy. No ale niezmiennie życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze. I niech kolejne 30, 60, 90, ile tam sobie życzysz, upłynie co najmniej tak idealnie, jak te 30. 19 minut po godzinie 12, Europe i The Final Countdown, to na teraz The Weeknd i Blinding Lights za moment.

0: takie trio w Vox FM. David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis, a to Would I Lie To You. I to wszystko na 25 minut przed godziną 13. A teraz, drodzy Państwo, historia pod tytułem Piątek. Bo takie rzeczy zazwyczaj dzieją się w okolicach właśnie weekendu. Historia, proszę Państwa, hit z Ameryki. Wyobraźcie sobie dwie hulajnogi elektryczne. Na nich, takie stojące obok siebie, na nich wyobraźcie sobie, że stoi kanapa, a na tej kanapie wyobraźcie sobie, że tak po prostu siedzą sobie dwaj panowie. I nie musicie sobie wyobrażać, bo takie rzeczy, słuchajcie, działy się w amerykańskim Charlotte. Na takich jadących właśnie na takiej kanapie, umiejscowionej na hulajnodze, natknęli się policjanci. No i mówią, no panowie, no śmiesznie, no fajnie, fajnie wymyśliliście, tyle, że no trochę niebezpiecznie, jakby wam to powiedzieć, nie? Policjanci oczywiście zrobili co trzeba, zwrócili uwagę, wrzucili mandat, ale ja tak sobie się zastanawiam, teoretycznie taka piątkowa historia, nie? Że hulajnogi i kanapa. Ale jeżeli impreza, tak potencjalnie, odbyłaby się w czwartek i potem w piątek rano wychodzisz i widzisz takie rzeczy na drodze, hulajnogę z kanapą, naprawdę zdziwilibyście się?
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Zen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
17: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
19: Vox FM.
0: Vox FM. W rytmie hitów.
1: W rytmie hitów.

13 do 13 to Ellie Oaks, Lavinia i Reasons za nami i to jest, słuchajcie, miejsce 15 ostatniego notowania bez listy, a to najnowsze to już dzisiaj, bo już dzisiaj piątek. To ostatnia szansa na to, by wejść na voxfm.pl i w zakładce bez listy zagłosować na swoich ulubieńców. Dzisiaj 17, przypominam, godzina 17 właśnie, Krzysiek Skrzypkowski zaprasza na najnowsze notowanie, a teraz to ja zapraszam do tego, by zrobić głośniej, no bo jak rozdajemy róże, no to trzeba brać. Defis, a za moment inna, Love Fastboy również się pojawi w voxfm.

0: Muzyczne dźwięki Music Sounds i Fastboy, na to oczywiście możecie liczyć w Vox FM na chwilę przed 13, a za moment o 13 możecie liczyć na najświeższą porcję newsów. Między innymi powiemy o najnowszych cenach paliw na weekend. Czy będzie taniej, czy drożej, to się okaże. 13 przed nami, bądźcie koniecznie razem z nami.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra.

0: Wykorzystać tragiczne wydarzenie na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną, ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, i tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. A po nagraniach z groźbami, jakie pojawiają się w internecie, mamy serię zatrzymań nastolatków w całym kraju. Policja cały czas publikuje najnowsze komunikaty z takimi informacjami. Policjanci z Płocka namierzyli 13-latkę, która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych. W Bartoszycach policja zatrzymała 11-latka, który przeniósł do szkoły atrapę noża. W Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do swojej podstawówki i atakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. Monika Kowalewicz.
2: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
3: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
2: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
0: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. Kilku uczniów z Podkarpacia opublikowało w internecie wpisy o przenoszeniu noży i maczet do szkół. Jak przekazała nam wojewoda podkarpacka, po sprawdzeniu okazało się, że to były żarty. Służby potraktowały jednak te sygnały poważnie i już ustalają autorów wpisów.
4: I tutaj jest gorący apel do rodziców. Sprawdzajmy, co nasze dzieci piszą na forach, na jakich forach, gdzie się logują, bo na tych forach inni czytają te rzeczy i mogą też na zasadzie takiej, to ja to zrobię.
0: Mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul. Fabryka nielegalnych papierosów zlikwidowana. Polacy i Paragwajczycy produkowali je na ogromną skalę w hali magazynowej na Dolnym Śląsku. 9 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku.
5: Na gorącym uczynku zatrzymano 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zabezpieczono prawie 1 000 000 sztuk papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zdeponowanych nielegalnych towarów akcyzowych wynosi 18 milionów złotych.
0: Powiedziała nam Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im 8 lat więzienia. A na koniec w Vox FM wieści dla kierowców. Mamy ceny paliw na weekend i na poniedziałek. Znów będzie nieco drożej. 95 ma kosztować 6,97 za litr, a diesel 8,06.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: I w tym przypadku nie skłamię, jak powiem, że tanio to już było. Niestety. A jeżeli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to tutaj mam całkiem dobre informacje, ale tylko na dziś, bo deszcz obiecywali nam synoptycy, zapowiadali, ale popada zaledwie na północy i na zachodzie kraju. Poza tym reszta Polski skąpana w słońcu. Dzisiaj nie jest tak źle, no może z wyjątkiem wiatru, bo ten hula, także ubierajcie się ciepło. Sobota i niedziela przed nami za to bardzo deszczowa, praktycznie w całym kraju. Jedynie w Rzeszowie i w Lublinie może nie popadać, ale poza tym deszcz, deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: O, i Zakopane jeszcze się uchroni. Znalazłam. Ale poza tym to parasolki musimy mieć koniecznie. 4,5 minuty po godzinie 13, drodzy Państwo, w piątek, 9 października, tak? To już dzisiaj można odsapnąć. Disturbed i The Sound of Silence, takie hity nam zaserwuje na dobry początek tej godziny, a potem obiecuję, że będzie miło. Dzień dobry!

Holy Dolly i Dolly Song. I to wszystko w Vox FM na 16,5 minuty po godzinie 13. Kojarzycie, w Kielcach była kiedyś taka akcja. Kielce zakupiły fantastyczną inwestycję. Chodzi o takie lustro. Małe lustro no niemałe pieniądze. Za 90 tysięcy złotych. Troszeczkę coś poszło nie tak. Miało być to szkło pancerne, ale niestety, słuchajcie, zostało zniszczone. To niebo Kielc, bo tak się nazywa. Lustro, w którym można się przejrzeć, można zobaczyć właśnie niebo, czy na przykład podeszwę swoich butów. Lustro, przypominam, za 90 tysięcy złotych prawie, że zostało niestety zniszczone. Policjanci dokumentują akt wandalizmu i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy się śmieją z tego, no bo wiecie, jednak tanie to nie było, a zniszczyć w sekundę się udało. No piszą coś tam, że no wiecie, rzeźba była dofinansowana i że tym bardziej ich to wszystko bawi. Ja zostawię to tu tylko w Światowy Dzień Jaja. Bo tak, kalendarz świąt nietypowych dzisiaj, jak w Światowy Dzień Jaja i moim zdaniem to nie jest absolutnie przypadek. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów jeszcze dzisiaj mamy. I Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. To dla wszystkich zainteresowanych. Wszystkiego najlepszego. 18 po 13.

0: to miejsce pierwsze ostatniego notowania bez listy. Armin van Buuren, Sacha i Everlasting, a my miejsca pierwszego oczywiście życzymy Idze Świątek. Po pierwszym secie 2-1 prowadzi Iga Świątek, oczywiście przypominamy. I Eliza Mertens zmierzą się dziś w finale, w ćwierćfinale WTA w Pekinie. Śledzimy oczywiście wynik w wiadomościach Vox FM. Tak, możecie na to liczyć.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
16: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
17: Już to czytałyśmy?
16: Już to wymyśliłam.
18: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
24: Vox FM robi dzień dobry.
25: Kawusi?

0: Hungry Eyes i Paris Anchor. I to wszystko na chwilę przed godziną 14. Kamil Ruskowski już w studiu.
1: Kiedy słyszę piosenkę o węgierskich oczach, to od razu jakoś mam wrażenie, że to będzie lepszy piątek.
0: Wyglądasz mi na głodnego, bo to bardziej o głód chodziło, a nie Węgry. Wiesz?
1: Muszę chyba się jeszcze jednak podszkolić.
0: Jeszcze wszystko przed tobą.
1: Biorę
0: Dzień
1: się.
0: Dobry.
1: Dzień dobry.
2: I do widzenia.
0: I do widzenia.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
3: Reklama.
0: Prawie 50 szkół zamkniętych. Do placówek wysłano ponad 3 tysiące policjantów. Mamy najświeższe informacje po spotkaniu sztabu kryzysowego na Mazowszu. Zderzenie osobówki i ciężarówki na autostradzie A2. Jedna osoba nie żyje. Hurkacz lepszy od Djokovicia w Szanghaju. Polak sprawił sporą niespodziankę.
1: 14 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Beata Piekarska. Słuchamy.

0: zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
1: Policja podaje, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przenieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przesneszu. A właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole-Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądów w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz nam, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
2: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
3: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
4: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
2: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
1: Około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Uwaga, kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zdarzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba zginęła. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Na dwójce utworzyły się potężne korki. Pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim trzeba jechać 92, jednak tam też już powoli się korkuje. A teraz z Vox FM zmieniamy temat, będzie krótko sport. Hubert Hurkacz, nie do zatrzymania. Polak w hitowym starciu drugiej rundy turnieju w Szanghaju pokonał słynnego Nowaka Djokovicia 6-4, 6-3. Hurkacz pokonał serbskiego tenisistę po raz pierwszy w swojej karierze. Dzięki wygranej zameldował się w trzeciej rundzie turnieju. I na koniec w wiadomościach Vox FM wracamy do kraju. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się spodoba.
5: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
6: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
7: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
1: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: A jeżeli chodzi o pogodę, to proszę się ciepło poubierać. Ja się dzisiaj rano nie ubrałem, bo byłem przyzwyczajony do tego, co było przez ostatnie dni. Jakby to powiedzieć... No i tego. Najbliższej nocy będzie padało niemal w całym... Niemal w całym kraju, bo na wschodzie nie będzie padało, w centrum nie popada, na południu nie popada, czyli popada tylko na północnym zachodzie albo aż. Na termometrach 10-11 stopni mniej więcej, chłodniej w Suwałkach, bo tam 7, podobnie zresztą w Zakopanem. Jutro temperatury maksymalnie do 15-16 stopni, tyle w Zielonej Górze oraz we Wrocławiu. No i niestety taki deszcz, na szczęście na przemian ze słońcem.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jak się okazuje, piątki mają to do siebie, że dobre rzeczy w piątki również się zdarzają i takie wam również mogą się przydarzyć, bo dzisiaj 9 października w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Jaja.
10: Jest to dzień z Vox FM.
9: Proszę sobie nie robić jaj, bo dzisiaj mamy najważniejsze święto w całym tygodniu, czyli oczywiście piątek! 609-2x8-69, lista obecności proszę.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
9: Poczujcie się trochę jak w szkole, ale trochę o to chodzi. Mario Biski, Right Here Waiting, daj to głośniej za chwilę, czyli wyjaśnić nie trzeba. Kamil Rutkowski, piątkowe. Dzień dobry.

0: Daj to głośniej, wesele w Dubaju, 11 minut mamy po godzinie 14. Piątkowa lista obecności, gdzie doleciał piątek, gdzie czuć piątek, gdzie piątku nie czuć. Tam będziemy robić wszystko, żebyście mogli go w końcu poczuć. 609-869-869, pod tym numerem melduje się Arek. U nas słychać bardzo, bardzo dobrze, pozdrawiamy z budowy. Ale która to budowa, gdzie i czy potrzebujecie pomocy? Agnieszka donosi, bardzo dobrze słychać piątek w Irlandii, pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękujemy. Piątku może nie słychać we Wrocławiu, pisze inna Aga, za to bardzo go czuć. Korki takie, że Wrocławia nie widać. A nie, no to normalka. Już wiemy, że jesteśmy przynajmniej w pięknej stolicy Dolnego Śląska. No twierdza Wrocław w końcu, prawda? Proszę Państwa, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jaja. No to wiadomo, jak tutaj świętować, tu nie ma o czym mówić. Także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Tutaj zachęcam do tego, żeby do kogoś napisać list. Tylko nie jakiegoś e-maila. Weźcie długopis, weźcie kartkę, weźcie coś napiszcie, tak od serca. Nawet możecie coś narysować, jeżeli musicie. Możecie zrobić komiks. Przy okazji można sobie przypomnieć, jak wygląda długopis.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tak, to jest to takie cienkie, długie i na końcu ma... Tylko dobrą końcówką piszcie.

0: pozdrawiamy wszystkich na drodze numer 94, to jest Route 94, Jess Glynn, My Love, czyli o miłości. Wszystko się zgadza, 18 minut po godzinie 14. Jak piątkowe popołudnie, to trzeba, wiecie co robić, odpalać wrotki, jak to mówią niektórzy, albo odpinać te wroty. A to dziś piątek, 609 2 razy 869. Oj, przesadziłem trochę, pozdrawia Jarek. No nie, ty jeden. Imię też jest bardzo blisko. Piątek, słychać w drodze do Wrocławia, jedziemy z Płocka na zawody, judo. O, pozdrawiam wszystkich, Monia i Leszek. Ale to wy razem będziecie ze sobą, czy o co tam chodzi? 609 2 razy 869. Dobrze słychać piątek także w okolicach Rzeszowa. Pozdrawiamy, oczywiście piątkowo. My również pozdrawiamy z okolic Rzeszowa. Zaglądamy jeszcze do Lublińca, to jest malutka miejscowość pod Częstochową, dlatego że tam jest afera. Afera polega na tym, że tam są bobry. No i ktoś postanowił wszystkich ostrzec przed tym, że tutaj są bobry, stawiając tabliczkę "Uwaga, bobry". Bobry zobaczyły tę tabliczkę i przegryzły tabliczkę ostrzegającą przed bobrami. Nie ma tabliczki, znaczy jest, ale leży, czyli tak jakby nie było tabliczki ostrzegającej przed bobrami. Gdybyście zastanawiali się zupełnym przypadkiem w weekend, jak żyć, bądźcie jak te bobry spod Lublińca. Nikt nam nie będzie mówił co.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale bardziej mnie ciekawi w tym wszystkim inna rzecz. Kto nauczył te bobry czytać? Jamal i Policeman, już gramy Becky G, Bad Bunny, Majores za chwilę, 10 minut i wiem.

0: To jest Becky i Bad Bunny, czyli taki króliczek, ale coś tam nie do końca styka między uszkami. 26,5 minuty mamy po godzinie 14, 609, 2x8, 69. Dzisiaj najprzyjemniejsza, bo piątkowa lista obecności. Witam, ktoś pisze, a u mnie fajrant. Temperatura nie schodzi poniżej 29 stopni, w tym tygodniu zero deszczu. Mam nadzieję w spodenkach, mam nadzieję. Gdzie? To napisał Rafał i teraz wszystkim Rafałom przez te jednego Rafała daje minusa. Nie robi się tego ludziom, którzy siedzą tutaj w pracy przy takiej pogodzie. Na wakacje sobie pojechał, no ludzie.
1: Autopromocja. 3,

0: Bytkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
0: Reklama.
13: 14.30 na zegarze. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed Wami. Zaprasza Beata Piekarska.
14: Na 30 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Siedlcach 60-latka oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego. Wyrok nie jest prawomocny. Do zabójstwa doszło w styczniu ubiegłego roku podczas interwencji w jednym z mieszkań w Siedlcach. Adam Cze nożem zaatakował ratownika medycznego, zadając mu cios w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna zmarł, drugi z ratowników został ranny. Znów będzie nieco drożej. Wiemy, jakie ceny paliw pojawią się na pylonach w weekend i w poniedziałek. 95 ma kosztować 6,97 za litr, a diesel 8,06. Sztorm na Bałtyku. Promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, a miejscami także śniegu. Na całym Bałtyku siła wiatru może w porywach osiągnąć nawet 100 km na godzinę. Hurkacz lepszy od Djokovicia. Pokonał Serba pierwszy raz w karierze. W Szanghaju Polak sprawił sporą niespodziankę. Wygrał 6-3, 6-4 i zameldował się w trzeciej rundzie turnieju.
13: A u nas już teraz 29 minut do 15. Gramy Modern Talking. Buffalo w kolejce.

Piątek! To jest Buffalo i ona jest taka piękna. 23 minuty do godziny 15. Musiałem dokrzyknąć, bo rzeczywiście wiadomości od was są niepokojące. W Ropczycach podobno nie słychać, że piątek. No to co jest? No halo. Wychodzicie na pole tak zwane, nie wiem gdzie są Ropczyce, albo na dwór, skąd jesteście i wszystko jest jasne. A my pracujemy przy choinkach, święta się zbliżają. Pozdrawia prosto z Danii, z Grinstadt, Patryk z Siedlac. Chociaż z drugiej strony byłem ostatnio w sklepie, to już jest Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, a w niektórych to już w ogóle prawie Wielkanoc.

on wiszaj, szaj, szaj, czyli nie ma co być przesadnie skromnym. Tiesto i Karol G. 10 minut, zostało nam zaledwie do godziny 15. Już wiem, że Robczyce są na Podkarpaciu. Dobra, jadę. Jak rozumiem, to było zaproszenie, tak? Klasyki Słowomir. La la la la, czyli piątek w pełnej krasie.

0: Ta niekończące się lato śpiewało Szyjana. Powiedzcie to tym, którzy dzisiaj rano wstali i prawie musieli skrobać swoje szyby w samochodach. Pozdrawiam serdecznie mojego sąsiada. Nie było takiej potrzeby, ale on jest zawsze przygotowany i próbuje dać znać całemu osiedlu, że tak właśnie jest. 4,5 minuty do godziny 15. Zostało nam zaledwie. To co, weekend? Pewnie, że tak. 15 wiadomości. Po wiadomościach czeka Arash Temptation i Andrea Bocelli, ale z Davidem Guettą.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Ostatnie ataki nożowników na Mazowszu nie są ze sobą powiązane, zapewnia szef MSWiA. Uwaga, kierowcy, wciąż spore utrudnienia po wypadku na dwójce na Mazowszu. W wiadomościach Vox FM też bunt w Zakopanem. Poszło o drogę.
2: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15. Przygotowała i przedstawi już teraz Beata Piekarska.
1: Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od szefa MSWiA. Marcin Kierwiński odniósł się też do pojawiających plotek o internetowym wyzwaniu wśród młodzieży. Ostrzega przed falą dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
3: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
1: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
4: Jest nas dzisiaj 24 tysiące.

0: ciągnąć na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to weź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
1: Według ekspertów rodzice powinni poświęcać więcej uwagi temu, co dziecko robi w sieci. Najważniejsza jest codzienna rozmowa. Uwaga kierowcy, wciąż spore utrudnienia po wypadku na dwójce na Mazowszu. Już udrożniono jedną nitkę. W zderzeniu osobówki i tira zginęła jedna osoba. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. I na koniec bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się dziś w magistracie.
2: To jest krzywda dla mieszkańców.
3: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
4: To bez sens, ponieważ droga już jest.
5: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim jaki jest cel zbudowania tej drogi.
6: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest wymaga w planie zapisu.
1: Mówił naszemu reporterowi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli zmasowaną akcję składania wniosków o wykreślenie przyszłej drogi z planów. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zdecyduje o losie planowanej inwestycji.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 4 minuty prawie, po godzinie 15 pogodowo, no bez rewelacji, bez szału, bo ten wiatr, który dmie i to nawet 8 metrów na sekundę, nad morzem do 12 nawet może dzisiaj powiać. Niestety, ale nawiewa bardzo chłodne masy powietrza, które będą przechodziły przez nasz kraj przez cały weekend. Także proszę Państwa, ja wiem, że weekend weekendem, ale ciepło ubrać się trzeba. Tej nocy deszczowo w północno-zachodnich rejonach naszego kraju, na zachodzie także popada. 10-11 stopni na termometrach, ale uwaga, temperatura odczuwalna. 6, 5 to taka norma w Suwałkach 4.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Teraz wam powiem jak klasyczny lekarz po operacji. To było tak, dobrze idzie, jak nagle źle nie pójdzie naprawdę. Iga Świątek wzięła i przegrała. No idzie weź coś z tym zrób. Elize Martins w dwóch setach opykała. No i co? I teraz trzeba będzie patrzeć na naszego Hurkacza, który z kolei pokonał Dziokowicza, więc mamy na zero.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
8: Ale ponieważ mamy piątek, nie ma się co smucić. Arasz i Andrea Bocelli z Davidem Gettą za chwilę. Dzień dobry.

0: Bardzo się cieszę, że akurat ta piosenka pojawia się dokładnie w tym momencie, czyli w to piątkowe popołudnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale wraca najsilniejsza Liga Świata, czyli Ekstraklasa. A to piosenka, która no, kojarzy się z futbolem jak mało która, czyli DNA, Andrea Bocelli, David Guetta. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj także bestlista. Jak ta piosenka stoi, możecie w każdej chwili, w bestliście oczywiście, możecie w każdej chwili sprawdzić na voxfm.pl. A tymczasem takie pytanie do was, napisaliście ten list, czy nie napisaliście? To tak, bo przypominam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, bo tutaj donosi Aśka ode mnie, jak ja bym chciała dostać kiedyś właśnie taki list, taki prawdziwy list. Słuchaj, nie chcę ci nic mówić, ale jest pewnego rodzaju lifehack. Jedziesz na wakacje, kupujesz kartkę, wpisujesz, potwierdzam pobyt, wysyłasz sama do siebie, wracasz. Ile radości!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Polecam. Kolorowanie sobie życia. Playboy's Lady, korona za chwilę.

0: O, właśnie, padło do zobaczenia, a ja mówię dzień dobry, korona, baby, baby, 19,5 minuty po godzinie 15. Czy was również odwiedzają różni dziwni ludzie w pracy? No, to właśnie o to chodzi. Dopóki nie jest to komornik, dopóty wszystko się zgadza. Jak przyjdzie komornik, no to dzień dobry, w piątek mamy weekend i sobie będziemy przejmować. Po buziaczku i rozstajemy się w tak zwanej przyjaźni. Proszę państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego? Wziąłem gazetki popołudniowe, no i tak powiem wam, nie ma co bardzo, co to jest, no Ekstraklasie to ja już mówiłem, to bez sensu, Danuta Martyniuk jest w więzieniu. Nie ma... Jak to Danuta Martyniuk jest w więzieniu? Żona Zenka Martyniuka, króla Disco Polo, wzięła udział w programie. A, odsiadka, tak? Że trafiła za kraty. I na pewien czas zamieniła, jak tutaj czytam, luksusy na więzienną codzienność. Łatwo nie było. Ale przepraszam, z jakiego powodu? Że trzeba mówić czaj zamiast herbata?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: O, teraz jeszcze czytam, że tam są znane kobiety, które na własnej skórze przekonują się, jak wygląda życie za kratkami. A to dla niektórych nawet codzienność. 20 minut po godzinie 15, Ewa Max już gra, Neptunika za chwilę, a 10 minut i mamy wiadomości.

0: czyli Weekend w piosence. 28 minut. Mamy już po 15. Za 2 minutki zapraszam Was na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.
20: 29 minut zostało dokładnie do godziny 16. To czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
21: Dzień dobry.
20: Zapraszamy.
21: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego. Taki wyrok zapadł dziś w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Skazany to 60-letni Adam Czy. W styczniu ubiegłego roku mężczyzna źle się poczuł i wezwał pogotowie. Ze względu na obrażenia głowy ratownicy medyczni chcieli zabrać go do szpitala. Wtedy oskarżony zaatakował ich nożem. Jeden z ratowników dostał cios w okolice klatki piersiowej. Lekarzom nie udało się go uratować. Sprawca w chwili popełnienia czynu miał 2 promile alkoholu w organizmie. Przyznał się do winy, choć przed sądem twierdził, że nie pamięta całego zdarzenia. Józef Goebbels z pewnością bije brawo z piekieł, napisało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X. To po ogłoszeniu laureatki tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla. Zdaniem izraelskich władz nawanatem Navi Pillay szerzy antysemickie kłamstwa i demonizuje Izrael. Jej oskarżenia o ludobójstwo w Strefie Gazy są fałszywe, dodało MSZ w Jerozolimie. Tegoroczna laureatka Nobla to urodzona w RPA prawnik. W swojej karierze wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Na koniec jeszcze wrocławskie Afrykarium, które obchodzi swoje dziesięciolecie. Ostatnia dekada przyciągała ludzi z całego świata, by obejrzeć ekosystem Afryki we Wrocławiu, mówi prezes wrocławskiego zoo Sergiusz Kmiecik.
22: Doskonale przemyślanym, doskonale zaprojektowanym od 10 lat obiektem, w którym żyje prawie połowa mieszkańców wrocławskiego zoo, bo we wrocławskim zoo mamy 11 tysięcy mieszkańców podopiecznych, z czego 5 tysięcy około żyje właśnie w tym jednym budynku Afrykarium.
21: Świętowanie dziesięciolecia wrocławskiego Afrykarium 26 i 27 października.
20: Czy będziemy na miejscu? To tylko jeszcze tutaj chciałem dopytać.
21: Jakieś, oczywiście.
20: Naprawdę?
21: Ja będę.
20: Jedziemy w takim razie w komplecie. 28 minut 7, nawet już mamy do godziny 16. To nie ma co przedłużać. Quo Vadis. Where do you go?

To jest na jaj i oczywiście Body Talk, czyli tak mówi wasze ciało, a jeżeli wasze ciało domaga się tego, żeby sobie potańczyć, żeby pośpiewać, prawda? To nie ma się co przed tym absolutnie bronić. Wyobraźcie sobie, że znalazłem informację, że uwaga, spontaniczne śpiewanie albo tańczenie wyzwala w nas takie hormony, których nie jest w stanie wyzwolić żadna inna czynność. I trzeba to robić jak najczęściej, zwłaszcza przy weekendzie. Z doświadczenia tylko podpowiem, że śpiewanie albo tańczenie przy sprzątaniu powoduje, że bardziej się chce.

0: cały ja, Szmaragdy i Diamenty. To jest grupa Solaris, 3 minuty dzielą nas od godziny 16 w to piątkowe popołudnie. Żeby to dobrze poczuć, to proponuję zrobić teraz tak. Zamykamy oczy, no chyba że jedziecie samochodem, to nie polecam, ale cała reszta może. Zamykamy oczy, uwaga, wyobrażamy sobie, świeci słońce, jest ciepło, czujemy na naszej skórze te promienie. Zaciągamy się bardzo mocno i wracamy do rzeczywistości. Wiadomości o 16 przed nami, zaraz po nich Sibul.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%. RRSO 0%. I do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.
7: Ataki na żołników w szkołach nie są pokłosiem internetowego challenge'u, to najnowsze ustalenia służb. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do debaty przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa, a w Gronowie Elbląskim obok dworca powstanie sala ślubów.
8: 16 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie do studia przynosi Małgorzata Łukowska.
7: Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po atakach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
9: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
9: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
11: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
9: W akcję zabezpieczenia szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
7: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolanowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodziny i Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. A temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
12: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.

0: innego młodego sprawcę z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Dzisiaj, punktualnie o 17:00 na Rynku Głównym w Krakowie.
1: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
0: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie.
2: Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby chociaż raz w tej kampanii, mówię o drugiej turze, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej. Zapraszam serdecznie, panie radny, pod Skarbonką o godzinie 17:00.
0: Cisza wyborcza zacznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urny i wybiorą nowego prezydenta miasta. Rusza przebudowa dworca w Gronowie Elbląskim. Po remoncie samorząd zagospodaruje część budynku, która zyska nieoczywistą funkcję. Stanie się bowiem salą ślubów, mówi wójt Gronowa Elbląskiego Marcin Ślęzak.
3: Chcemy zrobić tam salę ślubów. Pomyśleliśmy sobie, że to będzie ewenement. To będzie coś niezwykłego chyba nawet z uwagi na to, że ta symbolika związana z podróżą, związana z przejściem przez życie, pięknie będzie wypuścić nowożeńców w świat w anturażu zabytkowego dworca kolejowego.
0: Modernizacja zabytkowego dworca ma kosztować ponad 13 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na początku 2028 roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Zagrajmy w taką grę. Ja ci zadaję pytania, a ty strzelasz. Czy jutro będzie ciepło?
0: Tak.
5: Nie. Jutro będzie od 12 stopni w Suwałkach do 16 maksymalnie w Szczecinie. Odczuwalna temperatura będzie wyższa czy niższa?
0: Niższa.
5: Dobrze. Jutro dużo niższa temperatura. Czy jutro będzie padało, czy będzie słońce?
0: Będzie padało.
5: Na zmianę ze słońcem, więc odpowiedź tylko w połowie. Biometr korzystny czy niekorzystny?
0: Niekorzystny.
5: To zależy gdzie, bo w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie i w Rzeszowie będzie korzystny.
0: No to a ciśnienie? Nie możesz z tą tarczą tak biegać.
5: Ciśnienie
0: 1005 hektopaskali.
5: Nie, 1012, 11 nawet. I rośnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Ciśnienie 120 na 80.
0: Cel ma być skonkretyzowany, wtedy można strzelać, a nie, że ty takie dajesz tutaj odpowiedzi otwarte.
5: Dobra, to mam do ciebie pytanie. Piątek tak. Na tak czy na nie?
0: Na tak.
5: Dlaczego?
0: Nie można tak biegać, można, bo to jest piątek. Piątek zawsze jest na tak.
5: Gdyby ktoś miał wątpliwości, proszę brać przykład z redaktor Łukowskiej. Ona wie, co mówi. Nie zawsze, ale tym razem wie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
5: Gorzka, jak cię uczyłem? Dużo mówię, bo dużo wiem, więc dużo mówię.
0: Tak mówię, tak uczyłeś mnie, to prawda.
5: Dziękuję.

0: Dziewczyny, wiem, że niektóre z was zmartwia, ale potwierdzone, tak mi się wydaje, info, bo to jest piosenka sprzed kilku lat, już nie szuka. Masters szuka szukał dziewczyny, 12,5 minutki po godzinie 15, dzień dobry, w piątkowe popołudnie, raz jeszcze wszystkim tym, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, strasznie się cieszymy, że jesteście. Wiem, że weekend często zaczyna się u was od obowiązków, bo tu trzeba dziecko ze szkoły, albo z przedszkola, albo ze żłobka, trzeba jechać gdzieś na zakupy, zajść do drogerii, żeby sobie coś kupić do kąpieli, bo przy weekendzie wypada, prawda? Wszystko to rozumiem, ale może zainteresuje was to, co mówią psychologowie a propos weekendu. Nie wolno żyć weekendem i nie wolno sobie dawać zbyt dużo obowiązków na weekend. Czytaj, trzeba to rozłożyć na cały tydzień. Jakieś sprzątanko, właśnie jakieś zakupy, jakieś jeszcze obowiązki. Więc pytanie brzmi, bo już tego nie wyjaśniają, jak spędzać ten weekend? Jak? Ja mam taki pewien pomysł, tylko jest dość kontrowersyjny. No ja bym weekend spędzał tak, żeby najlepiej w poniedziałek niewiele pamiętać.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Przychodzić rano do pracy w poniedziałek i pytać, a jak, to już po weekendzie?

0: Morris i Desire. 19,5 minutki. Już. Po 16. Już.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, pranie.
0: To robimy tak. Ja biorę łyczek kawki, uwaga, której nie wolno w studiu, a wy dzwonicie. 609-2x8-69. Numer do mnie, numer do studia, na antenę prosto zapraszam. Jak zwał, tak zwał. Jest pytanie, czy piątek z definicji na tak, czy może jednak dzisiaj trzeba ratować sytuację? 609-2x8-69. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Teresa z tej strony. Jestem
0: kochana moja. Super. No. Co tam? Piątek na tak?
4: Oczywiście. Piątek na tak. Jestem z Krakowa. My sobota, niedziela mamy wybory prezydenta, ale myślę, że będzie wszystko okej i jakoś przeleci.
0: Super, bardzo się cieszymy. Oby do poniedziałku, ależ mi ciebie brakowało. Wiecie, my z Tereską się tutaj znamy, lubimy, prawda, doceniamy się wzajemnie. Pozdrawiamy piękny, królewski Kraków. A kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Z tej strony Paulina.
0: Cześć, Paulina. Paulina ma piątek na tak, na nie?
5: Niestety na nie.
0: A dlaczego?
5: Mój piątek jest na nie, ponieważ podjechałam pod galerię handlową i nie pobrałam bilecika za parking i poszłam na zakupy. Chciałam odebrać paczkę, która niestety okazało się, że jak zamówiłam do innej galerii. No i jak wróciłam, zostałam jedynie mandat za szybą.
0: A wiesz, zawsze można się pocieszać tym, jak się widzi mandacik za szybą, że mogło być jeszcze gorzej, czytaj, mogłaś wrócić, mogło nie być szyby. No tylko tym cię mogę pocieszyć, bo cała reszta to jeszcze się tak wyrażę, ale zakupy bez bilecika, zwłaszcza kobiece, to przecież to ile godzin? 609-869-869, numer prosto do studia. Pytanie do was oczywiście, jak zwykle, dzień na tak czy dzień na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Odezwij się do nas, bo się nie dogada. O, halo, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Jarek.
0: Cześć, Jarek. Jarek ma piątek na tak, na nie?
6: No, bardzo super.
0: Dlaczego?
6: Bo jest piątek.
0: No i więcej nie trzeba, to mi się bardzo podoba. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Witam, Bartłomiej.
0: Cześć, Bartłomiej. Piątek, tak czy nie u ciebie? Co tam się dzieje?
7: Na tak, bo udało mi się wskrzesić Fiata 125P, którego niedawno kupiłem.
0: Nie! Jak to zrobiłeś?
7: No, misa olejowa do wymiany była, udało mi się zrobić hamulce, no i parę jeszcze innych rzeczy. Odpala, jeździ, będzie można jeździć.
0: O kurde, no czuję się zaproszony, powiem ci szczerze, w tej sytuacji. Super, doceniam. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
8: No cześć, Justyna z tej strony.
0: Justynka, piątek tak czy nie u ciebie?
8: No nie, bo wstałam z zapuchniętym okiem, cały dzień latam po lekarzach, prawie nic nie widzę i po prostu jest tak.
0: Ale słyszysz dobrze?
8: Słyszę bardzo dobrze.
0: Okej.
2: Okay. To jest dzień. To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: To pozwólcie, że w tej sytuacji Bonnie M specjalnie dla Justynki.

0: skoro złoto, to wiadomo, że roztańczona reprezentacja. 28 minut po godzinie 16. Ta pora to jest złoto, bo to jest piątek, proszę Państwa. Za dwie minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Best Lista Vox FM.

0: Cieszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
14: 16.30 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma już teraz Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
15: Wiadomości zaczynamy od dużych utrudnień na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnym a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. 14-latka zabiła żołnierza na zlecenie służb specjalnych, donosi ukraińska policja. Dziewczynę zatrzymano wczoraj w mieście Równe na zachodzie kraju. Pozostając w kontakcie wideo ze swoim opiekunem, 14-latka miała na jego polecenie najpierw otruć ukraińskiego żołnierza mieszanką alkoholu i środków odurzających, a następnie go udusić. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że ta sama nastolatka miała też podpalić wojskowy samochód, za co od rosyjskich służb dostała $1000. 14-latce grozi do 15 lat więzienia. Orzechy, kości zwierząt, a nawet nadgryzionego gołębia. Takie niespodzianki wyjmują z samochodów mechanicy, kiedy zaczyna robić się zimno. To wszystko sprawki kun i szczurów, które pod maską przy silniku szukają schronienia. W okresie jesienno-zimowym takich napraw w serwisach nie brakuje, mówi diagnosta samochodowy Dariusz Stankiewicz.
16: Wędrują do auta, grzać się na tym silniku, no i w międzyczasie też z nudów zaczynają po prostu gryźć naszą instalację elektryczną, co doprowadza do awarii pojazdu. To dość, czasami dość kosztowne. Auta zostają w tym miejscu, gdzie były zaparkowane przez klientów i niestety pomocą drogową są do nas ściągane.
15: Z doświadczenia mechaników wynika, że stosowanie woreczków z sierścią psów czy elektronicznych odstraszaczy nie uchroni przed wizytą niechcianych gości. Mechanicy zalecają, by nie parkować w pobliżu śmietników.
17: To co zrobić, jak tylko tam są miejsca?
15: Ale, są kuny.
17: Ale z tym gryzieniem z nudów to coś w tym jest, wiesz?
15: Też
17: jeszcze
15: tak
17: dwa lata temu miałem korytarz cały w boazerii, no ale ponieważ mi się nudziło, gołe ściany.

pam, pam, pam. Ostatnio w internecie jaką furorę robi ta piosenka? Domyślcie się tylko dlaczego. A propos furory i piosenek, na voxfm.pl głosowanie, bo bestista lada moment, więc to albo teraz, albo w ogóle. Dzień na tak, czy dzień na nie? Pisze Bartuś, a u mnie dzień jak najbardziej na tak, bo dzisiaj zaczynam 2 tygodnie wolnego, kochany. Tego się nie robi ludziom, którzy zostają w pracy i jeszcze nie piszę z tym do radia. Ale zazdro jednak jakiś jest. Ale Farben, René Miller i Mister Polska za chwilę.

ra, znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Było ich trzy, a jakoby jedna. Maria, Magdalena i Sandra do tego. 8 minut do godziny 17 zostało nam zaledwie. No to co? Zagramy piątkowo? Czekając jeszcze na wyjście z pracy, co niektórych? Robin Schulz, marnik, czeka.

0: Piosenka niezdecydowana, raz na górze, raz na dole. Przychodzi Krzysiek Skrzypkowski w formie i mówi tak.
1: Co mówi?
0: Nie wiem. Wymyśl coś.
2: Słuchaj.
0: Baw nas. Po godzinie 17 oczywiście bez lista. Nie zapytam, co na miejscu pierwszym. Interesuje mnie miejsce 13.
2: 13?
0: Tak?
2: Nie powiem.
0: Ale skok? Czy coś się tam wydarzyło?
2: No nie mogę tego powiedzieć. No za dużo. Kamil Kutkowski.
0: Czyli skok. Do poniedziałku.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Reklama.
12: Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa. Szkoły stawiają na bezpieczeństwo, przed placówkami są dziś wzmożone patrole policji. Novak Djokovic pokonany przez Huberta Hurkacza. O wielkim sukcesie polskiego tenisisty powiemy już za chwilę.
0: Na zegarach jest godzina 17, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole Podwyżkowem. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak przebiegało to posiedzenie.
13: Ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
14: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
13: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
12: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa. Bezpieczne wejście do szkoły to bowiem kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
15: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
16: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodziców. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
15: Próbuję otworzyć, no nie da się.
16: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
12: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, Renatą Szustakiewicz, rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki. 4 pracowników

0: już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją i jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
1: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje. I jeszcze wielki sukces Huberta Hurkacza. Podczas turnieju ATP w Szanghaju Polak pokonał Nowaka Djokovicia i awansował do trzeciej rundy.
2: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
1: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chińczyk Yi Zhu. Ich mecz zaplanowano na niedzielę.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Złota polska jesień już chyba za nami niestety. Tak patrzę na mapy pogody na najbliższy weekend, no i okazuje się, że deszcz popada prawie w całej Polsce. Wyjątek to południowy wschód. Tutaj słońce, no, rzadko wyjrzy za chmury, ale deszcz nie powinien padać na pozostałym obszarze kraju. Owszem, i tak. Jeżeli chodzi o temperatury, północny wschód to najchłodniej, 15 mamy nad morzem, 14 w centrum, a południowy wschód tutaj nie dość, że nie będzie padać, to jeszcze będzie najcieplej, 17 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Wezmę sobie karteczkę, bo tu mam ważne rzeczy napisane. Małgosia za 20 parę minut, dobra?
5: Ja chciałam cię zapytać, jak tam temperatura.
4: Dobrze było.
5: Siemiatyczek.
4: Gorąco było. 626 nadawanie bez listy Vox FM. Rozpoczynamy z odliczania za mniej więcej pół godziny. Wcześniej właśnie Małgosia się pojawi z porcją wiadomości.
5: Będę.
4: A my rozgrzewkowo gramy już teraz. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry. J-Lo. Ja tu sam.

0: Black Eyed Peas, Shakira, jeszcze David Guetta i Don't You Worry w Vox FM. Mamy na zegarze 12 minut po godzinie 17, skoro jest piątek, jesteśmy no tak już na rozpoczęciu weekendu, no to oczywiście rozgrzewkowo bez listy na dobry początek tegoż weekendu. To właściwe odliczanie, za 20 minut mniej więcej rozpoczniemy, ale oczywiście te pierwsze pół godziny to zapoznajemy się z jedną z propozycji, dowiadujemy się jaki ile piosenek bez listy opuszczało, a w zasadzie opuści, bo to czas przyszły w końcu, jeszcze nie wiemy, ale wiemy natomiast, jak pierwsza trójka prezentowała się tydzień temu. No i to sobie teraz przypomnimy.
1: Best lista Vox FM.
0: A tydzień temu na trzecim Jack Style, John, What Are We Gonna Do? Ubiegło tygodniowy numer 2.
2: Czy będziesz moją?
0: Mam dzisiejszy jubilat z Colin Rowe.
2: Czy będziesz moją lochnurą do siebie?
0: I szczyt bez listy w ubiegłym tygodniu. Everlasting, Armin van Buuren. Zgadza się wszystko, to pierwsza trójka, ale sprzed tygodnia 625 notowanie bez listy, a dzisiaj w ten piątek, 9 października, mamy notowanie 626. I do godziny 19 wszystko będzie jasne, łącznie z tym, jak dzisiaj ta pierwsza trójka za sprawą waszych głosów się prezentuje.

0: It's My Life. I Bon Jovi w Vox FM, 20 minut po godzinie 17. Co my tutaj mamy? A propozycje, proszę Państwa, mamy. Oto Disco Boys, no, w zaskakujący nowym muzycznym brzmieniu. Ciekawe, czy się spodoba. Ich najnowsza piosenka tytule Piruety jest propozycją do bestlisty. Proszę, posłuchajcie, jak się spodoba, no to oczywiście będzie można głosować.
1: Propozycja.

0: Lost Frequencies i Reality w Vox FM. 26 minut po godzinie 17, no to teraz jest taki moment, kiedy dowiemy się, ile i jakie piosenki bez listy opuszczają. Ailey Oaks, Lavinia, Reasons. Do tego Toby Romeo, Fly High. No i jeszcze jedna piosenka. Bez listy opuszcza Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion, DNA. Policzone. Trzy piosenki bez listy opuszczają, a to oznacza, że mamy trzy nowości. Dzisiaj w 626 notowaniu bez listy. Odliczanie rozpoczynamy już za chwilę po wiadomościach, te za 3 minuty. No i już mogę zdradzić, że jeżeli chodzi o miejsce 20, to tutaj natrafiamy na pierwszą nowość. A w zasadzie natrafimy już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama.
3: Jest już godzina 17.30, to oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Mnożą się policyjne zatrzymania nastolatków za wpisy i zdjęcia w sieci. W Bełchatowie mundurowi dostali sygnał o 14-latku, mówi Marta Bajor z policji.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie o chłopcu, który opublikował w internecie zdjęcia przedstawiające noże i kastety. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, autora tych zdjęć. Nieletni nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów podczas zatrzymania. Policjanci zabezpieczyli nóż w miejscu jego zamieszkania i prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
4: Sprawą zajął się też sąd rodzinny. Tylko dziś policjanci na terenie całego kraju zatrzymali 19 uczniów. Do wieczora mogą utrzymać się silne porywy wiatru. IMGW wydało ostrzeżenia dla północy kraju. Najgorsza sytuacja dotyczy Pomorskiego, gdzie w porywach wiać może do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 20. Na koniec jeszcze poznański ogród botaniczny, gdzie zakwitły krokusy. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem i niskimi opadami. To jednak nie jedyny tego typu przypadek, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: 2 lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że bezczarny gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
4: I w związku ze zmianą klimatu może być ich więcej. Zmiany przynoszą też nowe gatunki inwazyjne, które wypierają rodzimę, a przy okazji szkodzą bioróżnorodności.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Djokovicia. Polak pokonał Serba 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę zmierzy się z Chińczykiem Yi Zhu. Tymczasem Iga Świątek kończy udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka uległa dziś Belgijce Elise Mertens 6-7, 3-6. A już dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za pół godziny, punktualnie o 18:00, Wieczysta zagrał siebie z Wisłą Płock. A później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek.
7: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
4: Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
0: Best lista.
3: 17.32 na zegarach, no to 626 notowanie bez listy możemy rozpoczynać. Uzupełniamy statystykę, bo już wiemy, że mamy dzisiaj 3 nowości w zestawieniu. Do tego mamy 2 nagrania, które otrzymały pozycję sprzed tygodnia, 7 kawałków spadających i 8 awansujących. Ja się nazywam Krzysiek Strzymkowski, no i tak jak powiedziałem, zaczniemy od miejsca 20, na którym pierwsza z 3 nowości znajduje się Avalonic for Nothing.
0: Best lista Vox FM 20. Nowość.

0: 626 nadawanie bez listy w Vox FM trwa. Za nami miejsce 18. Tutaj mamy jednooczkowy awans z 19. Piąty tydzień w zestawieniu Fast Boy i Music Sounds, a wcześniej no już dwie nowości pojawiły się w dzisiejszym zestawieniu. Przypomnę, że łącznie są trzy, ale dwie już za nami. Na 19 Metzner cały blok, a na miejscu 20 też ze znaczkiem nowość Avalon i For Nothing. No a teraz nagranie, które być może za sprawą waszych głosów w przyszłym tygodniu nowością będzie. Znany wszystkim Mario i finalistka 9. edycji Disco Stara, pochodząca z Trynczy na Podkarpaciu, Sylwia Struk. Nagrali piosenkę, która jest propozycją do bestlisty, a jaki tytuł? Nie będę znosić chama.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: FM.
1: Największy spadek w dzisiejszym notowaniu to kilka chwil wcześniej AG Ring My Bell z 11 na 17 o 6 oczek. 5 tygodni w zestawieniu, a to już miejsce 16 nagranie, które awansuje z 20. Drugi tydzień w bestliście Keanu Silva i A Rhythm of Life. 626 notowanie bestlisty trwa, no to teraz jeszcze jedno podejście piosenki, która być może w przyszłym tygodniu już będzie nowością, ale na razie jeszcze z propozycją Gromi Want What You Want.

0: Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza, William William i Mayo Mai w 626 notowaniu bez listy Vox FM. No ze spadkiem z 10 na 15, ale imponujących 12 tygodni w zestawieniu. 4 minuty i godzina 18 będzie punktualnie o godzinie 18 w Vox FM, oczywiście wiadomości, a po wiadomościach z bestlistą wracamy i to będzie miejsce 14. A miejsce 14 dzisiaj to trzecia najwyższa nowość. Kto to, kto to? Szczegóły po wiadomościach.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama.
19: Szkoły wzmacniają bezpieczeństwo na terenie swoich placówek. Od tego zaczniemy wiadomości. Kampania wyborcza w Krakowie dobiega końca. W niedzielę będzie głosowanie. Piękny gest Igi Świątek. Tenisistka dofinansowała poradnie wsparcia psychicznego.
0: Godzina 18. Już minęła, to oczywiście czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
19: dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Połowecki.
20: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
21: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
20: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
22: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
20: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
19: W całym kraju skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół, a w akcję zaangażowanych jest 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby są w podwyższonej gotowości. Po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem policja zatrzymała też 19 osób, które w internecie sugerowały albo zapowiadały kolejne ataki. Puste sale lekcyjne i korytarze, a przed budynkami policja albo straż miejska. Tak dziś wygląda większość szkół w Polsce, m.in. w Nowym Sączu, mówi wiceprezydent tego miasta Bożona Borkowska.
23: Zdecydowana większość rodziców nie wysyłała dzisiaj dzieci do sądeckich szkół. Myślę, że sytuacja od poniedziałku się powtórzy. Apeluję do mieszkańców Nowego Sącza, do nauczycieli, do rodziców, do uczniów. Zachowajmy spokój, a jednocześnie czujność i reagujmy na nietypowe zachowania.
19: Przed szkołami cały czas są patrole policji albo straży miejskiej. Akcja będzie kontynuowana także w przyszłym tygodniu. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów. 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
24: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie. Komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
25: Brakowało debat.
24: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibał

0: W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Inwestycji nie byłoby, gdyby nie pomoc Igi Świątek.
1: Nasza utytułowana tenisistka przekazała na stworzenie poradni 200 tysięcy złotych.
2: To był piękny gest Igi Świątek.
1: Mówi Wiesław Chudzik, dyrektor Piotrkowskiego Szpitala. Dzięki temu wsparciu udało się wyremontować pomieszczenia, w których już wkrótce dzieci i nastolatkowie otrzymają profesjonalną pomoc.
3: Wspierać młodzież w budowaniu społeczności, w budowaniu relacji, bo o tym dzisiaj mówimy za mało. I za mało uczymy młodych ludzi wspierania się nawzajem, korzystania ze wsparcia społecznego, żeby nie tylko leczyć, ale też przeciwdziałać.
1: Podkreśla specjalistka Marta Boczkowska. Placówka ruszy, gdy podpisze kontrakt z NFZ-em.
0: Tym tematem zajął się nasz reporter Rafał Różecki.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: No to dzisiaj może wiatr jeszcze mocno powiać. Ostrzeżenia do 20, tak? Dobrze pamiętam?
0: Do 20, to 20. Prawda.
5: Na wybrzeżu będzie to ostrzeżenie obowiązywało, a jutro, proszę Państwa, w całym kraju sporo chmur, ale słońce od czasu do czasu będzie wyglądało. To za chmur, a z chmur będzie padać deszcz. Prawie w całym kraju, z wyjątkiem na południowym wschodzie. Tutaj raczej bez deszczu i najcieplej. 16-17 stopni, tak w całym kraju około 14-15 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie 11.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Ale roboty teraz mamy, proszę pani, my tu bestlistę mamy i 626.
0: Ale przepraszam, ja tak siedzę
5: sobie, możesz posłuchać, bo proszę bardzo, to według zapowiedzi sprzed godziny 18, na miejscu 14 najwyższa nowość dzisiaj w zestawieniu MIG, zawsze będę obok ciebie.
6: 14. Nowość.

0: 626 notowanie bez listy w Vox FM, Joel Corey i Don't Go Breaking My Heart. Dzisiaj ze spadkiem z 8 do 12, czwarty tydzień w zestawieniu, wcześniej na 13, tutaj bez zmian Eben i All of My Love, a na miejscu 14 najwyższa nowość dzisiaj w zestawieniu, ta trzecia, Mick, zawsze będę obok ciebie. Przypomnę, że dwie pozostałe to na 19 Metzner cały blok i na miejscu 20 Avalon For Nothing.
1: Propozycja.
0: To teraz uznany holenderski DJ i przedstawiciele młodszej sceny klubowej, Tiesto, Chain, Cleopard 2000 w piosence Hard to be Around w propozycjach do bestlisty.

0: Best lista.
1: 19,5 minuty po godzinie 18, 626 notowanie bez listy. No i w połowie drogi na szczyt jesteśmy. Drugi tydzień w zestawieniu przed chwilą i z awansem z miejsca 14 na 11. Ekstazy, bania mi dziś pęka. No to my odliczamy dalej, bo miejsce 10 to delikatny spadek z miejsca 9 w ubiegłym tygodniu i 4 tygodnie w zestawieniu Kaskada Live i naciąg dalszy. Bez listy zapraszam, Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry.
0: Bez lista Vox FM. 10.

0: To jedna z dwóch piosenek, która dziś w 626 notowaniu bez listy Vox FM otrzymuje tytuł Day, która najbardziej awansowała. Z 18 na 9, drugi tydzień w zestawieniu Laback i Like a Prayer. A wcześniej na miejscu 10 delikatny spadek z miejsca 9, po raz czwarty bez liście, Kaskada i Alive. To teraz kolejna propozycja.
1: Propozycja.
0: Chociaż według mnie to już powinna być nowość. Hancho, Malik Montana, Mami. Proszę głosować.

0: Już imponujący 13 tydzień w zestawieniu, no ale w tym tygodniu taki delikatny spadek z 5 na 7 Alan Walker, Ava Max i Fate. A na miejscu 8 nagranie, które najdłużej w bestliście jest, bo 20 tygodni. No i chyba znowu wiatr dostało pod skrzydła DJ Ilhan Digi Digi. Bo z awansem, i to bardzo dużym, największym dzisiaj w bestliście, podobnie jak Labak, o 9 oczek z 17 na 8. Krótka przerwa i miejsce 6, tu bez zmian Neptunika, What If.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 km. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
0: Reklama.
1: Best lista. Best lista.
0: Best lista.
1: Best lista.
0: Best lista.
1: Fox FM. 6.

0: What Are We Gonna Do w 626 notowaniu bez listy. No, ze spadkiem z 3 na 5, 7 tydzień w zestawieniu, a wcześniej na miejscu 6, tutaj bez zmian, 6 miejsce także tydzień temu i trzeci raz w liście Neptunika, What If. A teraz nagranie, które będzie po raz pierwszy, na razie jako propozycja, ale jeżeli będzie odpowiednia ilość plusików, to z propozycji ta piosenka za tydzień nowość może się zmienić. Włoska myśl muzyczna, czyli Spektrum z piosenką Morena.
1: Propozycja.

nagranie w ubiegłym tygodniu było na miejscu 7, a dzisiaj po raz 7 w bestliście, no i zdecydowanie wyżej, bliżej podium oczywiście, na którym ta piosenka swego razu już była. Na razie miejsce 4, klasik Sławomir i Zabiorę w 626 notowaniu bestlisty Vox FM. 11 minut pozostało do godziny 19, no to 3, 2, 1 przed nami. A na 3 to, co było jeden tydzień temu. Armin van Buuren i Sasha Everlasting po raz 8 w bestliście. 3.

0: 626 nadawanie bez listy Vox FM, a to miejsce drugie. Piosenka, która po raz czwarty jest w bestliście i awansuje na drugie z miejsca czwartego. Naya i Body Talk. 6 minut pozostało do godziny 19, a do zagrania jedna piosenka.
1: To wasz numer jeden. Number one. W bestliście Vox FM.
0: No trzeba przyznać, że jubilatowi no niesamowity prezent zrobiliście. Skolnie na pierwszym. Love.

0: No taki prezent w dniu 30 bardzo okrągłych urodzin z Colim i jego Love na szczycie bez listy. No i oczywiście w tej piosence także Zenek Martyniuk i Ryder. A na wczorajszym świętowaniu też się działo w Siemiatyczach. Oczywiście dla Colima wszystkiego najlepszego od całej ekipy Vox FM, a za 3 minuty będzie godzina 19. Jeżeli chodzi o 626 notowanie bez listy Vox FM, no to właśnie cała ta bez lista została właśnie zaprezentowana. Przypomnę, że za tydzień o godzinie 17 Kamil Rutkowski poprowadzi bez listy, 627 notowanie bez listy. A kto ma ochotę, kto chce decydować, zapraszam na voxfm.pl. Tam od 19 ruszamy z głosowaniem do kolejnego notowania. Punkt 19 na naszej antenie wiadomości, a później jest piątek, będzie DJ Harris. No to udanego tego weekendu. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Kierowcy złapią się za portfele. W przyszłym tygodniu ceny paliw pójdą w górę. 3 miesiące aresztu dla 19-letniego nożownika z Ostrołęki. Zdobi elewacja, przy okazji pochłania smog. To wyjątkowy mural z Mazowsza.
9: A na zegarach jest godzina 19:00. To oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
8: Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tę tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
8: A po atakach dziś policyjne patrole były przy szkołach w całym kraju. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. To m.in. osoby, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami, albo miały przy sobie, albo chcieli też przynieść do szkoły nóż. W wiadomościach teraz Kraków. Łukasz Gibała nie skorzystał z zaproszenia Moniki Piątkowskiej do udziału w przedwyborczej debacie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Przed drugą turą sztaby obu kandydatów na prezydenta Krakowa nie potrafiły się dogadać i Piątkowska z Gibałą nie stanęli do ani jednej merytorycznej dyskusji. I dziś kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego sama odpowiadała na pytania dziennikarzy.
11: Zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, żeby stanąć przed państwem, przed mieszkańcami, przed stacjami, przed dziennikarzami. Jeśli chce się zarządzać prawie 1 000 000 miastem w Polsce, to nie wolno bać się ludzi, nie wolno bać się dziennikarzy, nie wolno bać się trudnych pytań.
8: Wybory już w tę niedzielę. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne, mówi ekspert z ePetrol.pl Grzegorz Maziak.
12: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
8: Wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
12: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
8: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. Zaraz po jego wprowadzeniu obniżki sięgały nawet ponad złotówki 40 groszy. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 97 groszy, 98 7 zł i 85 groszy, a diesla 8 zł i 6 groszy. Nie tylko zdobi, ale też pochłania.

0: Popada jutro deszcz prawie w całym kraju, wyjątek to południowy wschód, gdzie? No, bez deszczu i najcieplej, bo nawet 17 stopni na pozostałym obszarze kraju. Dużo chmur, no i z nich deszcz będzie padać. Temperatury 14 stopni w centrum, 15 nad morzem, najchłodniej na północnym wschodzie 11 stopni. Przeklikałem się jeszcze na niedzielę. No, tutaj również deszcz, z wyjątkiem Małopolski oraz Podkarpacia. Jeżeli chodzi o temperatury, no to takie od 12 do 15 stopni. 5 minut po godzinie 19, pani przyjdzie?
1: O 20.
0: A tutaj DJ Harris już jest.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Reklama.
4: Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Od tego zaczniemy wiadomości. Od północy cisza wyborcza w Krakowie, to przed drugą turą wyborów na prezydenta miasta. A w Białymstoku będzie galeria miejskiego sportu. Jest 20, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło pod Wyszkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
6: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
5: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
7: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
5: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
4: Przypomnijmy, dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za tragedię w podstawówce pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Przed kandydatami ostatniej godziny, by przekonać niezdecydowanych. To już ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. O ten fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
8: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2020 w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
4: Przed drugą turą nie doszło do publicznej, transmitowanej w mediach debaty kandydatów. To dlatego, że mieli różne wizje takiego starcia i ostatecznie nie porozumieli się w tej sprawie. Zamiast tego spotkali się oni z mieszkańcami i udzielali odpowiedzi. Pozywali się też w trybach wyborczych, zarzucając sobie nieprawdziwe wypowiedzi. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa. Remonty i zmiany tras komunikacji miejskiej w Łodzi dają się wyznaki pasażerom. Tramwaje i autobusy kursują objazdami, a mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w codziennych podróżach. Zmiany związane z remontami obejmują kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych. A z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
9: Jak jeździ się komunikacją?
10: No jest różnie, te takie znikąd zmiany. Tramwaje się przemieniają z jednego numeru w drugi, też takie trochę problematyczne. No ogólnikowo non stop tutaj na tej linii jakieś przeszkody, coś gdzieś tam się zepsuje, coś tam się w jakiś wypadek, więc od razu jest zatrzymany cały ruch. A no jednak to jedzie przez z jednego końca na drugi koniec miasta, więc jest to problematyczne bardzo.
9: I jeżeli chodzi o zmiany, czy one są częste?
11: Są częste i teraz właśnie czekam tutaj na przystanku, widzę, że z tamtego przystanku odjeżdżają tramwaje, także jest to trudne.
9: Jak się jeździ komunikacją miejską?
12: Źle. No nie przyjeżdżają na czas, opóźnienia, ciągle coś się dzieje.
4: Zarząd Drogi Transportu w Łodzi przypomina, by na bieżąco sprawdzać informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. I jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
13: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
4: Galeria będzie mieścić się na terenie Horten Areny, a otwarcie w czerwcu 2027.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Trwa 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Za nami spotkanie wieczyste z Wisłą Płock, które zakończyło się wynikiem 3-0.

0: Wiele zmierzy się z Chińczykiem i Zhu. Tymczasem Iga Świątek kończy udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie, bo Polka uległa dziś Belgijce Elise Martens 6-7-3-6.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: To się zacznie już dziś w nocy, czyli intensywny opad deszczu i to na terenie całej Polski, za wyjątkiem na przykład Mazowieckiego, to dzisiaj w nocy, z kolei jutro nie będzie padać tylko na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu i reszta kraju z ogromnym zachmurzeniem i ogromnymi opadami deszczu. Na to trzeba się przygotować. Na termometrach cały czas wysokie wartości, bo na przykład w takiej Wielkopolsce będzie 16 na plusie, podobnie na Dolnym Śląsku. Najchłodniej jutro na Warmii i Mazurach około 11, ale i tak na plusie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Już teraz, przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i badanie psychiatrów to decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. MSWiA przedłuża o kolejne pół roku kontrolę na polskich granicach, a na koniec powiemy też o tegorocznej laureatce pokojowej Nagrody Nobla. Jest 21, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Przyznał się do winy, a najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole Podwyżkowem. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
2: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
1: Przypomnijmy, 15-latek wczoraj w podstawówce w Leszczedole-Nowinach Podwyżkowem ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna. Osierociła 2 dzieci. Dodatkowe patrole w kolejnych dniach i narada z dyrektorami szkół. Służby w Kujawsko-Pomorskim zapowiadają dalsze działania i zapewniają, że cały czas są w gotowości. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Po południu w Bydgoszczy specjalną konferencję zwołał wojewoda razem z kuratorem oświaty i komendantem policji. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Prawie 800 policjantów przez cały piątek sprawdzało ponad 1000 placówek w regionie. Policja odnotowała 64 interwencje. Większość zgłoszeń się nie potwierdziła. W kilkunastu przypadkach funkcjonariusze prowadzili czynności z nieletnimi. Sprawy dotyczyły gróźb czy posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
4: Materiały przekazujemy do sądów, które będą podejmować decyzje.
3: Mówi Jakub Gorczyński, szef kujawsko-pomorskiej policji. W najbliższych dniach policjanci również mają pojawiać się przy szkołach. W poniedziałek ma odbyć się narada ze wszystkimi dyrektorami.
5: Przypomnieć o tym, że istnieją procedury bezpieczeństwa, które trzeba przeanalizować, odnowić.
3: Zaznacza Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. W piątek co drugi uczeń w regionie nie poszedł do szkoły.
1: Wojewoda Michał Sztybel zakłada, że poniedziałkowe lekcje odbędą się normalnie. Zaapelował też do samorządów, by nie podejmowały samodzielnie decyzji o zamykaniu szkół, ale konsultowały je z policją. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań. Kontrole zostały przedłużone kolejne 6 miesięcy, aż do 30 marca przyszłego roku. O szczegółach nasz reporter Sebastian Górny.
6: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieży pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
1: W Lubuskiem i we województwie dolnośląskim działania prowadzi nadodrzańska Straż Graniczna, wspierana przez policję, żandarmerię czy Wojsko Obrony Terytorialnej. Pokojowy Nobel dla prawnik z Republiki Południowej Afryki na Vanatem Navi Pillay. Komitet Noblowski roku 2026 postanowił nagrodzić Navi Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa. Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu, była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
1: W sprawie Nobla dla Pillay wypowiedziało się też izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Józef Goebbels z pewnością bije brawo z piekieł, brzmi wpis opublikowany przez ministerstwo na portalu X.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wyciągamy parasole, przydadzą się nie tylko dzisiejszej nocy, ale też jutro, pojutrze, popojutrze. A podobno dopiero w środę pojawią się jakieś przejaśnienia, a do środy jeszcze daleko. No więc jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to dosyć ciepło. Oprócz tego, że będzie deszczowo, na termometrach 16 stopni na zachodzie kraju, 13 pojawi się na Warmii i Mazurach, 14 na Mazowszu, a najchłodniej będzie na Warmii i Mazurach, tutaj akurat 11 kresek powyżej zera. W niedzielę nieco cieplej, no ale tak jak już mówiłam, znów deszczowo.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanym.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM.
0: 3, 2, 1. 1. 1.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

Ich bin kein Mann.